No i teraz już naprawdę na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jeden teksański gitarzysta, Mighty Mike Shermer. Też nie rozpieszczający nas, też tylko z rzadka udostępniający swoje nowe nagrania, no ale w 2022 roku pokazał się album zatytułowany Just Getting Good, firmowany przez Mighty Mike'a Shermera. I właśnie z tej płytki na pożegnanie żywiołowy utwór Gypsy Ways. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.

To, proszę Państwa, Krystyna Prońko. Witam Państwa i zapraszam na audycję, w której będę mówił wszystko, co sobie przypominam, a co jest związane z Krystyną Prońko i moją z nią znajomością. Otóż Krystynę Prońko poznałem w czasie, kiedy zacząłem pracować z Czesławem Niemenem. W pierwszej części tego koncertu występowała grupa Respekt Antoniego Kopfa i ta grupa Respekt to była grupa muzyków z Rzeszowa, z tego co pamiętam, albo z okolic z Rzeszowa, bardzo prężne muzyczne w tym czasie zagłębie. Antoni Kopf skonsolidował grupę muzyczną, do której to grupy muzycznej zaangażował trzy wokalistki. Zofię Borce, ślad po niej zaginął, nie wiem, czy jeszcze w późniejszych czasach śpiewała, Zofię Linkowską i Krystynę Prońko. Jeśli chodzi o koleżankę Linkowską, to również nie słyszałem jej później już śpiewającej, ale Krystyna Prońko była niewątpliwie objawieniem muzycznym, wokalnym na polskiej scenie muzycznej. Ta grupa grała koncert, pierwszą część koncertu Czesława, czyli jak to się teraz mówi, była tak zwanym supportem, a potem te trzy wokalistki, które wymieniłem, śpiewały chórki dla Czesława. Głos Krystyny Prońko wybijał się już wtedy.

Dlaczego tak dobrze zapamiętałem Krystynę Prońko? Tak dobrze ją zapamiętałem dlatego, że taki moment poznania jest decydujący, jak kto wspomina potem człowieka. Może za chwilę z tego się wytłumaczę, ale opowiem takie zdarzenie, że w momencie, kiedy wyjechaliśmy w wielką trasę koncertową, dokładnie sobie przypominam, autobusem marki Karosa, Karosa. Przeliteruję, może nie będę literował, Karosa. Takie autobusy były luksusowymi pojazdami na polskich drogach. Siedziało się, walczyło się o miejsce koło kierowcy po prawej stronie. Można się było grzać od paki, która okrywała silnik, ale ponieważ jest to audycja muzyczna, muszę powiedzieć, że z drugiej strony dźwięk, który dochodził z tego silnika, wykluczał możliwość normalnej rozmowy po jeździe tym autobusem. W związku z tym nie walczyłem o to miejsce dla kierowcy, natomiast bardzo często spotykałem się z trzema dziewczętami z chórku Czesława Niemena na swobodne rozmowy na tylnej kanapie tego autobusu. Przysiadał się również tam Czesław i paru innych wesołych kompanów, muzyków, a to Jacek Mikuła, a to Ogonek Zieliński, basista, a to Tomek Jaśkiewicz, gitarzysta. Było bardzo miło, podróżowaliśmy i pamiętam dokładnie, pierwsza nasza trasa to była trasa z Warszawy do Szczecina. Nie wiem, czy znacie dobrze geografię Polski, ale to nie jest blisko. I po drodze, po wielu godzinach jazdy, okazało się, że przejeżdżamy przez rodzinne miasto Krystyny Prońko, mianowicie Gorzów. Co było w Gorzowie, opowiem za chwilę, a teraz posłuchajcie, jak Krystyna pięknie śpiewa do snu.

W poprzednim odcinku mówiłem o podróży autobusem Karosa i o tym, jak na trasie Warszawa-Szczecin zatrzymaliśmy się pod domem rodzinnym w rodzinnym mieście Krystyny Prońko, mianowicie w Gorzowie. W tymże Gorzowie Krystyna Prońko powiedziała do całego autobusu: drogie koleżanki i koledzy, oto mój dom rodzinny. Serdecznie zapraszam na drobny poczęstunek, na drobny poczęstunek do mojego domu. Zapraszam Czesława Niemena. I wyszli, a my przez półtorej godziny czekaliśmy, aż wrócą z drobnego poczęstunku. To było moje pierwsze spotkanie z Krystyną Prońko w jej rodzinnym mieście. Później dalej było bardzo miło, co nie zmieniło faktu, że tamten drobny poczęstunek będę pamiętał do końca życia, czyli do momentu całkowitej utraty pamięci. Posłuchajcie, jak Kryśka pięknie śpiewa z Komandbendem.

poruszała się w polskiej muzyce rozrywkowej. Krystyna była osobą nie tylko utalentowaną, ale również wykształconą. Krystyna Prońko skończyła Wydział Jazzu w Szkole Muzycznej w Katowicach i z tego, jak ją pamiętam i wszystkie moje z nią zawodowe kontakty, była zawsze osobą niesłychanie na serio podchodzącą do wykonywanego zawodu. Może czasami za bardzo na serio, może czasami brakowało jej dystansu, który pozwalałby na to, żeby mogła zrobić więcej w swoich samodzielnych recitalach, których zrobiła wiele. No ale cóż, taka była jaka była, pewne rzeczy się sprawdzały, pewne się sprawdzały mniej, była niesłychanie muzycznie zawsze przygotowana do tego, co robi, co zaowocowało i fantastycznymi recenzjami, i nagrodami na festiwalach. Posłuchajmy jednej z takich piosenek, które wstrząsnęły kiedyś Opolem.

Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że to już ileś 10 minut tej audycji, a jeden za drugim wspaniałe utwory. Wspaniale do dzisiaj brzmiące, świetnie zaaranżowane, świetnie przygotowane, z dużą dynamiką i fantastycznie śpiewane. Krystyna Prońko to nie tylko Krystyna Prońko. To klan rodziny Prońko, to wspaniali bracia muzycy, to świetne wykształcenie, to pobyt na wielu festiwalach jazzowych, to udział w jam session, to udział w koncertach klubowych. Krystyna Prońko to również różne konfiguracje z różnymi muzykami. Słuchamy nagrań z Common Bandem. Common Band to była taka największa formacja założona przez Janusza Komana, męża późniejszego Krystyny. Taka formacja z grupą dęciaków, świetnie brzmiąca, a Janusz Koman to kiedyś taki kompozytor, który naprawdę stawał w szranki o najwyższe trofea na wszystkich polskich festiwalach. Janusz Koman w pewnym momencie rozstał się z Krystyną Prońko, rozstał się również z następną wokalistką, z którą sprzymierzył się nie tylko zawodowo, ale również prywatnie, z Majką Jeżowską, i w taki oto sposób dwie porzucone przez Komana kobiety, porzucone albo, właściwie nie wiem jak to było, ale one obie zaśpiewały duet o swoich, gdzieś tam metaforycznie ujmując to, komanowych losach.

Ta piosenka została zaprezentowana przez obie wokalistki na festiwalu w Opolu. Była przedmiotem wielu plotek, co nie zmienia faktu, że była też po prostu ładną piosenką bez względu na sytuacje osobiste Krystyny i Majki, Krystyny Prońko i Majki Jeżowskiej. Krystyna Prońko ma również swoje ogromne dokonania w pracy pedagogicznej. Wychowała wiele wspaniałych wokalistek, ponieważ z tego co wiem, to pracowała, a być może jeszcze pracuje, może już jest nawet profesorem w szkole muzycznej na Wydziale Jazzu w Katowicach. Niewątpliwie bardzo poważnie podchodziła do tej pracy, jak zresztą do wszystkiego, co robiła zawodowo w branży muzycznej. Podsumowując te audycje, chciałem powiedzieć, że to jest osobny rozdział w historii polskiej muzyki rozrywkowej. To świetna wokalistka, której wielkie piosenki zrobione ze wspaniałymi autorami, wspaniałymi muzykami i kompozytorami będziemy zawsze pamiętali. Ja mam do nich stosunek szczególny, osobisty, a kończę tę audycję, żegnając się z Państwem, piosenką, którą uważam za jedną z najpiękniejszych z repertuaru Krystyny Prońko. Posłuchajcie Poranne łzy.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa z szerokim uśmiechem Sosnowski oraz
1: Górecka.
0: Ponieważ Górecka ma taki doskonały humor dzisiaj, dlatego właśnie Górecka opowie Państwu o temacie dzisiejszych zajęć.
1: A dzisiejszy temat naszej audycji dotyczy muzyki z seriali. Doszliśmy do wniosku, że teraz mamy taki czas, że nie wolno chodzić na koncerty za bardzo i trzeba siedzieć w domu, jeszcze jest chłodno i niezbyt przyjemnie, także jest to idealny czas na oglądanie seriali. Mamy ogromny głód dobrej muzyki nowej, jakoś to wszystko zwolniło, ale zauważyliśmy, że jest naprawdę dużo dobrej muzyki w serialach. I teraz chcielibyśmy zacząć od serialu całkiem świeżego produkcji HBO, który się nazywa Mrs. America, w którym jedną z głównych ról zagrała Cate Blanchett. Opowiada o historii emancypacji kobiet w Stanach Zjednoczonych. Bardzo polecamy. Mało jest takich seriali, które pokazują sytuację z obydwu stron barykady, i z prawej, i z lewej. Więc myślę, że to ma dużą wartość, ale poza tym jest tam znakomita muzyka. W dużej mierze są to utwory z lat 60., 70. I tutaj między innymi właśnie taka piosenka, która nosi tytuł Are You My Woman? Ze znakiem zapytania, proszę Państwa. Tell Me So. Na pewno rozpoznacie taki charakterystyczny fragment, sample, który potem został użyty przez Beyoncé.

pierwszym serialem, jaki w życiu obejrzałem. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo mam świadomość tego, że przed radioodbiornikami zasiadają głównie młodzi ludzie, ale to właśnie Cudowne Lata były pierwszym serialem, jaki w życiu obejrzałem. No i tutaj byłoby rzeczą zupełnie nazbyt oczywistą, gdybyśmy zaproponowali With a Little Help from My Friends Joe Cockera, który to rozumiewał za każdym razem, kiedy zaczynał się kolejny odcinek serialu. Ja natomiast chciałem zaproponować piosenkę Rufusa Thomasa zatytułowaną Walking the Dog z serialu Cudowne Lata.

0: Naprawdę Cudowne Lata były twoim pierwszym serialem?
1: Poza Dynastią i Gumisiami, tak. To był pierwszy serial, jaki obejrzałem.
0: Muszę powiedzieć, że nie pamiętam chyba swojego pierwszego serialu.
1: W każdym razie najbardziej znacząca sprawa związana z serialem Cudowne Lata, która przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności, to jest obecność Marilyna Mansona w tym serialu i jakoś do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić.
0: Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, co z niego wyrośnie. A wracając do kolejnych naszych propozycji, to nie wiem, czy są wśród państwa fani serialu Młody Papież, The Young Pope,
1: ja.
0: Z Judem Law.
1: Ja jestem. No,
0: i to jest serial autorstwa włoskiego, znakomitego oscarowego reżysera Paolo Sorrentino. W tym serialu można właściwie spodziewać się absolutnie każdego rodzaju muzyki i tak samo jest w jego filmach. Ale dzisiaj chciałabym bardzo może przewidywalnie rozpocząć utworem All Along the Watchtower w interpretacji Devlina, który towarzyszy czołówce tego serialu, a później bardzo króciutki utwór instrumentalny Andrego Birda, który nosi tytuł Logan's Loop.

0: A czy ty, góreczko, moja ulubiona, lubisz seriale o superbohaterach?
1: Czasem lubię, jak to się mówi, to jest moje guilty pleasure.
0: Dla mnie to jest bigger pleasure, nawet niż guilty, tylko. I jednym z takich seriali o superbohaterach, a właściwie moim ulubionym serialem o superbohaterze jest serial zajmujący się sprawą Luke'a Cage'a, czyli po prostu Luke Cage. To jest jeden z tych seriali, w którym twórcy nie tylko przekazują treść zawartą w scenariuszu, ale również w jakiś sposób opisują rzeczywistość, która ich w danych czasach otaczała. Jednym z przejawów tego jest umieszczenie niemalże wykonań na żywo pewnych wykonawców w samym serialu. I tutaj w serialu, gdybyście chcieli Państwo rzucić na niego okiem, można zobaczyć zarówno Gary'ego Clarka Juniora, ale też i Kingfisha. W jednej ze scen w drugim sezonie Kingfish gra piosenkę The Thrill Is Gone.
1: I to jest zresztą ciekawe, że rzeczywiście teraz też seriale stały się taką kolejną platformą, gdzie muzycy mogą się pokazać, prawda? Że to jest jakiś taki jakiś nowy kanał, gdzie można zaistnieć i jakby jako kompozytor muzyki do serialu, tak jak nasz Daniel Spaleniak. Jego muzyka znalazła się w wielu serialach właśnie takich międzynarodowej produkcji, na przykład Ozark. I tak samo można też się pokazać. Muzycy świetnie wykorzystują to, zauważyłam ostatnio, do tego, żeby jakoś się zaprezentować.
0: Dlatego też, wracając do Luke'a Cage'a, dwie piosenki z tego serialu, jak już wspomniałem, The Thrill Is Gone w wykonaniu Kingfisha oraz If You Want Me To Stay, Sly and the Family Stone.

A teraz będzie moje odkrycie. Tak mi się wydaje, że to jeszcze był 2019. Jest taka postać, która się nazywa Phoebe Waller-Bridge. Po prostu uwielbiam tę kobietę. To jest brytyjska scenarzystka, reżyserka i aktorka w jednym. Jakby bazując na swoim monodramie, który wystawiała w Wielkiej Brytanii, stworzyła serial dla platformy Amazon, który nosi tytuł Fleabag. Absolutnie polecam Państwu ten serial, bo jest on podobny zupełnie do niczego. Jest to jakaś taka nowa jakość, a ma bardzo dużo w sobie specyficznego takiego poczucia humoru brytyjskiego, ale też nie jest to komedia, to jest komediodramat, ale naprawdę warto obejrzeć. Jest bardzo słynna scena w tym serialu, kiedy główna bohaterka, czyli Fleabag, podróżuje komunikacją miejską i wyobraża sobie różne rzeczy, ale jeżeli ktoś widział tę scenę, to z pewnością zapamiętał charakterystyczny fragment utworu, który zaraz się pojawi, a będzie to utwór Sail zespołu Owl Nation.

Po sukcesie serialu Fleabag, który zgarnął masę nagród Emmy, Phoebe Waller-Bridge stała się także scenarzystką prowadzącą serialu HBO, który nosi tytuł Killing Eve, czyli jest to przetłumaczone jako Obsesja Eve, nie wiedzieć czemu, na język polski. Też bardzo serdecznie polecam Państwu ten serial, to już jest dużo bardziej rozrywkowe, komediowo-sensacyjne kino. Numer, który chciałabym Państwu teraz zaprezentować, nosi tytuł Where Evil Grows, wykonywany przez The Poppy Family, Terry'ego Jacksa i Susan Jacks.

Ja zapowiem więc tylko króciutko piosenkę z pewnego serialu, który swego czasu przysporzył mi całe mnóstwo radości i przynajmniej ze 4 lub nawet 5 wiader łez po gromkim i długim śmiechu. Nie będziemy dużo mówić, na pewno Państwo poznacie.

0: To był oczywiście utwór tytułowy, rozpoczynający każdy odcinek serialu Masz, a teraz będzie nasza, przynajmniej moja, ulubiona góreczka.
1: Ostatnio obejrzeliśmy z Sosnowskim i naszym synem Sosnowskim Juniorem taki serial familijny, animowany, który nosi tytuł Kipo. I jest

czasami dziwne słowa, które odnoszą się po prostu bezpośrednio do treści tej całej historii. Pierwszy utwór nosi tytuł Purple Jaguar Eye. Posłuchajmy.

Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, a który jednocześnie pochodzi z serialu Kipo, będzie piosenka zatytułowana Yamien Hammerpaw.

nie mogłaby się odbyć audycja o muzyce z seriali bez naszego ukochanego absolutnie serialu Przystanek Alaska. Nie wiem, czy tutaj są z nami jacyś fani Przystanku Alaska, ale my po prostu kochamy ten serial. Właściwie uważamy, że nie, on jest jedyny w swoim rodzaju. Coś takiego odjechanego jakby ani wcześniej, ani później nie powstało. I bardzo lubimy do tego serialu wracać, zwłaszcza właśnie w takie wieczory, jakie są teraz, kiedy nie za bardzo wychodzi się z domu. I jest to nieziemska skarbnica przedziwnych różnych utworów. I będą aż 3 kawałki z serialu Przystanek Alaska. Także musicie Państwo to niestety znieść. Mamy utwór teraz...

Piosenka zatytułowana Hot Soup, wykonywana przez zespół Da Vinci's Notebook.

0: A zanim przejdziemy do ostatniego utworu, to tylko tak wspomnę, że to, że mówimy do siebie per Sosnowski i Górecka, nie wzięło się z powietrza. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał kiedykolwiek Przystanek Alaska, to na pewno pamięta, że Fleischmann i O'Connell też mówili do siebie po nazwisku.
1: To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które zapożyczyliśmy z tego serialu. Ostatni odcinek ostatniego sezonu serialu Przystanek Alaska kończy się właśnie tą przepiękną piosenką, która zatytułowana jest Our Town, a śpiewa ją Irish Dement. Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Myślę, że do treści serialowych wrócimy jeszcze nie raz, dlatego ta audycja będzie po prostu pierwszą częścią audycji związanych z serialami, prawda, Górecka?
0: Myślę, że tak, bo jak zaczęliśmy przeglądać po prostu soundtracki seriali, to się okazało, że jest tak nam trudno się zdecydować, że tak jest wiele wspaniałych utworów, więc prawdopodobnie ten temat jeszcze się pojawi.
1: Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali dziś
0: Górecka
1: oraz Sosnowski.
0: Zapraszamy następny piątek po godzinie 11 i na powtórkę w sobotę po godzinie 18.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.
2: A zanim przejdziemy do ostatniego utworu, to tylko tak wspomnę, że to, że mówimy do siebie per Sosnowski i Górecka, nie wzięło się z powietrza. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał kiedykolwiek Przystanek Alaska, to na pewno pamięta, że Fleischman i O'Connell też mówili do siebie po nazwisku.
1: To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które zapożyczyliśmy z tego serialu. Ostatni odcinek ostatniego sezonu serialu Przystanek Alaska kończy się właśnie tą przepiękną piosenką, która zatytułowana jest Our Town, a śpiewa ją Irish Dement. Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Myślę, że do treści serialowych wrócimy jeszcze nie raz, dlatego ta audycja będzie po prostu pierwszą częścią audycji związanych z serialami, prawda, Górecka?
2: Myślę, że tak, bo jak zaczęliśmy przeglądać po prostu są traki seriali, to się okazało, że jest tak nam trudno się zdecydować, że tak jest wiele wspaniałych utworów, więc prawdopodobnie ten temat jeszcze się pojawi.
1: Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali dziś
2: Górecka
1: oraz Sosnowski.
2: Zapraszamy następny piątek po godzinie 11 i na powtórkę w sobotę po godzinie 18.
1: Do usłyszenia.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To jest, panie i panowie, Bielszy odcień bluesa, audycja, która już od ponad 45, a może nawet i 6 lat cieszy uszy i duszę, tym razem patronek i patronów, słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab. Oczywiście te poprzednie 40 parę lat było troszkę w innej konfiguracji, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, co dziś, to co teraz. Zaczniemy od pewnej oczywistej oczywistości. Dlaczego właśnie od niej? O tym dopiero na koniec audycji powiem, a teraz proszę się zanurzyć w najpiękniejsze gitarowe dźwięki świata.

To była oczywiście Leila. Leila Darka Kozakiewicza. Bardzo Państwa zachęcam do poszukania w sieci, czy też pogrzebania w nielicznych już niestety sklepach z płytami. Ukazała się w końcu 2021 roku płyta zatytułowana Dariusz Kozakiewicz, Krokodyl, 50 lat na scenie. Na dwóch płytach znalazł się cały przekrój nagraniowej działalności Darka Kozakiewicza na przestrzeni ostatniego półwiecza. To są dwie płyty. Na pierwszej jego nagrania z przyjaciółmi, z Anną Jantar, oczywiście z Perfektem, z Patrycją Markowską, z Natalią Sikorą, z Martkiem Piekarczykiem, a na drugiej płycie są z kolei nagrania spod znaku głównie breakoutów, no ale także na przykład jest Szczęśliwej Drogi Już Czas Ryszarda Rynkowskiego, jest Air Condition, jest Homo Twist, no i jest też moja ukochana Laila, którą kiedyś no troszkę wspólnie z Darkiem zmajstrowaliśmy, w tym sensie, że ja spowodowałem, że ona znalazła się na płycie Tribute to Eric Clapton. A teraz, proszę Państwa, sygnał.

Fanfary dla patrona. Ten sygnał zwiastuje, że będziemy mieli do czynienia z programem przygotowanym przez naszego patrona. I będzie to program o tyle niezwykły, że dosyć rozbudowany, bo aż 4 numery, a po drugie o tyle niezwykły, że został on przygotowany przez, jak sądzę, najmłodszego patrona Radia Baobab, Tymoteusza z Gorc, lat 12. Tak właśnie się podpisał. Tymoteusz z Gorc, lat 12, patron. No i z Tymoteuszem prowadziłem dosyć rozbudowaną korespondencję, żeby ostatecznie ustalić, co i jak ma być grane. Ostatecznie też wyszło na to, że będą to 4 nagrania, które Tymoteusz opisał barwnie w dosyć długiej epistole. Będę jej fragmenty cytował. No, ale oczywiście najistotniejsza jest muzyka. W liście do Radia Baobab Tymoteusz napisał tak oto. Na początku opiszę, jak się zaczęła moja miłość do bluesa, jazzu i rocka. A było to tak. 4 lata temu, a te 4 lata temu to musiało być w 2018 roku, podczas remontu w moim rodzinnym mieszkaniu, a mieszkaliśmy na parterze, i tam rodzice pokazali mi film Blues Brothers, dzięki któremu pokochałem bluesa. To był pierwszy fragment listu Tymoteusza, a teraz posłuchajmy wprowadzającego nas w klimat muzyki The Blues Brothers nagrania. To będzie Shake a Tail Feather w wykonaniu Raya Charlesa, któremu w tym właśnie nagraniu towarzyszą oczywiście też sami bracia bluesowi, czyli Jake and Elwood.

Shake the Tail Feather to jest dosyć stara pieśń, która została napisana m.in. przez Andre Williamsa w 1963 roku. I co zresztą widać troszkę w filmie, to jest piosenka, która stara się ogarnąć swoją rytmiczną konstrukcją wszystkie modne na przełomie lat 50. i 60. style taneczne, a były to, i tutaj posłużę się wikipedycznym opisem, takie oto style: Boogaloo, Twist, The Fly, The Bird, Monkey, The Mashed Potato, The Duck and The Watusi. Ciekaw jestem, kto z Państwa jeszcze potrafi zatańczyć w którymkolwiek z tych stylów. No myślę, że twist może jeszcze jest dosyć naturalny, bo twistuje się przy różnych okazjach, nie tylko wtedy, kiedy utwór nosi tytuł Twist. No więc w ten sposób Tymoteusz Zgorz, nasz patron, wprowadził nas w klimat swoich fascynacji muzycznych. I posłużę się ponownie fragmentem jego listu. Na początku słuchałem tylko Arety Franklin, Raya Charlesa i Jamesa Browna. Od nich zaczynałem, a później poznawałem kolejnych bluesowych wykonawców. Skoro padły nazwiska Arety Franklin i Jamesa Browna, no to posłuchajmy teraz dwóch nagrań, również wywodzących się z soundtracku do filmu The Blues Brothers. Będą to stary gospelowy numer w wykonaniu Jamesa Browna, The Old Landmark, oraz własna kompozycja Arety Franklin, Think. Wake up! Wake up!

Przypomnę Państwu, że słuchamy wyboru naszego patrona, patrona Radia Baobab, Tymoteusza Zgorc, lat 12, który swoją fascynację filmem The Blues Brothers postanowił przekazać nam w formie 3 numerów pochodzących właśnie z soundtracku do tego filmu. Wrócę jeszcze do listu Tymoteusza, bo opowiada on w tym liście także o swoich innych fascynacjach muzycznych. No więc zaczynał od Arety Franklin, Raya Charlesa i Jamesa Browna, ale poznawałem później kolejnych bluesowych wykonawców. Jazz poznałem rok później. Ciągle jeszcze podczas remontu tego słynnego mieszkania Tymoteusza, tata zabrał mnie wtedy na koncert do kawiarni Lotos w Kamiennej Górze, w której grał między innymi jeden z nauczycieli z mojej szkoły, a także przyjaciel mojego taty, pan Adeard K. Grał pan Adeard na gitarze elektrycznej. I tam pokochałem jazz, którego słucham do dzisiaj. A rock zacząłem poznawać w radiu, do którego zaraz przejdę. Ogólnie kocham muzykę okołobluesową, ale najbardziej te gatunki, o których napisałem wyżej. No i dalej pisze też Tymoteusz o swojej miłości do radia, do tego momentu, w którym okazało się, że nagle nie ma już tego radia, które kochał, i wtedy też tatuś uświadomił mu, że jest radio, które wystartowało świeżo i które może zastąpi Tymoteuszowi coś, co utracił, a chodziło oczywiście o radio Nowy Świat. No i jak pisze Tymoteusz, kiedy Nowy Świat wystartował, to od tego dnia słucha go stale. Kilka miesięcy po tym, kiedy usłyszał Radio Nowy Świat, usłyszał także Radio Baobab, które też pokochał. No bardzo dziękuję Tymoteuszu, że pokochałeś Radio Baobab, bo dzięki temu też twoim uczuciem, jak sądzę, są otoczeni wszyscy słuchacze i słuchaczki Radia Baobab. No i przechodzimy wreszcie do czwartego życzenia, czwartego nagrania wytypowanego przez Tymoteusza Zgorc, a będzie to utwór zatytułowany dosyć znajomo, mianowicie Kiedy byłem małym chłopcem. A dlaczego właśnie to nagranie wybrał Tymoteusz? Otóż dlatego, że pamięta, że tatuś śpiewał mu Kiedy byłem małym chłopcem jako kołysankę, kiedy Tymoteusz jeszcze był maluśki i leżał w łóżeczku czekając na sen. I tutaj, Tymoteuszu, myślę, że nie bardzo się na mnie pogniewasz, jeżeli zaproponuję ci nie oryginalną wersję Kiedy byłem małym chłopcem, a wersję, która jakoś bardzo sentymentalnie mnie poruszyła dosyć niedawno, w 2021 roku, na zakończenie jednego z koncertów Breakout Days, takiego zacnego festiwalu, który od wielu lat odbywa się w Rzeszowie. Kiedy byłem małym chłopcem, wykonał rozbudowany zestaw wykonawczy w postaci zespołu Nieb-O, wzbogaconego o Piotra Nalepę oraz o, i tutaj bardzo istotne, to jest to o Tomasza Organka. To jest wersja niedostępna nigdzie na płytach, dostępna jedynie w audycjach, które prowadzę, bo nagranie to zostało mi udostępnione przez Estradę Rzeszowską, a myślę, że ma w sobie takie ponadczasowe dodatkowe przesłanie, bo było wykonane 50 lat po tym, kiedy po raz pierwszy ukazało się na oryginalnej płycie grupy Breakout. Kiedy byłem małym chłopcem, dedykacja naszego patrona Tymoteusza Zgorc dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab.

To był program ułożony przez patrona Radia Baobab, Tymoteusza Zgorc. Pomyślałem sobie, bracia i siostry, że może to jest wreszcie okazja, żebym ja jako patron, założyciel Radia Baobab, bo ja wymyśliłem to radio, ja niosę na swoich barkach ciężar kierowania tym przedsięwzięciem, ja układam program, i wreszcie ja też wymyśliłem pierwszy odcień bluesa i tak dalej, i tak dalej. Więc może dobrze by było, żebym się teraz otworzył przed słuchaczkami i słuchaczami po to, żeby słuchaczki i słuchacze mogli poznać moje wnętrze, czyli zdradzam istotę mojego ducha. Będzie to aż 7 numerów, które sobie wymyśliłem. Wolno mi, prawda, bo ja tu decyduję, ile numerów mam przedstawić, żeby siebie przedstawić. A zacznę od czegoś bardzo, bardzo wiekowego, bo był to przełom lat 50. i 60., a nawet konkretnie 1960 rok, kiedy na singlu wydanym przez wytwórnię RCA ukazał się utwór zatytułowany A Massive Blues, a wykonawcą był Elvis Presley.

Myślę, że tutaj raz jeszcze sprawdza się bardzo to powiedzenie ukute przez Muddy'ego Watersa, że blues miał dziecko, którego nazwano rock'n'rollem, bo jeżeli uznamy, że Elvis Presley jest jednym z ojców rock'n'rolla, no to właśnie A Mass of Blues świadczy o tym, jak blues przyczynił się do tego, żeby rock'n'roll wybuchnął z całą swoją potęgą, również za przyczyną Elvisa Presleya. To A Mass of Blues usłyszałem pewnie tak, myślę sobie, bo już dokładnie nie pamiętam. W polskim radiu to na pewno, ale w jakiej audycji? No pewnie u Lucjana Kedryńskiego w jego rewi piosenek. I wtedy okazało się, że ma w sobie ten puls, ten zestaw dźwięków, coś takiego tak niezwykłego i odmiennego od wszystkiego innego, co nas otaczało, że poczułem mrowienie na dziecięcym kręgosłupku, no i w zasadzie to mrowienie do tej chwili, do tych lat pozostało ze mną i to traktuję jako swojego rodzaju początek mojej fascynacji bluesem i jako jeden z kamieni milowych mojego bluesowego słuchania. Kolejne nagranie już troszkę późniejsze, bo to będzie połowa lat 60., kiedy to John Mayall, ojciec brytyjskiego bluesa, a może i także ojciec europejskiego bluesa, bo dotarł przecież on ze swoją muzyką także i poza żelazną kurtynę, przygotował album popularnie zwany John Mayall, The Blues Breakers with Eric Clapton. No i właśnie, jeszcze do tego to imię i nazwisko Eric Clapton. Czyli dwie postaci z brytyjskiej sceny muzycznej, które pozostały od tego właśnie momentu, czyli od połowy lat 60. do dziś ze mną jako swojego rodzaju drogowskazy rozumienia muzyki. Z albumu, o którym już wspominałem, Rambling on My Mind, też bardzo znacząca sprawa, bo to kompozycja Roberta Johnsona, jednego z praojców bluesowego grania,

Kolejne nagranie, które traktuję jako bardzo istotne dla rozwoju mojej bluesowej, ogólnie rzecz biorąc szerzej, muzycznej świadomości, to utwór zatytułowany Need Your Love So Bad, skomponowany i wymyślony przez amerykańskiego bluesistę Little Willie'ego Johna, a do mnie dotarło ono w drugiej połowie lat 60. w wykonaniu grupy Fleetwood Mac, wtedy kiedy wiodącą postacią tego zespołu był Peter Green. I właśnie brzmienie jego słynnego Gibsona w tym nagraniu zniewoliło mnie zupełnie. Oto Fleetwood Mac i Need Your Love So Bad.

Elvis Presley, John Mayall, Eric Clapton, Peter Green, Fleetwood Mac. Wśród tych wielkich nazwisk nie może też zabraknąć nazwy bardziej rozbudowanej, czyli The Allman Brothers Band. To był ten moment, w którym zrozumiałem, jak można wdzięcznie, zgrabnie, a jednocześnie bardzo emocjonalnie połączyć rocka, bluesa i muzykę country, a także trochę od czasu do czasu jazzu, bo The Allman Brothers Band potrafili robić to wyśmienicie. A dodatkowo jeszcze robili to wyśmienicie właśnie podczas koncertów. Ich album At Fillmore East należy nie tylko moim zdaniem do jednych z najlepszych rejestracji koncertowych w historii w ogóle, a już rozpoczynający ten album utwór Statesboro Blues to jest top topów. Statesboro Blues, The Allman Brothers Band.

Kolejna bardzo ważna postać, którą przedstawiam tutaj w moim hiperpatronackim zestawie, to J.J. Cale. Muzyka J.J. Cale'a ogarnęła mnie swoją skromnością, swoim luzem i niesłychanym ciepłem, które dzięki temu osiągał ten artysta. A najbardziej to, o co chodziło J.J. Cale'owi, jak sądzę, udało mu się przedstawić w nagraniu Sensitive Kind. I właśnie ten utwór teraz przedstawiam jako kolejny kamień milowy w moich fascynacjach muzycznych.

Tak, patrzę teraz na ten zestaw, który sobie wymyśliłem i rzeczywiście poza Elvisem Presleyem tutaj najistotniejszą rolę w tych nagraniach odgrywa gitara, elektryczna gitara. No i nic dziwnego, bo to był, zresztą i pozostał dla mnie symbol epoki, w której zaczynałem rozumieć, czym jest muzyka, która mnie fascynuje. No i też brzmienie tego instrumentu jest dla mnie wiodącym drogowskazem. Stevie Ray Vaughan, nieodżałowany, teraz przypomni się w swoim fantastycznym, króciutkim, trwającym niecałe 2,5 minuty huraganie gitarowym. The House is Rocking, Stevie Ray Vaughan.

No i w zasadzie teraz już na zakończenie tego mojego wyznania fascynacji muzycznych coś z naszego rodzimego podwórka, bo przecież tutaj żyję, tutaj dorastałem i tutaj nadal jestem. A chyba naturalną rzeczą będzie, jeżeli teraz posłuchamy sobie wspólnie Tadeusza Nalepy, który wielu pokoleniom moich rodaczek i rodaków dał wiele emocji, wrażeń i radości. Tadeusz Nalepa, Modlitwa.

I kiedy już wszyscy myśleli, że modlitwą zamkniemy, no bo to jest taki pomnik pomników, to pomyślałem sobie, że jeszcze chciałbym panie i panów przekonać do tego, że choć nie jestem już młodziaczkiem i że mógłbym być pewnie prawie pradziadkiem patrona Tymoteusza z Gorc, to nadal jestem organizmem, który odbiera dobre, żwawe dźwięki i potrafi ten swój organizm do nich dostosować. Panie i panowie, proszę przyjąć, że to jest moje trzecie imię. Good Rocking Daddy. Śpiewają Marcia Ball, Angela Strelli i Lou Ann Barton. Był to pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jeżeli słuchają Państwo właśnie w tej chwili Radia Baobab, to oznacza to, że to jest początek audycji Bielszy odcień bluesa i po raz pewnie 2994 albo 3619 wita w tej audycji Jan Chojnacki, patronki patronów, słuchaczki słuchaczy, no i wszystkich tych, którzy może nawet przygodnie czasami słuchają naszego radia, co jest wysoce niesłuszne, bo Radia Baobab trzeba słuchać nieustannie. No, może wtedy, kiedy ma się ochotę. W ten sposób to ujmijmy. Rozpoczynamy to wydanie pierwszego odcienia bluesa od nagrania, które można potraktować jako swojego rodzaju wizytówkę tej audycji, bo nosi ona tytuł Same Old Blues.

Stary, dobry blues, same old blues. Kompozytorem tego utworu i firmującym to nagranie jest Dan Nix. Kompozytor, troszkę też sam wykonawca, producent, przede wszystkim współinicjator ze Steve'em Cropperem takiego muzycznego przedsięwzięcia na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, które nazywały się The Marquees. A The Marquees to był zespół instrumentalny, który miał towarzyszyć i towarzyszył w nagraniach wykonawcom soulowym tego czasu. Później The Marquees w dosyć płynny sposób przekształcili się w Booker T and the MGs. No i to już jest może sygnał, że w dzisiejszej audycji słuchać będziemy nagrań, w których uczestniczy jeden z podstawowych elementów tych dwóch zespołów, o których mówiłem, czyli The Marquees i Booker T and the MGs, czyli Steve Cropper. A Steve Cropper przyszedł mi na myśl jako wiodąca postać tego wydania pierwszego odcienia bluesa, dlatego że późnym latem 2024 roku ukazał się kolejny jego solowy album, to znaczy solowy w tym sensie, że on solowo go firmuje, zatytułowany Friendly Town. Steve Cropper, pierwszy swój utwór instrumentalny, bo to byli właśnie The Marquees, wydał i pomieścił od razu na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych w 1961 roku. I po tych 60 ponad latach okazuje się, że nadal jest pełnosprawnym, pełnym energii artystą, który jest przygotowany, żeby wprowadzić do uszu fanek i fanów całą nową płytę. Do tej płyty być może jeszcze na koniec dojdziemy, ale pomyślałem sobie, że warto by prześledzić działanie Steve'a Croppera na przestrzeni lat, niezależne od jego solowych produkcji. Kiedy zacząłem się do tego przygotowywać, okazało się, że można by pewnie wyprodukować z takich nagrań kilkanaście audycji, więc postanowiłem skoncentrować się na dokonaniach Steve'a Croppera jako gitarzysty współpracującego z innymi artystami w XXI wieku. No, może z drobnymi wyjątkami i taki właśnie drobny wyjątek na początek, ale tylko dlatego, żeby wprowadzić nas w XXI wiek. A to był rok 1985, kiedy B.B. King zdecydował się na nagranie jednej z najsłynniejszych kompozycji Steve'a Croppera. Drugim współautorem tego utworu był Wilson Pickett, a mówię o pieśni In the Midnight Hour. B.B. King.

Ten długi wstęp gadany, który poprzedził w prezentację In the Midnight Hour w wykonaniu B.B. Kinga, miał za zadanie doprowadzić do kolejnego utworu, do kolejnego nagrania, którego bohaterką jest córka B.B. Kinga, czyli pani Shirley King. W 2020 roku nagrała album zatytułowany Blues for a King, co oczywiście sugeruje, w czyją stronę skierowała swoją uwagę, a na tej płycie znalazła się jej własna wersja jednego z najsłynniejszych utworów śpiewanych przez bluesowe kobiety, a zwłaszcza przez Etta James, czyli mówię o piosence At Last. W tym utworze Shirley King towarzyszy na gitarze Steve Cropper.

Steve Cropper to oczywiście nie tylko gitarzysta i kompozytor, ale także producent. W 2005 roku zajął się produkcją albumu Shimiki Copeland. Płyta ukazała się pod tytułem The Soul Truth i był to początek dłuższej przyjaźni muzycznej Steve'a Croppera i Shimiki Copeland. Z tego albumu posłuchamy utworu All About You.

0: Płyta The Soul Truth, jak już wspominałem, była początkiem przyjaźni muzycznej Steve'a Cropera i Shimiki Copeland. W 15 lat później, czyli w 2020 roku, Shimika zrealizowała już wprawdzie z innym producentem album And Civil War, no ale pojawił się na tej płycie ponownie Steve Cropper ze swoją gitarką w nagraniu In the Dark.
1: I heard you was out.

Ta współpraca Steve'a Cropera z Shimiką Copeland zaowocowała też udziałem obojga tych artystów w albumie, który firmował Steve Cropper, a który nosił tytuł Dedicated, a salute to the five royals.

Równolatek Steve'a Cropera, Felix Cavalieri, znany przede wszystkim jako współzałożyciel, wokalista i klawiszowiec zespołu The Young Rascals, od wielu, wielu lat przyjaźni się ze Steve'em. Ta przyjaźń zaowocowała kilkoma wspólnymi przedsięwzięciami nagraniowymi. Między innymi w 2010 roku panowie nagrali album zatytułowany Midnight Flyer, z którego teraz przypomnę dwa nagrania. Tytułowe Midnight Flyer i Sexy Lady. Steve Cropper i Felix Cavalieri.

Choć zapowiadałem, że będą to nagrania Steve'a Cropera z XXI wieku, to uprzedzałem, że będą wyjątki i oto drugi z tych i ostatni zresztą z tych wyjątków. W 1969 roku, a więc no, zamierzchła przeszłość, Steve Cropper namówił do wspólnego nagrania dwóch ówczesnych gigantów muzyki soul bluesowej, czyli Alberta Kinga i Popsa Staples. Wspólnie z nimi zrealizował album zatytułowany Jam Together, a ja przypomnę oryginalną wersję jednego z najsłynniejszych numerów Raya Charlesa, czyli What I Say, Pop Staples, Albert King, Steve Cropper.

No i wracamy do XXI stulecia. Rok 2017. Ronnie Baker Brooks. Ronnie Baker Brooks zrealizował wówczas album zatytułowany Times Have Changed. Zaprosił do realizacji tej płyty kilkoro gości, wśród nich także Steve'a Cropera, z którym wykonał utwór zatytułowany Show Me.

Ci z Państwa, którzy oglądają serię telewizyjną czy też film Star Trek Generation, znają zapewne wykonawcę jednego z głównych ról tego filmowego przedsięwzięcia. To jest kanadyjski aktor William Shatner. Otóż okazuje się, że William Shatner jest nie tylko wziętym aktorem, ale mimo zaawansowanego wieku, urodzony w 1931 roku, także prezentuje swoje walory wokalne i to w interesującej nas dziedzinie, bo w jego nagraniach jest mnóstwo bluesowych nutek. Rok 2020, William Shatner nagrywa i publikuje album zatytułowany po prostu The Blues. A na tej płycie znalazło się nagranie Route 66, w którym Shatnerowi na gitarze towarzyszy właśnie Steve Cropper.

0: 66. You gotta get your kicks on Route 66.
1: Gitarowym towarzyszem Steve'a Cropera w czasie, kiedy obaj uczestniczyli w słynnym przedsięwzięciu filmowym, estradowym, czyli The Blues Brothers, był Matt Guitar Murphy. Matt Guitar Murphy pożegnał ten świat już wiele, wiele lat temu, ale w 2024 roku, a więc dosyć świeżo, ukazała się płyta zawierająca kilka jego niepublikowanych wcześniej nagrań dokonanych niedługo przed śmiercią, a także płyta ta zawierała nagrania przyjaciół Matta Murphy'ego. Wśród nich nie mogło zabraknąć również Steve'a Cropera. Way Down South. Steve Cropper, a obok niego świetny wokalista i klawiszowiec Kenny Blues Boss Wayne i harmonikarz Lee Oscar.

Wspomniałem już o albumie Salute to the Five Royals. Na tej płycie Steve Cropper demonstrował swoją gitarową maestrię w towarzystwie różnych wykonawczyń i wykonawców. A ja wracam do tej płyty raz jeszcze w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, dlatego że lubię jak najczęściej powracać do twórczości wokalnej Delberta McClintona. A właśnie w nagraniu Right Around the Corner Steve Cropper towarzyszy gitarowo Delbertowi McClintonowi.

W 2024 roku pożegnaliśmy artystę, który wydawał się być niezniszczalny i ponadczasowy także w sensie swojej żywotności. John Mayall. W jego niesłychanie bogatym dorobku fonograficznym także znajduje się epizod związany ze Steve'em Cropperem. John Mayall and Friends to firma, a tytuł albumu Long for the Ride, rok 2001. Na tej płycie zgromadził Mayall absolutnie niezwykłe grono wykonawców. Gary Moore, Peter Green, Mick Fleetwood, Mick Taylor, Billy Gibbons, Johnny Lang, Otis Rush, Andy Fairweather Low, Chris Rea, John McVie, no i także Steve Cropper. I z tej sesji przypomnimy teraz Mayalla, któremu w tle towarzyszy Steve Cropper w nagraniu A World of Hurt.

to spotkanie z muzyką Steve'a Cropera zakończymy nagraniem pochodzącym z wydanego w 2024 roku albumu Friendly Town. Steve Cropper wprawdzie jest tutaj awizowany jako czołowy gitarzysta, ale w tle gdzieś tam we wszystkich nagraniach na tej płycie pojawia się także Billy F. Gibbons, który czasami wydaje się być wręcz gitarzystą wiodącym. A w jednym jeszcze utworze, który znalazł się na tym albumie, dołącza do nich trzeci gitarzysta, czyli Brian May. Ten tercet znakomitych gitarzystów kończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Too Much Stress. To podkreślę raz jeszcze, że była to audycja Pierwszy Odcień Bluesa, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się na antenie Radia Baobab. Jan Chojnacki wita wszystkie słuchaczki, słuchaczy, patronki, patronów i generalnie rzecz biorąc wszystkich tych, którzy chcą przez najbliższe kilkadziesiąt minut być w kręgu muzyki, która kołysze, która daje dobry nastrój i która sprawia, że człowiek inaczej troszkę patrzy na świat. Miejmy nadzieję, że taki tym razem się uda. A w tej audycji chciałbym zająć się jedną z najbardziej interesujących kategorii wśród znanych i cenionych Blues Music Awards. Otóż od 2018 roku wśród kategorii, w których wyróżniani są artyści bluesowi, znalazła się kategoria Blues Instrumentalist / Vocals, czyli bluesowy instrumentalista, wokalista. Cóż to by mogłoby oznaczać? Otóż jest też wyjaśnienie. Do tej kategorii mogą być zaliczani artyści, których umiejętności wokalne podczas występów lub podczas nagrań w okresie kwalifikacyjnym najlepiej odzwierciedlają istotę bluesa. Dodatkowo jeszcze ta kategoria jest otwarta dla wszystkich wokalistek i wokalistów, którzy w nagraniach czy też podczas koncertów również grają na instrumencie. Wydaje się, że to bardzo zacna jest kategoria, bowiem jeżeli mają być do niej kwalifikowani artyści i artystki, którzy najlepiej odzwierciedlają w swojej sztuce bluesa, no to czegoż innego bluesman może oczekiwać? Właśnie tego. W 2022 roku do tej kategorii zakwalifikowano piątkę wykonawców. Są to dwie panie i trzech mężczyzn. Zaczniemy od mężczyzny, który wydaje się być dosyć oczywistym kandydatem, bowiem jego nagrania w ostatnich latach spotykały się i spotykają się nadal, nie tylko nagrania, zresztą także koncerty z ogromnym uznaniem wśród fanów. I myślę, że poznają Państwo po pierwszych frazach zaśpiewanych przez tego artystę, o kim mowa.

To oczywiście Sugar Ray Rayford z wydanej w 2022 roku płyty zatytułowanej Into Deep. Utwór nosi tytuł No Limit to My Love. Sugar Ray Rayford wdzięcznie porusza się między bluesem, soulem i powiedziałbym takim nawet troszkę popularnym podejściem do sztuki wokalnej i może to właśnie zjednuje mu taką niesłychaną popularność wśród tych, którzy chodzą na jego koncerty. Mam nadzieję, że płyty też się nieźle jego będą sprzedawać. Ale Sugar Ray Rayford to nie tylko wykonawca takich bardzo demonstrujących jego siłę wokalną utworów, ale także artysta, który w sobie nosi właśnie tę potęgę bluesa, to odzwierciedlenie istoty tej muzyki, o co przecież w tych nagrodach i w tych wyróżnieniach także chodzi. No więc, żeby to udowodnić, to proszę posłuchać, jak Sugar Ray Rayford wspólnie z harmonikarzem Bobem Corritori wykonują utwór zatytułowany Soul Food. To jest przecież soul bluesa.

0: right, baby. Fried chicken.
1: Wśród nominowanych do tegorocznej nagrody Blues Instrumentalist Vocals jest także Thornetta Davis. Myślę, że dla nas, dla słuchaczy z tej strony Atlantyku, to jest najmniej wyrazista postać, ale przecież Thornetta Davis jest na scenie już od wielu, wielu lat. No, nie mówiąc już o tym, że urodziła się w 1963 roku, więc siłą rzeczy od dobrych kilkudziesięciu leci jest na scenie. Była przez wiele, wiele lat w cieniu innych wokalistów. Była wśród chórzystek, które towarzyszyły na przykład Bobowi Seegerowi, a także Kid Rockowi w jego nagraniach i w koncertach. No ale ma też w dorobku własne produkcje fonograficzne, czyli własne albumy. Od 1996 roku do 2016 nagrała 3 płyty i są to albumy, które rzeczywiście dają sygnał, że głos Thornetta Davis ma nie od parady, tylko właśnie od bluesa. Don't Cry Baby, oto Thornetta Davis w otoczeniu Knickerbocker All Stars.

0: W tym nagraniu towarzyszyła Thornecie Davis także inna wokalistka, chyba jeszcze mniej u nas znana i popularna, mianowicie Darcell Wilson. Myślę, że też z czasem The Blues Foundation mogłaby się zainteresować twórczością tej artystki i nominować ją w którejś z wokalnych kategorii. Ale wróćmy do Thornety Davis, której walory wokalne, myślę, też mogą być szczególnie zauważone w konfrontacji z głosem męskim, bo oto za chwileczkę usłyszymy utwór zatytułowany I Gotta Sing the Blues, w którym to nagraniu Thornecie Davis towarzyszy Kim Wilson, nie tylko na harmonijce, ale także wokalnie.
1: I'm not gonna stop singing the blues.

Kolejnym artystą zakwalifikowanym do kategorii Blues Instrumentalist Vocals jest John Nemeth. Mówimy tutaj o kwalifikacji do nagród 2022. To zresztą już po raz trzeci John Nemeth znalazł się wśród nominowanych, a spełnia on, wydaje się, najbardziej podstawowe wymagania, bo jest zarówno wokalistą, jak i instrumentalistą. Przecież to jest fantastyczny harmonikarz. Posłuchajmy jego wersji Three O'Clock Blues, jakże odmiennej na przykład od tego, co prezentował w swojej sztuce B.B. King.

John Nemeth nagrywa oczywiście także solowe płyty, ale to nagranie, Three O'Clock Blues, jest filmowane przez duży zespół wykonawczy, który ukrywa się pod nazwą The Love Light Orchestra. To jest 10-osobowa orkiestra, która kontynuuje tradycję prawie big bandowego grania bluesowego rodem z Memphis. John Nemeth spełnia tu rolę głównego wokalisty, od czasu do czasu też daje znać oczywiście, że jest świetnym harmonikarzem. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania Love Light Orchestra z albumu Leave the Light On. Tytuł Come On, Moon.

tej audycji słuchamy nominacji do Blues Music Awards 2022 w kategorii Blues Instrumentalist Vocals. Jest wśród nich także Ruthie Foster, która w tej kategorii zajęła pierwsze miejsce już w 2021 roku, no więc drugi rok z rzędu nominacja. Nic dziwnego, no to Ruthie Foster to jest rzeczywiście głos bardzo charakterystyczny, bardzo rozpoznawalny i myślę jeden z tych, który wtapia się pięknie w podkład muzyczny, a jednocześnie daje o sobie znać wtedy, kiedy trzeba, jako instrument solowy. Posłuchajmy dwóch koncertowych nagrań Ruthie Foster, które przypomną nam być może tym oczywiście, którzy tego doświadczyli, jej piękny koncert na Rawie Blues w Katowicach. Oto dwa koncertowe nagrania tej artystki z 2011 i 2020 roku. Back to the Blues. Tutaj Ruthie Foster usłyszymy w duecie z Hadenem Sayersem, a potem jej takie najbardziej reprezentatywne nagranie, chyba najbardziej znane i też najbardziej odnoszące się do jej wspaniałej osobowości twórczej. Phenomenal Woman. Ruthie Foster, nominowana do kategorii Blues Instrumentalist Vocals 2022.

0: please.
1: Tamara. Dotarliśmy do piątego nominowanego w kategorii Blues Instrumentalist na 2022 rok, czyli do Curtisa Salgado. Artysta jest już na scenie ponad 40 lat, a debiutował u boku Roberta Kreya w jego zespole. I teraz przypomnijmy sobie nagranie z pierwszej płyty Roberta Kreya zatytułowanej Who's Been Talking z 1980 roku. Na płycie tej głównym wokalistą był oczywiście sam Robert Kray, ale w jednym numerze zatytułowanym I'm Gonna Forget About You zaśpiewał właśnie Curtis Salgado.

Na koniec tej audycji, w której słuchaliśmy nagrań wokalistek i wokalistów nominowanych do owej oryginalnej kategorii Blues Instrumentalist Vocals, jeszcze jedno nagranie Curtisa Salgado. Oto w duecie z Wee Willie Walkerem Curtis Salgado wykona coś, co w swoim założeniu nie miało być nigdy bluesem, bo będzie to jeden z najsłynniejszych numerów skomponowanych przez duet Lennon-McCartney, czyli utwór zatytułowany Help. Choć zazwyczaj podchodzę z dużym dystansem do interpretacji bluesowych utworów Beatlesów, to myślę, że ta wersja Help w wykonaniu Wee Willie Walkera i Curtisa Salgado jest więcej niż przyzwoita. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. Witamy Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonach, a właściwie jednym mikrofonie Sosnowski.
1: I Górecka.
0: W sposób eksperymentalny troszeczkę chcieliśmy Państwu potruć o muzyce. Nie wiemy, czy z tego coś wyjdzie. W każdym razie chcielibyśmy Państwu zaprezentować dzisiaj kilka utworów muzycznych, które w moim mniemaniu mają w mniejszym lub w większym stopniu silny związek z muzyką około bluesową. Czy zgadzasz się ze mną, Górecko?
1: Zgadzam się, ale też chciałabym Państwa uprzedzić, że będziemy przemycać trochę takich brzmień, które być może w pojęciu niektórych słuchaczy nie będą mieścić się w bluesie.
0: Ja wychodzę z założenia, że właściwie cała muzyka jest bluesem rozwiniętym w tę albo w tamtą lub jeszcze inną stronę, więc właściwie mamy tutaj zupełną dowolność, jeżeli chodzi o wybór utworów, bo właściwie wszystko da się podciągnąć pod 12-taktowca. Ja będę przynajmniej dzisiaj polecę takim troszeczkę, co?
1: Jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że to jest też trochę tak z tą audycją, że my sobie w każdej audycji będziemy gotowali taki właśnie muzyczny barszcz, więc będą w nim bardzo różne grzybki. Dlatego słuchaczy, co bardziej wrażliwych na taką różnorodność, z góry przepraszamy.
0: Dobrze, żebyśmy nie zagadali tego programu, bo my moglibyśmy to robić godzinami. Chcielibyśmy, znaczy ja bym chciał zacząć od pierwszego utworu i ja dzisiaj polecę troszeczkę takim mocno w sumie klasycznym ściegiem. Chciałem Państwu zaprezentować utwór, który być może niektórzy kojarzą z wykonania Nini Simone albo Joe Cockera, ale tak naprawdę utwór ten w 58 roku zeszłego stulecia nagrał mój absolutny ulubieniec, właściwie ojciec sztuk wizualnych i muzycznych, takich troszeczkę bardziej intrygujących, czyli
1: performance'u właściwie.
0: Performance'u takiego, czyli mój ukochany Screaming Jay Hawkins, który jako pierwszy wjechał na scenę w trumnie za $300 w jednym z popularnych amerykańskich programów telewizyjnych. Mówił o sobie, że wychowali go Indianie, był niedoszłym śpiewakiem operowym. Ponoć miał 53 dzieci, ale ponieważ niektórzy mieli go za mitomana, więc nie wiadomo, czy należy tym wszystkim legendom ufać i w nie wierzyć. Zapraszam Państwa do wysłuchania cudownego, mojego absolutnie ulubionego utworu ze wszystkich możliwych na świecie, czyli I Put a Spell on You, który to Screaming Jay Hawkins nagrał po pijaku.

0: To był Screaming Jay Hawkins w utworze A Pure Spell on You. Czy Góreczko się podobało?
1: No ja kocham ten utwór, a poza tym Sosnowski pali niezłego głupa, bo poznał go dzięki mnie. Tak się składa.
0: Dobrze, dobrze. Już
1: bo
0: się nie
1: chwal. Oglądaliśmy, bo pokazałam mu film Jarmusza, w którym motywem przewodnim właśnie jest ten utwór. Tak. Ale wracając do naszej muzyki, naszego barszczu muzycznego, to chciałabym bardzo Państwu pokazać taki utwór. To jest utwór z epki świeżutkiej tak naprawdę, bo datowanej na 2019 rok. I to było jakoś na jesieni, z tego co pamiętam. I utwór nazywa się Texas Sun. I jest to utwór zespołu, który ma niesamowicie skomplikowaną nazwę, dlatego zapisałam sobie, przepraszam za szelest, na kartce i zupełnie nie wiem, jak to przeczytać, ale zrobię, co mogę. Wydaje mi się, że to powinno się przeczytać Krangbin, ale głowy nie dam. Natomiast razem z tym, że zespołem Krangbin występuje na tej epce Leon Bridges. Tytuł piosenki brzmi Texas Sun.
0: A możesz jeszcze dodać na przykład ewentualnie o jakichś takich twoich wewnętrznych przyczynach dotyczących tej piosenki, na przykład kiedy lubisz jej słuchać?
1: Nie mogę powiedzieć, ale mogę znaczy ta piosenka bardzo wprawia mnie w taki dobry nastrój i szczególnie teraz w tym trudnym czasie koronawirusowym jakoś bardzo dobrze wchodzą mi takie bujające utwory. I ten numer jest jednym z takich.

0: Muzykę prezentujemy na zmiany, przynajmniej dzisiaj, więc moja kolej.
1: Ale będą wyjątki od tej reguły dzisiaj. Tak.
0: Jest taki facet w Stanach zresztą, też niestety, który nazywa się Shaky Graves i o którym już wielokrotnie wspominałem w różnych miejscach. W każdym razie dla mnie osobiście sposób prezentacji muzyki, jaki on dokonywał, przynajmniej na pierwszej i drugiej płycie, był dla mnie niezwykle inspirujący. To jest taki facet, który gra na mocno poprzestrojonej gitarze, jedną nogą gra na bębnie basowym, drugą na tamburynie i do tego wszystkiego jeszcze fantastycznie.
1: Nie, on gra na walizce.
0: Na walizce, bardzo dobrze. Taką walizkę można kupić na eBayu za $200, bądź ewentualnie zrobić samemu, ale walizka brzmi znakomicie, zwłaszcza jeżeli walnie się w nią zwykłym takim bijakiem od bębna basowego. Wybrałem wykonanie piosenki Roll the Bones z sesji, którą Shaky Graves zrobił dla takiego portalu, który nazywa się Audio Tree. Zresztą o tym jeszcze wspomnimy, bo dla mnie...
1: Radio.
0: Dla mnie był to swego czasu, miałem takie dwie główne pozycje, dwa takie kanały, z których czerpałem nową muzykę i jednym z nich było właśnie Audio Tree, a drugim kanałem, który Państwo zapewne znają, a jeżeli nie znacie Państwo tego kanału, to polecam koncerty organizowane w ramach tak zwanej sesji Tiny Desk Concerts. Więc Tiny Desk i Audio Tree. Wracając do muzyki, przed Państwem Shaky Graves w utworze Roll the Bones.

0: To był Shaky Graves, a ja teraz chciałabym pokazać Państwu świeżynkę, bo to już jest 2020 rok, przynajmniej ta wersja, którą chciałabym zaprezentować. Utwór zatytułowany jest Hey Rose. Jest wykonywany przez muzyka, który nazywa się Sun Little, natomiast ta wersja to remix. Jest to remix twórcy, który nazywa się Aslove. Jest to o tyle oryginalna forma, że elementy muzyki elektronicznej zostały wprowadzone do tego numeru, który dla mnie jest bardzo mocno bluesowy i wydaje mi się, że to naprawdę działa.
1: Jeszcze możesz dodać, kto ci pokazał ten kawałek.
0: Sosnowski mi pokazał. Remis.

To był Sam Little w utworze High Rose. Teraz ja chciałbym Państwu zaprezentować kawałek zespołu, który nazywa się Vintage Trouble, z ich pierwszej tak naprawdę pełnoprawnej płyty wydanej przez wydawnictwo Blue Note. To jest wprawdzie zespół, który w mojej opinii troszeczkę rozmienia się na drobne, ale pierwsza ta nagrana przez nich samodzielnie płyta i druga płyta, którą nagrali właśnie razem z Blue Note'em, to są wydawnictwa absolutnie fantastyczne. Jeżeli mieliby Państwo ochotę sprawdzić, jak gra i występuje ten zespół, to warto zwrócić uwagę na frontmana tegoż zespołu. Wokalista nazywa się Ty Taylor i to, co robi z własnym ciałem, głosem i publiką podczas występów, to jest rzecz absolutnie niesamowita. Utwór Run Like the River, zespół Vintage Trouble.

0: To był zespół Vintage Trouble w piosence Run Like the River, a teraz będzie Górecka.
1: W ogóle muszę powiedzieć, że jakoś chwycił mnie wcześniej za gardło bakcyl zespołu Vintage Trouble, ale widzę, że jakoś tak to się zmienia i teraz bardzo mnie rozbujał ten numer. A teraz wracając do dalszego ciągu programu, to wymyśliliśmy z Sosnowskim, żeby w każdej audycji był taki kącik polskich artystów, żebyśmy mogli prezentować ich i żeby nas nie kusiło, żeby tego nie robić. A ja jeszcze mam dodatkowo takie założenie, że bardzo chciałabym pokazywać Państwu kobiety z bluesem w sercu i tak myślę, że właśnie ta artystka, którą teraz zagramy, jest taką osobą. Nazywa się Jagoda Kret. Brała udział w jakiejś którejś edycji, zdaje się, że The Voice of Poland. I potem zaczęła nagrywać swoje numery, naprawdę bardzo dobre. Czekam, kiedy naprawdę nagra znakomitą płytę, która wystrzeli. Myślę, że ma ogromny, ogromny potencjał. A tym razem utwór, który jest zatytułowany 5 kroków.

0: To była Jagoda Kret, a teraz będzie kolejna bluesowa dziewczyna, którą nawet miałem okazję poznać i jest fantastyczną osobą. Cudownie śpiewa, ale poza tym ma niesamowity luz podczas wykonań na żywo i cudownie nawiązuje kontakt z publicznością, co jest dla mnie jakimś takim dodatkowym walorem artystycznym i wykonawczym. To jest właściwie duet momentami rozszerzany do kwartetu, przynajmniej z tego co wiem. Widziałem na żywo, zbiłem z nimi piątkę, czym się niezwykle szczycę, są fantastyczni. I jest to Pola Chobot i Adam Baran.
1: I jeszcze chciałam dodać, że po prostu uwielbiam poczucie humoru Poli Chobot, uwielbiam śledzić jej Facebooka, polecam, znakomite na rozluźnienie mięśni twarzy. Pola, pozdrawiamy cię.
0: To taka trochę wariatka jest, ale tylko wariaci są cokolwiek warci, jak pisał ten pan w Alicji w Krainie Czarów. To napisał Alicję w Krainie Czarów.
1: Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów, a my zaprezentujemy piosenkę Poli Chobot, tak jak robot. Ona sama o tym mówi, że to jest jak robot. Pola Chobot i Adam Baran. Piosenka nosi tytuł Mży.
1: I pochodzi z płyty Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, która też ukazała się całkiem niedawno.

0: A teraz moja ulubiona góreczka opowie o pewnym zjawisku muzycznym, które w ramach epidemii, pandemii i tego całego, tej całej tragedii związanej
1: tej pięknej tragedii
0: z koronawirusem wydarzyła się w Barcelonie.
1: Tak, bo ja po prostu szukam jak zwykle jakichś promyczków słońca w tym całym mroku, który nas otoczył, bo niestety tak to odbieramy. I w Barcelonie stała się rzecz znakomita. Tam w warunkach hiszpańskich ludzie mieli o wiele surowsze restrykcje niż u nas w Polsce. I zaskutkowało to tym, że siedzieli w domach dłużej niż my i siedzieli w domach bardziej bezwzględnie, ponieważ tam można było wychodzić tylko do sklepu albo do apteki i tylko takie miejsca były czynne. Można było za poruszanie się. Oni mieli tam po prostu wprowadzony stan wyjątkowy. W związku z tym takim oto trafem trzech muzyków grających na co dzień w orkiestrze utknęło w jednym mieszkaniu w czasie tego lockdownu, zamknięcia, które oni nazywają confination. Zaczęli nagrywać, pisać numery, właśnie takie rozrywkowe, grać je na swoim balkonie. Zaczęli też zapraszać do nich wielu gości. Stworzyli zespół, w ogóle grają też na instrumentach stworzonych z domowych jakichś przedmiotów, na przykład zamiast bębna mają piękne wiadro, absolutnie znakomite wiadro i w ogóle różne takie elementy wprowadzają. I ci panowie wspaniali na Instagramie i na YouTubie założyli zespół, który się nazywa Stay Homas. Stay.homas. I zaczęli utwory wymyślać różne. Każdy utwór napisany w czasie tej kwarantanny nosi po prostu tytuł Confination 1, 2, 3, są ponumerowane. I to całe szaleństwo, które wywołali, a które skończyło się tym, że zaczął nawet pisać o nich New York Times, jakieś zagraniczne gazety i myślę, że jak tylko to wszystko się skończy, to będą mieli tłumy na koncertach. To wszystko zaczęło się od pierwszego numeru, który jest zatytułowany Stay Home. I teraz zapraszam Państwa do posłuchania tego w ramach podniesienia na duchu, że jednak są jakieś pozytywne aspekty wszystkich tych paskudnych historii.

0: I kontynuując właśnie wątek mojego odkrycia koronawirusowego, czyli stay home, to doszło do tego, że w ostatnich tygodniach Michael Bublé zrobił cover ich utworów. Okazało się, że chłopaki mają nieziemski talent do pisania piosenek. Piosenka ta nosi tytuł Gotta Be Patient. Oczywiście miała swój numerek w całej tej serii piosenek Stay Home Us. Polecam Państwu koniecznie zajrzeć na ich Instagram, bo tam jest najwięcej materiałów i goście, których zapraszają do swoich wykonań, wyświetlają ich na tabletach, na telefonach. To jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. A tymczasem Michael Bublé w piosence Stay Home Us, Got to Be Patient.
1: Oh, one, two, three.

0: To był Michał Bąbelek w piosence zespołu Stay Homas. A teraz Krycka powie dwa ogłoszenia, a później ja zaprezentuję ostatnią piosenkę w tejże szybkiej i nieoczekiwanej audycji.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że gdybyście się chcieli z nami skontaktować i wysłać te wszystkie krytyczne uwagi, które macie w głowach, ewentualnie jakieś plany pochwalne też będą mile widziane, to znajdziecie nas na profilu facebookowym Sosnowskiego, który nazywa się ku zaskoczeniu wszystkich Sosnowski, a na Instagramie jest Bart Sosnowski po prostu. I tam będziemy publikować informacje dotyczące audycji i też umieścimy link do playlisty, którą zrobimy na Spotify'u ze wszystkimi piosenkami, które dzisiaj zagraliśmy. I także tam możecie do nas słać właśnie wszystkie wiadomości, pomysły, jakieś inspiracje. Będziemy Wam wdzięczni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową muzykę, ponieważ mamy naturę poszukiwaczy. Więc jeżeli ktoś z Was natknął się na coś, co jest mało znane, a jest fantastyczne, to będziemy wdzięczni za przesyłanie takich propozycji i inspiracji do naszej audycji.
0: A teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to piosenka jednego z moich ulubionych songwriterów aktualnie żyjących chyba na tym West Padole, czyli jest to postać Nathaniela Ratcliffe'a. I Nathaniel Ratcliffe po tym, jak w sposób nieoczywisty nie udało zostać mu się ogrodnikiem i po trzech wydanych solowych płytach założył zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. Napisał cudowną płytę dla wytwórni Stax. Płyta zatytułowana jest tak, jak nazywa się jego zespół. Natomiast piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to piosenka, która nosi tytuł I Need to Never Get Old. Zachęcam do obejrzenia absolutnie fantastycznego teledysku. Dzisiaj dla Państwa muzykę prezentowali i truni o niej Sosnowski oraz
1: Górecka. Zapraszamy Państwa w każdy piątek o godzinie 11 na premierowe wydania naszej audycji.
0: Oczywiście audycji w radiu, które jak żadne inne radio w Polsce czuje bluesa, czyli w radiu Baobab. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i że jeszcze nie wyłączyliście radia. Do usłyszenia.

0: never get old. I need to never get old.
1: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: Żeligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
1: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Witam młodzież bluesową zebraną przy odbiornikach. Witam ja, czyli Jan Chojnacki, i zapraszam do kolejnej audycji, która będzie audycją troszkę mnie samego rozbawiającą. Jak może Państwo pamiętają, wielokrotnie już posługiwałem się takim prostym pomysłem, żeby nagrania, które są prezentowane w audycji, były podporządkowane jakiejś idei, hasłu, czy też może zjawiskom. Parokrotnie już zdarzało się robić audycje o zwierzętach. No, te najpopularniejsze pomysły to były oczywiście psy i koty, ale kiedy sobie pomyślałem, że przecież tyle jest żywych stworzeń na świecie, to z pewnością też okaże się, że i bluesowi twórcy poświęcali im swoją działalność. Które z tych żyjątek będą dzisiaj przedmiotem bluesowego zainteresowania? Za chwilę. Bo jest też taka pieśń, która mówi o tym, że to właśnie my, ludzie, nadaliśmy imiona wszystkim zwierzętom. Thank you.

Bob Dylan nie wymienia żadnego konkretnego zwierzęcia, któremu należałoby oddać najwięcej uwagi. Próbowałem zorientować się, jak wygląda to nastawienie twórców około bluesowych i bluesowych do otaczającej ich fauny. I z niejakim zdziwieniem spostrzegłem, że być może najczęściej omawianymi w ich twórczości zwierzętami są gady, czyli węże. Być może, że samo słowo snake, które w języku angielskim oznacza węża, jest bardzo cennym materiałem do obróbki tekstowej, bo ma taką dosyć uniwersalną strukturę. I rzeczywiście tych węży w twórczości od zamierzchłych początków nagrań bluesowych aż do dnia dzisiejszego jest sporo. W związku z tym bohaterami tej audycji będą właśnie węże. No a potem jeszcze troszeczkę przez chwilę zatrzymamy się przy wężowym pożywieniu. Ale o tym potem. Chyba najbardziej znanym w historii utworem bluesowym traktującym o wężu jest utwór Crawling King Snake. W zasadzie nie do końca wiadomo, kto jest takim jednoznacznym autorem, bo powołuje się tutaj i Blind Lemona Jeffersona i Victoria Spivey jako ten duet, który jako pierwszy wykorzystał ten motyw w swojej twórczości, ale pierwszego nagrania dokonał w 1941 roku Big Joe Williams. Natomiast sądzę, że najpopularniejsza wersja Crawling King Snake to wersja Johna Lee Hookera. No i dlatego ten festiwal poświęcony gadom rozpocznie on. John Lee Hooker, Crawling King Snake.

0: trawling, yes, I'm trawling now, baby. I'm trawling in front of your door. You got anything I want now, baby? I'm gonna crawl up on your floor because I'm a trawling king snake. And I rule my day.
1: John Lee był niewątpliwie pierwszy, ale przecież jeden z jego największych konkurentów, chociaż nie było między nimi żadnej wrogości, czyli Howling Wolf, nie chciał być gorszy i dlatego on w swoim repertuarze pomieścił utwór nawiązujący do tego, co wymyślił John Lee Hooker, ale dodający pewien aspekt nowości. Oto Howling Wolf w nagraniu New Crawling King Snake. Nowalika.

0: No, węże generalnie nie są chyba traktowane przez nas w większości jako stworzenia nam bardzo przyjazne, zwłaszcza te, które mogą ukąsić, no bo też ukąszenie węża może się zakończyć tragicznie, o czym wszyscy doskonale wiemy. Magic Slim, fantastyczny przedstawiciel tego prawdziwego, oryginalnego, elektrycznego bluesa, nagrał kiedyś album zatytułowany wręcz Snake Bite, czyli ukąszenie węża. No a skoro już nagrał, to posłuchajmy tytułowego nagrania z tego albumu. Magic Slim ze swoimi The Teardrops, Snake Bite.
1: Snake Bite!

0: And that's the way I was talking about.
1: Nie chcę się wgłębiać w strukturę anatomii gadów, węży, ale są wśród nich te, które wydają taki przerażający dźwięk, dźwięk grzechotki, czyli po naszemu grzechotniki, a w tym języku ojczyzny bluesa rattlesnakes. Te rattlesnakes były przedmiotem zainteresowania wielu twórców bluesa, ale myślę, że najbardziej znany i powtarzany wielokrotnie przez innych wykonawców był utwór Petera Greena zatytułowany Rattlesnake Shake. Na okoliczność prezentacji w tym gadowym cyklu wybrałem wersję stosunkowo nową tej kompozycji, a mianowicie wersję koncertową, w którym Billy Gibbons i Steven Tyler oddają hołd należny wielkiemu kompozytorowi i gitarzyście Peterowi Greenowi. Rattlesnake Shake. Billy Gibbons, Steven Tyler.

No, są też utwory czysto instrumentalne, które zajmują się tematyką wężową. Myślę, że to nagranie, które za chwilę zaprezentuję, oddaje dosyć pełną grozy atmosferę, jaką może być kontakt z gniazdem węży. Snake Pit. Snake Pit pojawił się na albumie Harveya Mandela, świetnego gitarzysty, związanego przez wiele lat z różnymi innymi wykonawcami, z Johnem Mayallem czy z Kent Heat, no ale także artystą, który samodzielnie dokonywał nagrań i kompilował z nich płyty. I tak też się ma w tym przypadku. Cały album Snake Pit został zrealizowany przez Harveya Mandela jako wiodącego instrumentalistę w tym przypadku. No to posłuchajmy owego gniazda węży, Harvey Mandel.

Świetny gitarzysta, który zaprezentował swoją maestrię kiedyś słuchaczom Rawy Blues w Spodku Katowickim, Michael Burks, miał w swoim repertuarze także utwór odnoszący się do wężowej idei. To będą jaja węża, snake eggs. No bo na ile pamiętam zresztą z przyrody, to węże właśnie znoszą jaja i z nich się później wylęgają dopiero te wijące się stwory. Michael Burks zaprezentował się świetnie w owym wspomnianym przeze mnie koncercie w Spodku na Rawie Blues. Niestety wkrótce potem odszedł z tego świata. Bardzo tego żałuję, bo był to gitarzysta tak pełen emocji i energii, że do dzisiaj bardzo sentymentalnie wspominam ten jego właśnie rawowy koncert. No więc Michael Burks i Snake Eggs.

0: Black Snake, he got that sucker too.
1: Kolejny utwór ma wprawdzie w swoim tytule hasło wężowe, bo brzmi ten tytuł Fattening Frogs for Snakes. W wolnym tłumaczeniu na polski ten tytuł można przełożyć jako tuczenie żab dla węży. No to zabieg iście paranoiczny, ale ten tytuł wiąże się z takim angielskojęzycznym powiedzeniem. Fattening frogs for snakes to mniej więcej tyle, co po naszemu praca na cudzy rachunek. Bowiem tuczenie żab i tak do niczego nie prowadzi, bo zjedzą je po prostu węże, więc to się nie opłaca. Ten utwór napisał Sonny Boy Williamson w zamierzchłej przeszłości, a my usłyszymy w nagraniu Kirka Fletchera, współczesnym z 2020 roku. Fattening Frogs for Snakes.

0: A skoro już jesteśmy przy żabach, no to teraz przejdźmy do nieco milszej konotacji związanej z tym właśnie określeniem, z żabami. No bo przecież bywają te żaby, które w różnych bajkowych sytuacjach stają się bardzo miłymi stworzonkami. I myślę, że o takim właśnie jest ta piosenka. Little Green Talking Frog, czyli mała zielona gadająca żabka. Wykonawca Sugar Ray ze swoimi Blue Tones.
1: Well, I was walking along one day when I heard a voice sweet and low. Said, I got something to tell you that you ain't never heard before. Look down on the ground, right over here, behind the log. It was then that I noticed this little green talk.

Dokładnie nie wiem, jak wygląda i czy to jest naukowe określenie, ale występuje ono parokrotnie w historii bluesowych nagrań, a mówię o nazwie bullfrog, czyli taka żaba, która wydaje jakiś bardzo donośny, ryczący głos. Bullfrog Blues był jednym z najpopularniejszych utworów wykonywanych w zamierzchłej przeszłości przez grupę Can't Hit. Zresztą, jeżeli Can't Hit do dziś funkcjonuje, to zapewne od czasu do czasu powracają do tego nagrania, bo rzeczywiście jest ono świetne. Ale nie gorzej niż oryginał brzmi nagranie Dave'a Halla, świetnego australijskiego gitarzysty slajdowego, który na albumie Ticket to Chicago w 1997 roku pomieścił właśnie własną wersję. Dave Hall, Bullfrog Blues.

Kolejny artysta o nazwisku Hooker, czyli Earl Hooker, daleki kuzyn Johna Lee Hookera, też świetny gitarzysta, wokalista i autor wielu znaczących bluesowych utworów. Miał w swoim repertuarze nagranie zatytułowane Frog Hop, czyli no coś takiego jak żabi skok. No jak Państwo uważają, czy udanie Earl Hooker oddał tę niesłychaną żabią umiejętność?

Audycję, na którą złożyły się bluesy o gadach i płazach, czyli o wężach i żabach, zamkniemy powrotem do Crawling King Snake, chyba najsłynniejszego utworu bluesowego związanego z tematyką węży. John Lee Hooker oczywiście był pierwszy i być może jego wersja jest taka najbardziej podstawowa, ale nie wiem, czy nie słynniejsza właśnie dzięki, ale nie wiem, czy nie słynniejsza i bardziej bliska naszym uszom jest wersja grupy The Doors z płyty LA Woman. A nawet jeżeli nie jest bliższa, to z całą pewnością jest fantastyczna. The Doors, Crawling King Snake. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: po muzyce zawsze się mówi hello albo witamy. Może trzeba coś powiedzieć. Tym bardziej, że razem w tym miejscu jeszcze nie występowaliśmy.
1: A ty jesteś anglistą, czy mógłbym powiedzieć hi?
0: Zakładając, że słucha nas obcojęzyczna grupa, no to internet.
1: Ale to jest takie bliskie hej, prawda? Hej tam.
0: A bliskie też, a nie, tego nie mogę powiedzieć, bo jest niecenzuralne, ale jest bliskie różnych rzeczy.
1: Hej jest bliskie nazwy zespołu.
0: To, co pomyślałem, ze zmianą samogłoski w środku. W każdym razie możesz powiedzieć.
1: W środku tak? Czego?
0: W środku hej.
1: Aha. No teraz zrozumiałem.
0: A i można coś wstawić. A ja po angielsku, skoro mówisz o językach, powiem, że piosenka nosiła tytuł Buz Buz Edit Lit.
1: A mógłbyś to przetłumaczyć?
0: Nie, nie mógłbym. No mógłbym właściwie. Po polsku to było Buz Buz Edit Lit.
1: Aha. Czyli zrozumiałem od razu.
0: Jesteś chłopcem lotnym i cieszę się, że mam takiego partnera przed mikrofonem.
1: Czy może ja powiem, że chyba powinniśmy wyjaśnić przedmiot naszego spotkania.
0: Spotkania. No dobrze, tam umiesz wyjaśnić?
1: To możesz ocenić po tym, jak wyjaśnię.
0: Czyli podejmiesz tę próbę.
1: Tak, podejmę próbę. Proszę Państwa, w naszych spotkaniach przy mikrofonie, mikrofonach,
0: właśnie.
1: Mikrofonach, tak. Jest nas dwóch, Wojciech i ja, będziemy się starali powspominać to różne okresy naszego życia. I...
0: No głównie te stare, myślę.
1: To dla ciebie stary okres jest ten, który będziemy wspominali?
0: No dosyć stary. Chyba, że wtedy byłeś młody.
1: To... Ja to tak pamiętam, jakby to było wczoraj.
0: Tak? No u mnie to raczej przedwczoraj, ale w końcu najważniejsze, że jeszcze pamiętamy.
1: Będziemy sobie mówili jakiś temat i opowiadali, jak to było wtedy, kiedy było to dla nas ważne, istotne i co z tego pamiętamy.
0: Okraślimy to też nagraniami, które, powiedziałbym z pełną odpowiedzialnością, nieczęsto pojawiają się na antenach krajowych stacji radiowych.
1: Ale też nie są a propos tego, o czym mówimy.
0: Powiedziałbym, że temporalnie są w pewnym sensie.
1: A jak temporalnie są, to w porządku. To chyba teraz to nagranie.

0: No to come on, baby. Zaczynamy rozmowę konkretną.
1: Baby do mnie?
0: Tak, tak się mówi. Ten pan też śpiewał przecież do różnych osób.
1: No to come on.
0: Come on, baby. Ta muzyka, której słuchamy i słuchać będziemy, to są dość stare nagrania, głównie amerykańskie, bo na razie tak przygotowałem, pozwoliłem sobie muzycznie, z lat nawet takich, kiedy ty chyba byłeś jeszcze pacholęciem, bo z 50.
1: Byłem pacholęciem, ale ponieważ o muzyce otóż z tamtych lat, co pamiętamy, będziemy mówili, to powiem ci, że pewne rzeczy zapamiętałem jako wrażenie, nie jako konkretna, nie wiem, piosenka, melodia, ale jako wrażenie.
0: Rozumiem. Powiedzmy też bolesną prawdę, dla ciebie zresztą, nie dla mnie, że byłeś chłopcem nie z wielkiej metropolii, prawda?
1: Przepraszam, jak gdyby...
0: A z aglomeracji może raz.
1: Z aglomeracji ogromnej. Tam mieszkało znacznie więcej osób niż w Warszawie. Nie, niż w Warszawie.
0: No tak,
1: aglomeracji. Mówimy o Śląsku i Zagłębiu, prawda?
0: Tak.
1: Ja z Sosnowca i to była troszkę mniejsze, to nie aglomeracja, tylko miasto, troszkę mniejsze niż cała aglomeracja, bo miasto jest mniejsze niż
0: miasto
1: aglomeracja.
0: Miasto jest zwykle mniejsze.
1: Tak. No, ale przecież nie to jest tematem, nie, aglomeracja to, nie jest tematem, muzyka.
0: Centrem kulturalnym, mimo że marnym i bardzo ułomnym,
1: był Kraków.
0: Był Kraków najbliżej, a potem Warszawa. Więc jak ty trafiałeś do muzyki, która dzisiaj wciąż tak nas ekscytuje, czyli do muzyki rozrywkowej, do rock'n'rolla, do takich rzeczy?
1: Radio.
0: Radio. Czyli mieliście radio.
1: Mieliśmy radio. Mieliśmy radio z taką skalą.
0: Ale chodzi mi też o radio. Czy to było radio, którego słuchałeś, to było radio ogólnopolskie, typu Jedynka?
1: To było radio ogólnopolskie, to było radio ogólnopolskie typu Jedynka i jeszcze było radio lokalne Katowice.
0: A no właśnie, czy tam coś było takiego, czego...
1: W radiu lokalnym Katowice najbardziej zapamiętałem audycję Gra Orkiestra Cajmera. Cajmer po północy się nazywała audycja i solistką tego zespołu była Natasza Zylska.
0: No, źle spał widocznie, skoro grał w nocy.
1: No, widocznie źle spał. Ale pierwszy kontakt z muzyką to było radio, radio i jeszcze radio. I pamiętam rewię piosenek prowadzoną przez Lucjana Kedryńskiego.
0: No, ja też pamiętam, oczywiście.
1: I to było zetknięcie z taką piosenką nie naszą, tylko obcą. Oraz pamiętam Zgaduj Zgadulę, w której występowali różni piosenkarze. I pamiętam...
0: Polscy.
1: I pamiętam...
0: I Zgaduj Zgadula i Babcia Hula była piosenka taka jakaś.
1: Ale mogę nawet sygnał zarzucić. Ta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
0: ra ra ra ra. Inaczej zapamiętałem, ale to widocznie przez...
1: Może nie masz słuchu.
0: Pamięć mam za to.
1: No tak.
0: W każdym razie piosenka była śpiewana przez mężczyznę i było Zgaduj Zgadula, Hula Dziadulo i Babcia Hula. Pamiętam ten fragment tekstu. Na pewno.
1: Ale ja mówię o sygnale instrumentalnym.
0: Ja mówię o piosence, więc tak. Może dlatego się minęliśmy. Czy jest już pora, żeby posłuchać piosenek zagranicznych, a potem wrócić do wspomnień? Bo tak jakoś po twoim śpiewie przyszła mi ochota na śpiew.
1: Proszę bardzo, będziesz śpiewał?
0: Nie, nie mój.
1: Słuchał.
0: Właśnie.

0: I takich piosenek jak ta przed chwilą słuchałeś też? Czy nie, chyba wtedy one jednak w takiej dynamicznej formie to raczej nie przeciekały do państwowego radia.
1: Nie, Wojtku, takich piosenek nie słuchałem na pewno. Słuchałem głównie polskich piosenek i pamiętam, że taką piosenkarką, którą pamiętam z dzieciństwa, rozpoznawalną dla mnie była Maria Koterbska, Natasza Zylska.
0: Ale ta, którą właśnie wymieniłeś, Natasza Zylska, mnie zapisała się w pamięci, o czym mówiłem już przy paru okazjach, jako pierwsza znana mi polska piosenkarka, która zaśpiewała rock'n'rolla, którego skomponował Bill Haley. Tyle, że pod polskim tytułem i taki zakamuflowane to było. Na płycie to miałem.
1: I ja chyba nawet pamiętam zespół, który jej towarzyszył, jazzowy, taki jazzowo...
0: Nataszy Zylskiej?
1: Nataszy Zylskiej, czy nie był to zespół Wicharego? No to była taka śląska, wiesz...
0: Nie potrafię na 100%
1: No, ale to właśnie to jest tak, jak się
0: nam... Ale to się władzom nie podobało. Swingowanie, jazzowanie, to wszystko było podejrzane dla nich.
1: Stąd też, moim zdaniem, tak bardzo dużo piosenek utrzymanych w rytmach południowoamerykańskich w tamtych czasach.
0: Żeby ominąć troszkę groźny swing.
1: Groźny swing omijasz, a na to rumba, samba i cha-cha. Pamiętasz wszystkie te piosenki?
0: Kuba Wyspa.
1: Kuba Wyspa. No Kuba Wyspa to akurat rytmy przyjaciół, prawda? Także to...
0: No wtedy nie. No co ty, Krzysiek? Przecież wtedy był dyktator na Kubie, który na pasku Amerykanów jak piesek wykonywał ich polecenia.
1: Ja mówię już o czasach po kiedy
0: Fidel to później. Kuba Wyspa, jak wystawiała pan wachlarze, to jeszcze była na niewłaściwej stronie, tak. I rzeczywiście, ale wracając do radia, bo to mnie ciekawi, jak, wiesz co, ja zazdrościłem tym, którzy nie mieszkali w Warszawie, z tego oto powodu, że poza Lucjanem Kedryńskim, który rzeczywiście uchylał drzwiczki do zachodniej muzyki, był na przykład taki DJ, wtedy się tak nie mówiło, Ryszard Ataman. I był jeszcze jeden, którego nazwiska nie pamiętam, i oni nadawali w stacjach tych regionalnych, polskich, chyba z Lublina jakaś audycja szła, taka szafa grająca skądś tam, i tego w Warszawie nie dało się złapać, bo to były te...
1: Słuchaj, ja w ogóle takich rzeczy nie pamiętam. Jeśli chcesz dojść myślowo do tego, czego słuchaliśmy obaj w pewien sposób, ty więcej, ja mniej, to było Radio Luksemburg i pamiętam Alan Freeman, ale to
0: teraz przeskoczyłem,
1: ja już przeskoczyłem strasznie...
0: Ale pozostańmy przy polskiej jeszcze, bo ten Ryszard Ataman był dla nas postacią mityczną. Ja go nigdy nie widziałem na oczy. Wiedziałem, że istnieje, że ma płyty z zagranicy, Krzysiek. I on wyjechał do Stanów.
1: Aha.
0: Czyli po prostu pojechał do Mekki tych fanów nielicznych muzyki. I tam podobno nawet próbował być menażerem kogoś. Wszedł w ten muzyczny rynek, po czym wiadomości wszystkie się urwały. Ja nie wiem, czy on w ogóle żyje. No, byłby starszym panem teraz.
1: Nie, Wojtku, dla mnie spotkanie z takimi rytmami to są lata 60. i właściwie polska młodzież śpiewa polskie
0: piosenki.
1: Czyli
0: już wchodzisz w erę Big Beatu.
1: W erę Big Beatu, a wcześniej, czyli w tym okresie, kiedy ja mówię o Nataszy Zylskiej, pamiętam jeszcze później Ludmiłę Jakubczak, pamiętam Koterbską, to byłem skazany wyłącznie na radio ogólnopolskie i nie pamiętam, żebym spotkał się z Atamanem nawet jako słuchacz.
0: No i
1: dzisiaj nie odkryłeś Atamana.
0: Widzisz? Przypuszczam, że nie spotkałeś się też z żadnym z wykonawców, których dotąd słuchaliśmy podczas naszego spotkania, więc widząc w twoich oczach ogromne znaki zapytania, teraz przygotowałem artystkę, o której musiałeś wtedy usłyszeć nawet przelotnie, żeby cię uspokoić, że nie jesteś aż tak straszliwie niepoinformowany, co wtedy było modne. Może tak być?
1: Może tak być, tylko włożę okulary, żeby zobaczyć te swoje znaki.
0: To jest bardzo krótkie nazwisko. Brenda Lee.

0: rolowe?
1: Bardzo ładne.
0: To drugie to już nie była Brendali, bo to męski głos, bo nie wiem, czy zauważyłeś.
1: Zauważyłem, ale ja po prostu powiem ci, że jeszcze mam wspomnienie zagraniczne takie, że właściwie pierwsze piosenki z zachodu, których słuchałem, to słuchałem dużo piosenek, wielu piosenek francuskich, bo Lucjan Kydryński lubił francuskie piosenki. I często
0: włoskie też, tak.
1: Ale tu chciałem powiedzieć włoskich.
0: Pytanie, które pozostanie, wydaje mi się, bez odpowiedzi, Krzysiek. Czy Lucjan Kydryński również pracował trochę pod presją ograniczającą napływ muzyki angloamerykańskiej? Czy on naprawdę tak lubił? Ja myślę, że on i lubił, i troszkę się taktycznie tak ustawiał, żeby mu nie powiedzieli, że jest tym, który stonkę zrzuca na pola ziemniaczane i w ogóle, że jest zaplutym karłem imperialistycznych agentów.
1: Ja myślę, że lubił, a poza tym on wyraźnie tkwił w piosence.
0: W piosence, właśnie.
1: W piosence, nie w muzyce, mało tego, w piosence i w muzyce poważnej, bo przecież pisał również recenzje z koncertów muzyki poważnej.
0: No się w ogóle interesował, tak, natomiast to, co nas najbardziej przyciągało, to była ta rewia piosenek. I tam rzeczywiście, a poza tym on wydał taki jeden z pierwszych, może nie leksykon, ale taką książkę, w której było o różnych pieśniarzach. Był Yves Montand, była Erta Kitt, którą uwielbiał.
1: No a poza tym, Wojtku, prawie nie zapominajmy o jeszcze jednym źródle, które na przykład mnie zaznajamiało z piosenkami, to znaczy z koncertami. Jakie
0: ale
1: koncerty?
0: To mnie teraz dziwisz, przepraszam cię bardzo. Chyba, że ty znowu przeskakujesz w czasie. Wtedy, kiedy ja już bardzo lubiłem muzykę, miałem pierwszy gramofon i nawet miałem jakąś płytę Elvisa, to jedynym koncertem, na który moja mama zdobyła, przebijając się przez gigantyczną kolejkę pod Spatifem w Warszawie, bilety, był koncert Marino Mariniego.
1: No ja właśnie chcę to powiedzieć, że na przykład moja znajomość włoskich piosenek wzięła się z koncertu Marino Mariniego, który w Dąbrowie Górniczej obejrzałem. A poza tym chcę tylko ci przypomnieć, że Lucjan Kydryński prowadził wszystkie koncerty, jakie były w Polsce właściwie.
0: Był pewnego rodzaju monopolistą.
1: A na dodatek, jeszcze to zapamiętałem, że Lucjan Kydryński prowadził w sposób niesłychanie perfekcyjny taki rodzaj konferansjerki, w której jego zadaniem było również tłumaczenie tekstów. Lucjan Kydryński opowiadał na przykład przy piosenkach Marino Mariniego, o czym te piosenki są, tak, prawda? I no to był elementem konferansjerki.
0: On miał ten niezwykły dar, że chciał przybliżać tę muzykę. On nie przychodził do radia po to, żeby powiedzieć, a teraz Cliff Richard i to grało, tylko on coś objaśniał, coś mówił, a że to, jak wspomnieliśmy, informacje docierały do Polski bardzo opóźnione i cienkim strumyczkiem, to on był fantastycznym źródłem. Ja też a propos Cliffa Richarda pamiętam, jak z moim kolegą na wakacjach w Tatrach byłem taternikiem trochę. Patrzysz na mnie ze zdziwieniem, tak? A wszedłem na jedną górę. Niedużo, bałem się zejść. I tam słuchaliśmy raz skąd giełd. Słuchaliśmy radia i tam Lucjan Kydryński zapowiedział...
1: Już wiem, gęsia szyja.
0: Na mnicha wszedłem. Tam zapowiedział Lucjan Kydryński, że będzie wyświetlony.
1: Dobrze, że nie zostałeś tam.
0: Nie, szedłem jakoś. Wyświetlony zostanie film z Cliffem Richardem, kolorowy, The Young Ones, pod polskim tytułem. Popatrz, otworzyła mi się klapka. Chcemy się bawić. I ja się tak ucieszyłem z tym kolegą, że wybiegłem z chałupy, w której było radio, na łąkę.
1: Na mnichu?
0: Słucham? Nie, to już było w Dolinie Kościeliskiej. Poślizgnąłem się na wilgotnej trawie i zjechałem na ryju dobrych kilkadziesiąt metrów. Z
1: czyli
0: radością.
1: Właściwie trochę byłeś na sankach czy na nartach.
0: Mimo, że był to sierpień.
1: Sierpień. A więc ja mam taką refleksję, że...
0: Summer ski.
1: ja mam taką refleksję, że mieliśmy rozmawiać o muzyce, a rozmawiamy o Lucjanie Kedryńskim.
0: No ale i to on jest, był muzyką dla nas.
1: Ale on był dla nas muzyką i to była rzeczywiście wielka postać popularyzująca muzykę w Polsce.

0: ożywiłem cię dość poważnie tymi rytmami.
1: Ja wiem, tylko ja mam trochę poczucie straconej wymiany myśli, bo myśmy do niczego, tak, bo myśmy do niczego nie doszli.
0: A myśmy nie mieli do niczego dochodzić, tylko
1: to przepraszam, to nie mam takiego poczucia w ogóle.
0: Ale ja mam ciekawą refleksję.
1: Nie dojdziemy do końca?
0: Audycji?
1: Tak.
0: Dojdziemy, a potem zrobimy następną, spotkamy się znowu. Aha. Natomiast refleksja, wydaje mi się, jest bardzo ciekawa, jak większość moich refleksji.
1: I ty sam oceniasz swoje refleksje?
0: Tak, tak.
1: A jeszcze przed wygłoszeniem?
0: Tak, no bo ja już je znam.
1: Aha.
0: A poza tym chyba jestem najbardziej krytyczny wobec siebie, więc wiem, że to sprawiedliwa ocena.
1: No i gdyby na przykład refleksja miała być głupia, to byś jej w ogóle nie powiedział, prawda?
0: Tak,
1: nie wydał z siebie.
0: Przypuszczam, że nawet mnie nie wymyślił.
1: Czyli cenzurujesz się.
0: No tak, jakościowo bardzo.
1: Czyli nie mówisz byle czego, prawda?
0: Chcesz, żebym przestał się do ciebie odzywać, czy usłyszysz moją refleksję?
1: Chciałbym zakończyć spotkanie ze słuchaczami.
0: I właśnie teraz można zakończyć je tą refleksją,
1: którą ty wypowiesz.
0: Ja podejrzewam, że ty się zgodzisz. Otóż ta muzyka, której słuchaliśmy dzisiaj, tych ileś tam, nie wiem, 10 utworów czy 11,
1: nie ma nic wspólnego z Lucjanem Kudryńskim.
0: Nic kompletnie. Ma coś wspólnego, jak powiedziałem na początku, temporalnie, czyli jeśli chodzi o czas. Natomiast my w Polsce, zgodnie z tym, co poprzednio również przypomniałeś sobie, otrzymywaliśmy informacje o muzyce europejskiej, otrzymywaliśmy informacje o muzyce włoskiej, francuskiej, latynoamerykańskiej, angielskiej wreszcie i bardzo, bardzo niewiele z Ameryki przychodziło informacji. No, przychodziły takie, że istnieje Elvis Presley, że istnieje Connie Francis, Paul Anka, może kilka dosłownie...
1: Kanadyjczyk.
0: No, w Ameryce karierę zrobił. I to, czego my teraz słuchamy, w ogóle nie dotarło.
1: Dlatego tego teraz słuchamy.
0: Dlatego słuchamy.
1: Bo dotarło.
0: To jest odkrycie pewnego rodzaju po 50 paru latach.
1: Strasznie długo mówiłeś, że po prostu ale utwory, słucham, których słuchasz, są po raz pierwszy nadawane.
0: Albo po raz drugi najwyżej, bo może jakiś inny wariat, który
1: chcesz
0: to zbiera.
1: Też
0: to... Nie, ja nie powtarzam. Ja mówię tylko o tym, że dla ludzi w naszym wieku, czyli w podeszłym wieku, w przedziale 40...
1: Nie, to zdecydowanie mów za siebie.
0: Przepraszam, w moim wieku, w takim sile wieku, w przedziale 40-50 kilka, wiele starych nagrań zza oceanu to są premiery, bo one w ogóle nie dotarły nawet do Europy. I wygłosiłem to i możemy teraz się pożegnać.
1: Tyle lat czekaliśmy, żebyśmy mogli posłuchać tego, co masz.
0: Teraz starsze siwe chłopy ekscytują się rock'n'rollem sprzed tylu lat.
1: Ja się nie ekscytuję. Mnie się podoba, ale żebym taki był podekscytowany tym...
0: To mnie martwi trochę, nie wiem, czy będę cię lubił tak jak przed audycją.
1: Bardzo się ekscytuję. Do usłyszenia.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I ten bielszy odcień bluesa jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy marzną. A nawet jeżeli nie marzną, bo są w jakichś ogrzewanych pomieszczeniach, no to widzą za oknem, że jest raczej nieprzyjemnie, chłodno, bo to na przykład jest koło podbiegunowe, północne albo południowe, czy też bardzo odległy od równika inny rejon świata. Treścią tej audycji będą piosenki bluesowe o lecie. Żadnego innego kryterium tutaj nie stosuję, to będzie mój wybór bardzo indywidualny i jak zawsze apodyktyczny. Wiadomo przecież, że lato kocha bluesa, a blues kocha lato. Ileż to wspaniałych imprez bluesowych pod gołym niebem mogliśmy doświadczyć właśnie w lecie. Rozpoczynają panowie Rich Del Grosso i John Del Toro Richardson. Rich Del Grosso to jeden z najwybitniejszych mandolinistów bluesowych we współczesności, natomiast John Del Toro Richardson to teksański gitarzysta. Skojarzyli swoje siły, weszli do studia i w 2010 roku nagrali album zatytułowany Time Slips and By. Z tej właśnie płytki utwór związany z naszą tematyką. Summertime is here.

Wśród tych pieśni o lecie nie będzie takich oczywistości jak Gershwinowe Summertime czy In the Summertime Mango Jerry. Starałem się wynaleźć piosenki rzadko prezentowane gdziekolwiek na antenie, albo przynajmniej nowalijki. A taką nowalijką w 2023 roku jest płyta grupy Boogie Boys zatytułowana Full Speed No Breaks. Na tym albumie znalazła się także piosenka zatytułowana Summer Night. Boogie Boys.

Nie zabraknie też w tym przeglądzie piosenek o lecie kompozycji Boba Dylana – Summer Days. Jak to zwykle bywa u Dylana, nie należy się tu doszukiwać jakichś szczególnych asocjacji z jego stanem ducha w danym momencie. To jest raczej taka projekcja bardzo różniących się od siebie w charakterze i w klimacie zwrotek, wtłoczony w klimat dosyć nietypowy dla Dylana, bo można się tutaj doszukać pewnych śladów rockabilly, no ale oczywiście też kołysze. Bob Dylan, Summer Days.

To był Bob Dylan z 2001 roku z albumu Love and Theft. Coś bardziej współczesnego, rok 2022 i Locking Poe. Panie Lovell zaproponowały na tym albumie piosenkę noszącą tytuł Summertime Sunset. To nagranie z albumu Blood Harmony.

A teraz zaproponuję pareczkę, czyli dwa nagrania odnoszące się do podobnego czasu w historii ubiegłego stulecia, czyli do lat 68-69. The Charlie Daniels Band w kompozycji Charlie'ego Danielsa Summer of 68. I to jest ten rok, w którym Amerykanki i Amerykanie doświadczyli okrucieństwa wojny wietnamskiej. Drugie nagranie nosi tytuł Summer of 69. Rok później Bryan Adams wspomina, że właśnie wtedy dostał pierwszą gitarę i wtedy zrozumiał, czym jest naprawdę rock and roll. Charlie Daniels Band i Bryan Adams w dwóch komentarzach o letnich przeżyciach.

Chris Rea, choć nie jest zaliczany bezpośrednio do bluesowego brytyjskiego środowiska, to przecież opiera większość swoich pomysłów muzycznych właśnie na bluesowym zaśpiewie gitary. I tak też się działo wtedy, kiedy wymyślał Looking for the Summers, jeden ze swoich największych przebojów. Chris Rea będzie kołysał.

Kolejne dwa nagrania będą związane natomiast z bezpośrednim moim kontaktem z tymi utworami. Pierwsze to piosenka Summer Song Dane Fuchs, która podczas swojego występu na Suwałki Blues Festival wstawiła także i tę piosenkę do swojego repertuaru. A drugi utwór, Summertime Live, to z kolei kompozycja Curtisa Salgado, który, na ile pamiętam, wykonał także ten utwór podczas swojego występu na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Oto piosenki letnie Dane Fuchs i Curtisa Salgado.

Diana Bogart, bardzo wszechstronna artystka, bo i śpiewa, i gra na instrumentach klawiszowych, także na saksofonie. Dzięki swojej wszechstronności jest często zapraszana do współpracy przez innych artystów, no ale także nagrywa własne płyty. I oto z albumu, który zrealizowała w 2014 roku, a płyta ta nosi tytuł Just the Wish Away, posłuchamy piosenki o tym, jak może być przyjemnie i zabawnie w lecie. Hot Fun in the Summertime, Diana Bogart.

Teraz stonujemy nieco nastrój, ale stonujemy w klimacie znaczącej historii współczesnej muzyki, bo chciałbym w tym przeglądzie letnich piosenek przypomnieć dwa nagrania grupy The Doors z przełomu lat 60. i 70. Z albumu Waiting for the Sun, Summer's Almost Gone, a z albumu Morrison Hotel, Indian Summer. Panie i panowie, The Doors.

Niewiele jest piosenek traktujących o letnich przyjemnościach, czy też o letnim klimacie w repertuarze Erica Claptona, no ale skoro jest on jednym z faworytów naszego cyklu, to postanowiłem odszukać coś, co nosi w sobie letnie przesłanie, a wywodzi się z repertuaru Erica Claptona. Album No Reason to Cry, rok 1976 i pieśń zatytułowana Black Summer Rain. Eric Clapton.

Ten krótki przegląd piosenek dedykowanych tym, którzy marzną, czyli piosenek o letnich klimatach i letnich przyjemnościach, zakończy nagranie grupy Shiny Ribs. Dawkujmy wszystkie przyjemności w umiarkowanych dawkach, także przyjemności związane z latem. Little Drops of Summer, małe krople lata. Shiny Ribs na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia Bluesa przez radio mówił do Państwa Jan Hojnacki.

0: My name's Robinson, Jackie Robinson.
1: To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To będzie chyba najbardziej niezwykły początek audycji Bielszy odcień bluesa, która od 1975 roku na różnych antenach zabawia słuchaczki i słuchaczy. No więc teraz rozbawię słuchaczki i słuchaczy taką oto introdukcją muzyczną.
0: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Wooly Bully, jeden z największych hitów 1965 roku, numer 2 na amerykańskiej liście przebojów, utrzymywał się na tej liście przez kilkanaście tygodni, został uznany za singiel roku. Wkrótce też przyznano mu tytuł złotego singla, bo sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. No i generalnie rzecz biorąc, do dziś, czyli po tych 55 latach, nadal jest to utwór, który przez wielu jest wykorzystywany w różnych zabawowych szaleństwach, także karnawałowych. No ale nie o karnawałach, nie o szaleństwach tanecznych będziemy dzisiaj rozmawiać, ale o autorze tego przeboju, czyli liderze grupy Sam the Sham and the Pharaohs, który tak naprawdę nazywa się Domingo Samadio. Urodzony w 1937 roku, gdzieś tam funkcjonuje w zupełnie innych rejonach, w zasadzie niemuzycznych, a w mojej pamięci i w historii mojego zainteresowania muzyką stanowi dosyć istotny punkt. Bowiem w 1971 roku, a więc dokładnie pół wieku temu, stałem się właścicielem płyty z największymi przebojami grupy Sam the Sham and the Pharaohs i był to pierwszy album amerykański, jaki posiadłem do swojej kolekcji. No więc ten sentyment do Sam the Sham and the Pharaohs sprawił, że dzisiaj po tych 50 latach postanowiłem powrócić do tej bardzo atrakcyjnej, jak Państwa za chwilę przekonam, postaci. Oto w 1963 roku, jeszcze przed zaistnieniem Wooly Bully, Sam Samadio nagrał singielek, którym już sygnalizował, że jego zainteresowania muzyczne są w dużej mierze inspirowane bluesem. Oto wydany w 1963 roku singielek Man Child. Czyż nie słychać w tym wyraźnego wpływu Boogie Johna Lee Hookera?

Po Woolly Bully Sam the Sham and the Pharaohs wydał jeszcze kilkanaście singli, raczej utrzymanych w klimacie podobnym do Woolly Bully, czyli w takim rozrywkowo-tanecznym, a także troszkę, powiedziałbym, zabawowym. Ale ta fascynacja korzeniami bluesowymi, której świadectwo przed chwileczką dał utwór Man Child, doprowadziła w 1971 roku do nagrania albumu zatytułowanego Some Hard and Heavy. I to było bardzo poważne przedsięwzięcie, chociażby ze względu na to, że producentem tej płyty był jeden z najwybitniejszych producentów amerykańskich tej ery, czyli Tom Dowd. Ten sam, który produkował przecież słynną Laila and Other Assorted Love Songs grupy Derek and the Dominos. I tutaj dochodzimy do pewnego łącznika między osobą Sama Samadio a dokonaniami Derek and the Dominos. Proszę posłuchać tego nagrania.

Key to the Highway to jedno z nagrań, które pojawiło się na wspomnianym już albumie Sama Samadio zatytułowanym Some Hard and Heavy. Nagrań tych dokonywano w studiu Criteria na Florydzie, dokładnie w tych studiach, w których w tym samym czasie Derek and the Dominos przygotowywali zestaw na album Layla and Other Assorted Love Songs. Kronikarze ówczesnych dokonań Claptona twierdzą, że Key to the Highway, które znalazło się na albumie Layla, zostało zainspirowane właśnie przez dźwięki dobywające się z sąsiednich pomieszczeń studyjnych, w których sam Samadio odsłuchiwał to, co przed chwilą zrealizował, czyli Key to the Highway. Ale ten łącznik, Key to the Highway, nie jest jedyny w relacjach Sam Samadio i Derek and the Dominos. Bowiem w tym samym czasie i w tym samym miejscu Sam Samadio dokonał dwóch nagrań z Dwaynem Allmanem, które ukazały się następnie właśnie na albumie Sam Hard and Heavy. I oto one. Relativity to utwór, który skomponował Domingo Samadio, a Going Upstairs to kompozycja Johna Lee Hookera. Oto jak brzmiała gitara Dwayna Allmana w muzyce Sama Samadio.

Płyta Sam Hard and Heavy Sama Samadio nie odniosła znaczącego sukcesu, chociaż jeżeli dobrze przyjrzeć się historii nagród Grammy, to okazuje się, że jest właśnie wśród nagrodzonych i ten album, ale nie za muzykę, tylko za najoryginalniejsze tak zwane liner notes, czyli odautorski opis charakteru płyty, który zamieścił Sam Samadio na okładce. Płyta w zasadzie już zapomniana, podobnie jak w zapomnienie odszedł sam Domingo Samadio. Gdzieś tam na początku lat 80. przypomniał sobie o nim jego znajomy Ray Cooder, który właśnie pracował nad muzyką do filmu The Border, filmu, którego akcja dzieje się na pograniczu Teksasu i Meksyku. I wtedy Ray Cooder wpadł na pomysł, żeby Tex-Mex dźwięki do tej ścieżki dźwiękowej opracował mu sam Samadio. I w ten oto sposób powstały dwa nagrania, które za chwileczkę przypomnę. No Quiero i Palomita. Ray Cooder z samym Samadio ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Border.

Wrócę jeszcze na chwilkę do płyty Some Hard and Heavy, bo poza tymi nagraniami, w których brał udział Duane Allman, jest tam całe mnóstwo świetnych realizacji, a to dzięki temu, że otoczył się wówczas Sam Samadio znakomitymi muzykami. Proszę posłuchać, jak brzmi własna kompozycja Sama zatytułowana 15 Degrees ASC.

Ci znakomici muzycy, o których wspominałem, którzy towarzyszyli Samowi Samadiu w nagraniu płyty Hard and Heavy, to między innymi The Dixie Flyers z Jimem Dickinsonem na czele, który grał na fortepianie i gitarze. To także The Memphis Horns, jedna z najznakomitszych sekcji dętych w historii muzyki amerykańskiej. No i wreszcie towarzyszący mu chórek, czyli słynne The Sweet Inspirations. Ta przygoda Sama Samadio z Dwayne'em Allmanem sprawiła, że postanowiłem sięgnąć do innych realizacji Dwayne'a Allmana z tego czasu. I oczywiście na pierwszy rzut ucha poszło wspaniałe wykonanie Loan Me a Dime Boza Skaggsa. To bardzo piękne i bardzo dramatyczne nagranie. Boz Skaggs i Dwayne Allman.

Krótkie, ale jakżeż aktywne muzyczne życie Duane'a Allmana wypełniane było nie tylko sukcesami z grupą The Allman Brothers Band, ale także niezliczonymi jego wkładami do sesji nagraniowych innych artystów. I teraz taki króciutki przegląd tego, co wydarzało się na początku lat 70. w tej sesyjnej działalności Duane'a Allmana. Kolejno przypomnę trzy nagrania z Wilsonem Pickettem Hey Jude, z Aretą Franklin The Wait i z Kingiem Curtisem Hey Joe.

To wydanie pierwszego odcinka Bluesa zakończę równie atrakcyjnie i nietypowo jak rozpocząłem, czyli jednym słowem wracam do nagrań Sam the Sham and the Pharaohs. Będą to dwa bardzo zabawne utwory. El Toro de Goro, The Peace-Loving Bull, czyli opowieść o byczku, który ze względu na swoje bardzo pokojowe usposobienie nie nadawał się do koridy. I wreszcie na sam koniec bajeczka o czerwonym kapturku, czyli Sam the Sham and the Pharaohs w nagraniu Lil Red Riding Hood. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: compadre.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Witam słuchaczki i słuchaczy, no patronki i patronów oczywiście też, może nawet przede wszystkim. Ta audycja w takim naszym numerycznym zbiorze to jest 785, ale jeśli chodzi o pewien cykl drobny, no bo raptem dwuelementowy, to jest to druga audycja, w której przedstawiam dokonania fonograficzne gitarzystów. Gitarzystów, którzy grywali czasami krócej, czasami dłużej, czasami wręcz tylko tak fragmentarycznie z Johnem Mayallem. Bo też przez jego zespoły, przez Blues Breakers i przez jego zespoły, które on sam już tylko firmował, przewinęło się no, ponad 30 instrumentalistów specjalizujących się właśnie w tym instrumencie. W pierwszej części zakończyłem moją opowieść na Fredim Robinsonie, który współpracował z Mayallem w latach 71 i 74 i chyba najbardziej znanym jego udziałem był album Jazz Blues Fusion, z którego dowiedzieliśmy się też, że miał on ksywkę Fast Fingers, czyli szybkie palce. A mnie bardziej niż szybkość jego palców zachwyca prostota operowania dźwiękiem. To jest gitara tak brzmiąca, jak już teraz w XXI wieku chyba się nie słyszy, bo Freddie Robinson nie używał żadnych dodatkowych elektronicznych urządzeń, grał po prostu czystym, pięknym gitarowym dźwiękiem, no bo też miał za sobą niezwykłe dosyć elementy kariery. Grywał w latach 50. z Little Walterem, potem miał przecież świetną bluesową szkołę, bo pracował z Howlin' Wolfem i właśnie z nim nagrał najsłynniejsze numery Howlin' Wolfa, Spoonful, Backdoor Man czy Wang Dang Doodle. Potem był gitarzystą w zespole Raya Charlesa, no a właśnie na początku lat 70., 71, 74 grał z Johnem Mayallem. No a potem Freddie Robinson pracował także z Blue Mitchellem, ale ja chciałbym przytoczyć fragment jego solowej płyty zatytułowany Off the Cuff. A Off the Cuff to po angielsku określenie na pewną improwizację, spontaniczność. To będzie tytułowy utwór z tego właśnie albumu wydanego w 1973 roku. Wydaje się, że on jest w zasadzie instrumentalny. Dopiero na koniec odzywa się Freddie Robinson, by podkreślić, że wszystko to, co robi i co umie robić, to jest coś na kształt improwizacji. Ciekawostka jest taka,

że pod koniec swojej kariery Freddie Robinson przeszedł na islam i od tego czasu, czyli od 1975 roku, nazywał się Abu Talib.

Ten gitarzysta to postać bardzo znacząca w amerykańskim środowisku muzycznym, Jesse Ed Davis. On króciutko w 1974 roku przez chwilę zaistniał w zespole Johna Mayela. Nawet nie wiem, czy istnieją jakieś nagrania to dokumentujące, ale ja zajmę się solową działalnością Jesse'ego, bo on towarzyszył jako muzyk sesyjny całej wierchuszce ówczesnych muzyków około bluesowych i nie tylko, między innymi także Ericowi Claptonowi. Z albumu zatytułowanego Jesse Davis, takiego tego Jesse Davis z wykrzyknikiem, posłuchamy teraz utworu Was It a Love Child, w którym Jesse Davis towarzyszy Claptonowi, albo też jak kto woli, Clapton Davisowi.

tym samym, co Jesse Ed Davis w 1974 roku pojawił się w zespole Johna Mayella kolejny gitarzysta Randy Resnick, który zaistniał na albumie Latest Edition. Zachwalany przez wielu specjalistów od gitarowego grania jako niezwykły technik, a John Mayall w którymś ze swoich wywiadów powiedział, że to jest jeden z trzech najwybitniejszych gitarzystów, jacy z nim pracowali, a ci pozostali to Buddy Whittington i Eric Clapton. No to posłuchajmy Randy'ego Resnicka z jego albumu zatytułowanego To Love, który zrealizował w 1995 roku, i to będzie tytułowe nagranie z tego albumu.

W latach 1974 i 76 w zespole Johna Mayella zaistniał gitarzysta Rick Vito. To jeden z nielicznych, którzy dotrwali ze swoją gitarą i ze statusem jednak istotnego gitarzysty do XXI stulecia. Mam dosyć świeże nagranie Ricka Vito z albumu wydanego w 2024 roku. Album nosi tytuł Cadillac Man i za chwileczkę usłyszymy tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Bardzo taneczne. Rick Vito.

Lata 1976-77 to okres, w którym w zespole Johna Mayela grał Gary Rowles. Chyba niespecjalnie też zaznaczył się i przedtem, i potem w historii amerykańskiej gitary elektrycznej, ale na przykład wiem, że współpracował z Genio Raven, no a także z prowadzonym przez Artura Lee zespołem Love. I właśnie z albumu False Start z 1970 roku posłuchamy teraz utworu The Everlasting First, w którym gdzieś tam pobrzmiewa gitara Gary'ego Rowlesa, ale największą atrakcją tego numeru jest udział w nim samego Jimiego Hendrixa. Oto zespół Love, Jimi Hendrix na pierwszym planie, a gdzieś tam w tle Gary Rowles.

James Quill Smith. Tego gitarzystę poznałem osobiście, no bo uczestniczył on w pierwszej trasie Johna Mayera po Polsce w 1980 roku. James Quill Smith też w zasadzie nie doczekał się chyba jakiegoś znaczniejszego grona wielbicieli swojego talentu, a ja z jego dorobku wyciągnąłem nagranie z płyty zrealizowanej w 1973 roku, z płyty, którą filmował niejaki Sylwester. To taka bardzo nietypowa, dziwna postać z amerykańskiej muzyki lat 70. Jeden z pierwszych, który otwarcie oświadczył, że jest gejem, co w ówczesnym środowisku muzycznym świadczyło o niezwykłej odwadze. No a poza tym miał też bardzo nietypowy sposób interpretacji, uwielbiał różne tak zwane teatralia, ubierał się bardzo niezwykle i oryginalnie podczas koncertów, no a towarzyszył mu w nagraniach właśnie James Quill Smith. I z płyty Sylwestra zatytułowanej Sylvester and the Hot Band posłuchamy Jamesa Quill Smitha w utworze Jamesa Taylora zatytułowanym I'm a Steamroller.

1981 roku zaistniał też na chwilkę dosłownie w zespole Johna Mayera niejaki Don McMean. Znany może bardziej, chociaż też w zasadzie mało komu, jako Papa Don McMean. W 2008 roku zrealizował wspólnie z całą swoją rodziną, czyli z synami, chyba nawet żoną, a może i z bratem i stryjem, jeden album zatytułowany Home Blues. I z tej właśnie płyty posłuchamy Papa Don Mina w utworze I'll Follow the Blues.

W latach 1984-85, a potem także w latach 90. No takim najbardziej znanym gitarzystą Mayella był Coco Montoya. Ale jak już mówiłem w poprzednim odcinku tego cyklu, ja chciałbym zająć się tymi, którzy nie są znani i tym samym mało kto słyszał ich nagrania. I takim mało znanym, który współpracował z Mayellem w latach 84-85, jest Carl David. Urodzony w 1943 roku, umarł w 2022. Współpracował z Peterem Citerą i z Martin Grebem, no a także nagrał kilka własnych płyt, w których towarzyszyła mu wokalnie jego małżonka Lori Bono. Z albumu Carla Davida zatytułowanego Crossroads of My Life, rok 2010, posłuchamy utworu Say Yeah.

Wcześniej mówiłem, że w którymś z wywiadów John Mayall powiedział, że wśród trzech najbardziej przez niego cenionych gitarzystów jest także Buddy Whittington. Być może dlatego, że współpraca Buddy'ego Whittingtona z Mayallem trwała prawie 15 lat. 1993-2008. Mieliśmy możliwość posłuchania Buddy'ego Whittingtona niedługo po rozstaniu z Mayallem na Suwałki Blues Festival, a posłuchamy go w nagraniu Greenwood, które zadedykował pamięci Stevie'ego Raya Vaughana, a które znalazło się na jego pierwszym solowym albumie noszącym po prostu tytuł Buddy Whittington. Thank you.

Po Buddym Whittingtonie w zespole Johna Mayella nastał czas dla gitarzysty Rockiego Atasa. Pamiętam Rockiego z wspólnego koncertu z Johnem Mayellem na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Wówczas Rocky Atas tak najbardziej utkwił mi w pamięci nie ze względu na swoją jakąś niezwykłą wirtuozerię gitarową, ale ze względu na to, że okazało się, że jest strasznym śpiochem i po prostu zaspał. Mało brakowało, a koncert odbyłby się z jakimś ogromnym opóźnieniem, ale na szczęście Mayell sam poszedł do hotelu i waląc pięściami w drzwi poderwał Rockiego, który pojawił się na scenie. W 2024 roku ukazał się album Rockiego Atasa zatytułowany Living My Best Life. Do jednego z nagrań zaprosił on swojego byłego szefa, Johna Mayella, i myślę, że może to być jedno z ostatnich nagrań zarejestrowanych przez Mayella przed śmiercią w 2024 roku. Rocky Atas, John Mayall, Long Grey Mare. Coś, co znamy z repertuaru Fleetwood Mac.

w latach 2018-2024, a więc do końca życia i kariery Johna Mayera, w zespole jego na gitarze grała po raz pierwszy w historii kobieta, Caroline Wonderland. Związana z Teksasem, z Austin i z Houston, jest nie tylko gitarzystką, ale gra także na trąbce i na instrumentach klawiszowych, no i także śpiewa. Posłuchajmy Caroline Wonderland z jej solowego albumu zatytułowanego Tempting Fate. Bardzo teksańska piosenka. Texas Girl and Her Boots.

I na zakończenie tego cyklu poświęconego gitarzystom i gitarzystce, którzy współpracowali z Johnem Mayerem przez ponad 60 lat jego muzycznej kariery, jeszcze raz Caroline Wonderland, ale tym razem już w duecie ze swoim szefem. Otóż John Mayer zaprosił Caroline Wonderland do nagrania kilku numerów na jego album The Sun Is Shining Down. I oto właśnie tytułowy numer z tej płyty. John Mayer i Caroline Wonderland. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują
1: o muzyce. W kolejnej, 24. już audycji zatytułowanej Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa znani truciciele, czyli
0: Sosnowski
1: i Górecka. Zamiast zapowiadać temat audycji, proponujemy posłuchać i domyślić się.
0: Zapraszamy.

0: To był oczywiście T-Rex i Cosmic Dancer, a dzisiejszym tematem zupełnie nieoczekiwanie jest kosmos. A to dlatego, że kiedy przychodzi grudzień, to mamy taką jakąś dziwną skłonność do oglądania filmów science fiction i różnych produkcji związanych z kosmosem i zupełnie nie umiem wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale zapoczątkował te tradycje Sosnowski, więc może on to wyjaśni.
1: Właściwie nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale chciałem tylko zaznaczyć, że już 16 grudnia wchodzi kolejny, czyli piąty sezon mojego ulubionego serialu kosmicznego, czyli Ekspansja. Odwołując się do ekspansji i do obcych jako takich, to chciałbym zaproponować teraz piosenkę zatytułowaną Alien Blues, a wykonywaną przez zespół, który nazywa się Wunderbar, przy czym pisany przez V i bynajmniej nie z Niemiec, a z Bostonu w stanie Massachusetts. Wunderbar w piosence Alien Blues.

0: Jestem w szoku, że Sosnowski nawet nie pokusił się o żadną złośliwostkę w kierunku moich korzeni niemieckich tym razem. A wracając do naszego
1: Bo
0: tematu.
1: one jeszcze nie wyszły podczas dzisiejszej audycji, ale mamy jeszcze trochę czasu.
0: A wracając do naszego tematu i ponieważ już jesteśmy przy obcych UFO i innych tego typu istotach, to chciałabym zaproponować Państwu świeżuteńki utwór zespołu naszego rodzimego Chłopcy Kontrabasia z przezabawnym w mojej opinii tekstem, napisanym przez liderkę tego zespołu, Basię Derlak. Utwór nosi tytuł Kosmiczny Aerobik, ale uważam, że absolutnie prawowity tytuł tego utworu powinien być inny, a mianowicie Narodowe UFO.

0: Kosmiczna audycja, zwłaszcza w naszym wykonaniu, nie mogłaby się odbyć bez najbardziej kosmicznego chłopaka w naszym kraju. Mówię tutaj o chłopakach z młodego pokolenia, chociaż już Ralf Kamiński nie jest już tak naprawdę młody, bo z tego co wiem, obchodził ostatnio 30 urodziny.
1: No to jeszcze młody.
0: Nie, to już właściwie taki podstarzały, no nie wiem, chyba nie jest kawalerem.
1: Mówisz tak, bo zazdraszczasz.
0: Oczywiście, że tak, bo ja jestem jeszcze starszy, ale nie ma to w tym wypadku żadnego znaczenia. Ralf Kamiński, kosmiczne energie.

A teraz kolejny kosmiczny człowiek i co do tego chyba nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości. Niestety nie ma go już z nami, ale wszyscy doskonale pamiętają jego piosenki. David Bowie i jego utwór Starman w wersji z 2012 roku.

0: To, że wszyscy muzycy na całym świecie w czasach pandemii o ile nie nagrywają drogich koncertów online'owych, to na pewno duża część z nich mocno się nudzi. Wydaje mi się, że mocno nudził się w ostatnich czasach również CCX Steve, który właściwie w lutym czy w marcu wydał płytę razem ze swoim perkusistą, ale w związku z tym, że nie było za bardzo jak jej promować, to uwięziony w domu postanowił napisać kolejnych kilka piosenek. Powstała w ten sposób płyta zarejestrowana za pomocą jednego mikrofonu, jednej gitary i jednego głosu. Płyta zatytułowana jest Blues in Mono, a jedną z piosenek, które Sisik wykonał na tej właśnie płycie, jest piosenka Charlie'ego Pattona Moon Going Down ze specjalną dedykacją dla Jana Kotasa,
1: który ostatnio dopominał się o prawdziwe bluesy.
0: No to ma, chyba że to nieprawdziwy blues.
1: Jak najprawdziwszy. Smacznego, Janku.
2: Yes, sir.

A ja znowu muszę trochę zejść ze ścieżki bluesowej, ale to też dlatego, że artystka, o której teraz będzie mowa, po 8 latach przerwy nagrała płytę i ta płyta jest nominowana do Grammy w kategorii muzyki alternatywnej, z tego co pamiętam. I zdecydowanie uważam, że zasługuje na to, żeby się tej płycie przyjrzeć, z racji też swoich wcześniejszych dokonań. A jeden z utworów z tej płyty z 2020 roku nosi tytuł Cosmonauts. Nie mogło być lepiej. Fiona Apple.

0: jednym z moich ulubionych, ale nie tylko moich, bo Górecki chyba też wykonawców, jest Bella Fleck and the Flecktones.
1: Już kiedyś na wiosnę Państwu prezentowaliśmy jeden z utworów Bella Fleck and the Flecktones. Nie wiem, czy ktoś pamięta, to chyba był utwór Big Country, pamiętasz?
0: No oczywiście, on zawsze otwiera nasze wiosenne odsłuchania. Ale Bella Fleck and the Flecktones napisali kiedyś taki utwór zatytułowany Flight of the Cosmic Hippo. No i ten kosmiczny hipopotam w sposób bezpośredni łączy się z filmowymi upodobaniami Góreckiej. Jakie są to upodobania? Jaki tutaj Górecka ewentualnie widziałaby związek? To zapytam ją po tej właśnie piosence. Bella Fleck and the Flecktones, Flight of the Cosmic Hippo.

0: No i jak myślisz, droga Góreczko, dlaczego właśnie wspomniałem przy tym kosmicznym hipopotamie właśnie o tobie?
1: Właśnie mam w głowie czarną dziurę i się zastanawiam, bo znam ten utwór. Czy to jest przystanek Alaska?
0: Dobrze, tak. Piąty odcinek trzeciego sezonu. Odcinek zatytułowany był Joel i Jules.
1: Czy wygrałam samochód?
0: Niestety nie stać mnie na samochód, ale kupię ci czekoladki.
1: Z czekoladek też się bardzo ucieszę, tym bardziej, że jak przychodzi grudzień, to ja jestem, proszę państwa, pies na czekoladki. A teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i do płyty, która była już obecna na naszej antenie, a mianowicie płyta Lungs autorstwa Florence and the Machine, gdzie Florence ze swoimi maszynami zaprezentowała m.in. utwór idealny na dzisiaj, Cosmic Love.

A teraz równie kosmiczny, znany Państwu zapewne z zespołu Wolfpack, Corey Wong, zagra dla Państwa piosenkę zatytułowaną Cosmic Suns.

0: I specjalny utwór na zakończenie naszej audycji, o którym opowie Sosnowski.
1: Ja myślę, że o tym utworze nie trzeba dużo opowiadać, bo wszyscy, absolutnie wszyscy chyba na świecie znają ten utwór. A chodzi o pierwszą suitę wiolonczelową G-dur, napisaną przez Bacha, który w mojej opinii jako pierwszy i w sposób absolutnie niedościgniony zaprezentował kosmos w muzyce. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Czy tylko ja tak mam, czy ty też, Góreczko, moja ulubiona, najdroższa?
0: Nie, no nie tylko ty tak masz. Sam mówiłeś, że wiele osób tak ma.
1: Większość muzykologów, kiedy zastanawia się nad ideą prezentowania świata w muzyce, właśnie w muzyce Bacha, doszukuje się odniesień do przestrzeni nieograniczonych i tak ogromnych jak wszechświat. Zresztą wszyscy twórcy muzyki elektronicznej w sposób bezpośredni zawsze odwoływali się właśnie do Bacha.
0: Tylko ta wersja będzie wyjątkowa?
1: Zagra dla państwa znakomity harmonikarz Sileo tutaj na harmonice chromatycznej.
0: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z państwem i zapraszamy na kolejny barszcz, który od przyszłego tygodnia będzie pojawiał się o nowej porze. Tym razem będziemy się słyszeć wieczorem o godzinie 21 w środę. I tak już w najbliższym czasie pozostanie.
1: Utwory specjalnie dla państwa z ogromną przyjemnością, jak zwykle zresztą, prezentowali specjalnie
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.
3: Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum. Proszę Państwa, wszystko, o czym będę dzisiaj mówił, pochodzi z mojej pamięci. Nie posługuję się kartką, jestem w miarę trzeźwy na umyśle i wydaje mi się, że to, co powiem, to naprawdę pamiętam. Tym bardziej chciałem utrwalić to w jakimś zapisie, ponieważ już niedługo może nie będę o tym pamiętał. Są to moje przygody, moje doświadczenia związane z moim życiem w polskim ruchu muzycznym. Kiedy słucham współczesnych radiostacji, a właściwie kiedy natychmiast przestaję słuchać współczesnych radiostacji, coraz częściej myślę, że osoby, wokół których się obracałem, piosenki, których słuchałem, muzyka, której słuchałem w młodości, i to polska muzyka, bo wokół tej głównie się obracałem, miała znacznie większy sens dla współczesnych.

i formacji Niemen Enigmatik. Ta formacja to formacja, którą Czesław założył po swoim drugim powrocie z Włoch. Część muzyków, która była z nim na tournée we Włoszech, pozostała. Część została wymieniona, a ja zostałem w pewnym sensie członkiem zespołu, bowiem przez 2 lata prowadziłem koncerty grupy Niemen Enigmatik. Oto piosenka, o której już mówiłem.

Czesława i grupy Enigmatic. Proszę Państwa, to było tak. Kiedyś grałem z Markiem Pacułą w krakowskim kabarecie w Teatrze Groteska i nagle dowiedziałem się, że ktoś czeka na mnie za kulisami po występie. Podszedłem do tej osoby, był to bardzo miły pan, przedstawił się, powiedział, nazywam się Jerzy Bogdanowicz, jestem menadżerem Czesława Niemena, albo jak mówił Ibis Wróblewski Niemna. Powiedziałem, bardzo mi miło, mówi, przepraszam za Cześka, który musiał wyjść wcześniej, żeby wyjechać do Warszawy, mówię w jego i swoim imieniu, chciałbym, żeby pan przyjechał do nas do Warszawy na próby nowego zespołu i poprowadził koncerty Czesława w Polsce. To jest największa trasa koncertowa, jaką planujemy i jaka do tej pory się odbyła. Będziemy grali na stadionach, w halach. Byłem zdumiony jako przedstawiciel ruchu studenckiego i tak zwanej grupy Wesołków, ale ze szczęścia nic nie powiedziałem kolegom. Spakowałem chlebaczek i udałem się do Warszawy. Pamiętam, próby odbywały się w klubie Riviera Remont. Tam też poznałem muzyków z zespołu Enigmatic. Poznałem Tomasza Jaśkiewicza, który dość długo już towarzyszył Czesławowi na gitarze, Januszka Zielińskiego, ksywka Ogonek, który grał na basie, Czesława Bartkowskiego, już wtedy legendarnego jazzowego perkusistę, oraz chórek, w którym występowały nieznane mi wokalistki Zofia Borca, Elżbieta Linkowska i Krystyna Prońko. Na próbie poznałem Jacka Mikułę. Jacek Mikuła był debiutantem, tak jak ja. Pierwszy raz zetknął się ze znakomitymi muzykami Czesława. Był to pianista, który przyjechał z okolic Sosnowca, mojego rodzinnego miasta, czyli ze Śląska, konkretnie z Katowic. Tam w Katowicach skończył konserwatorium, potem grał w zespołach dixielandowych, był nieprawdopodobnie biegły technicznie, no ale wylądował w gronie znakomitości grupy Enigmatic. Jacek był bardzo stremowany, może nawet jeszcze bardziej niż ja, ponieważ przyglądał się nieznanemu sobie instrumentowi. Były to organy Hammonda, które były własnością Czesława, a największym Jacka marzeniem było usiąść, zagrać na Hammondzie, ale wcześniej go poznać. Jacek ćwiczył po 8 godzin dziennie, przyciskając różne przyciski, wybierając różne registry, depcząc bardzo różne pedały. Był zafascynowany tym instrumentem i z tej fascynacji powstał utwór instrumentalny, który znalazł się na płycie, z której to płyty dzisiaj prezentuję Państwu utwory. Utwór pod tytułem Enigmatyczne impresje. Jacek Mikuła i grupa Enigmatic.

Jacek Mikuła i enigmatyczne impresje, a właściwie Jacek Mikuła i Enigmatik. Proszę Państwa, z Jackiem Mikułą łączyło mnie przez całe lata bardzo wiele, ponieważ razem pracowaliśmy u Czesława, potem pracowaliśmy wspólnie z Marylą Rodowicz. Przypominam, że Jacek był jej nadwornym kompozytorem, skomponował m.in. takie piosenki jak Sing Sing, Damą Być i wiele innych z tego okresu działalności Maryli. Potem przed stanem wojennym wyjechał do Niemiec, tam został. Spotkałem go, gra na fortepianie, jak zwykle wspaniale, w piano barze w hotelu we Frankfurcie. Uważa, że to jego zawodowy job, że gra sobie na pianinie, robi to, co lubi. Nie ma żadnych kompleksów z tego tytułu. Próbował wrócić do Polski branżowo, ale jakoś mu się to nie udawało. Jeśli przypadkiem bym nie słyszał, to go serdecznie pozdrawiam i w tych audycjach będę przypominał wiele wspólnych przygód, jakie przeżyliśmy. Jedną z pierwszych naszych wspólnych przygód była przygoda pod tytułem Kostiumy estradowe. Przyszedł wspominany już Jerzy Bogdanowicz, zapytał, w jakich kostiumach będziemy występowali. Nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi. Zrobił zebranie całego zespołu, wszystkich muzyków. Powiedział, że jest nowy zwyczaj, że wszyscy będziemy się ubierali podobnie, bo stanowimy jedną formację, i zaproponował, żebyśmy kupili na swój koszt na ulicy Rutkowskiego w Warszawie koszule z pagonami. Koszule z pagonami były wtedy krzykiem mody, były w Polsce tylko w jednym sklepie prywatnym na ulicy Rutkowskiego, były różne kolory tych koszul. Dla nas zostały wybrane różowe i niebieskie. Na szczęście kupiłem sobie niebieską, natomiast Jacek musiał występować w różowej. Nie wpłynęło to na jego genialną technikę hammondowo-pianistyczną i dlatego proponuję, żebyśmy posłuchali Jacka, jak towarzyszy Czesławowi z zespołem Enigmatik, który to zespół uważam za najlepiej grającą wspólnie formację towarzyszącą Niemenowi. Mimo że później spotkał się jeszcze z muzykami z SBB, ze znakomitym kontrabasistą Helmutem Nadolskim, była to jednak już muzyka taka, powiedziałbym łagodnie, bardziej wyrafinowana, wymagająca specjalnego przygotowania od słuchacza. Natomiast Enigmatik to była formacja, która wspaniale muzycznie komunikowała się ze sobą, z Czesławem i z publicznością. Sztandarowy utwór z tej płyty, Człowiek jam niewdzięczny. Niemen i Enigmatik.

0: pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
1: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa uniżenie i serdecznie
2: Górecka
1: i Sosnowski.
2: A dzisiaj jest audycja numer 45.
1: Niesamowite, prawda?
2: Zbliżamy się do 50, proszę Państwa.
1: Ja też czasem się czuję tak właśnie, że się zbliżam do 50.
2: Nieustannie się zbliżamy do 50, a tymczasem do dzisiejszego tematu zainspirowała nas Monika Brodka. A wszystko przez jej najnowszą płytę Brud i wywiady z nią, których akurat słuchaliśmy. No i okazuje się, że Brodka celuje mocno tą płytą w zachodni rynek, szczególnie w Wielką Brytanię. No i bardzo jej kibicujemy, trzymamy kciuki za Monikę Brodkę, prawda?
1: Z tego co wiem, to już chyba druga próba podboju świata.
2: Tak, ale wydaje mi się, że Monika tym razem jest lepiej przygotowana. Że tam jest tak wszystko już wymyślone, że naprawdę trzymam kciuki mocno.
1: Wydaje mi się, że ona tym razem bardzo, bardzo sama tego chce.
2: W związku z tym nie moglibyśmy zacząć utworem innego artysty niż Monika Brodka i teraz z jej najnowszej płyty utwór In My Eyes.

0: Nie powiedzieliśmy, jaki jest temat naszej audycji. Powiedzieliśmy, że Monika Brodka nas zainspirowała, ale nie powiedzieliśmy, o co chodzi. To może teraz Sosnowski wyjaśni.
1: I bardzo dobrze, że nie powiedzieliśmy tak na samym początku, bo państwo prawdopodobnie od razu wyłączylibyście już radioodbiorniki, bo jak wiemy, jaki jest temat, to potem już nie trzeba słuchać, bo można się domyśleć, co my puścimy, bo jesteśmy tak bardzo przewidywalni. Otóż tematem dzisiejszej audycji jest muzyka Polaków, naszych krajanów, którzy za granicą są mniej lub bardziej znani. I utwór numer dwa, który ja chciałbym państwu zaproponować, jest być może trochę naciągany, bo de facto nie są to rodowici Polacy, ale skład zespołu, jego trzon tworzy trzech braci o nazwisku Kiszka, czyli Sam, Jacob i Joshua, oraz ich amerykański kolega Danny Wagner. Mówię tutaj o zespole Greta Van Fleet i chłopaki być może nie są rodowitymi Polakami, ale nazwisko zobowiązuje i stąd mój wybór. Przed państwem Greta Van Fleet w piosence Highway Tune.

0: Czy bracia Kiszka są naprawdę polskiego pochodzenia?
1: Tak, podobno babcia jest spod Krakowa.
0: Ciekawe bardzo. A teraz będą Polki bez żadnej ściemy, czyli Hania Rani i Dobrawa Czocher, a wszystko dlatego, że dziewczyny ostatnio mocno namieszały i podpisały kontrakt z prestiżowym wydawnictwem Deutsche Grammophon, które dystrybuuje muzykę na całym świecie. No i to ogromny sukces, bardzo kibicujemy. Pierwsza płyta, którą dziewczyny razem wydały, to była płyta Biała Flaga z utworami Grzegorza Ciechowskiego, a tę płytę, którą wydadzą razem z Deutsche Grammophon, będą właśnie tworzyły, będzie zawierała autorskie utwory. A teraz Hania Rani i Dobrawa Czocher, jeszcze z nimi Lila Clara w utworze White Sky z 2017 roku.

Równie polskim zespołem, bo pochodzącym z Gdańska, jest zespół, który nazywa się Trupa Trupa. Aktualnie bardzo popularny przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich. Tenże zespół w piosence Dream About.

0: A trupa wystąpili nawet w koncertach z serii Tiny Desk. Co prawda to było w czasie pandemii, to było Tiny Desk Home Concerts, właśnie jakaś taka transmisja domowa, ale i tak ogromne wyróżnienie i nie powiem, zazdraszczam im bardzo.
1: No, szczerze mówiąc, nie znam innego polskiego zespołu, który by wystąpił w ramach sesji live radia, które nazywa się KEXP. To dla mnie równie ważne wyróżnienie.
0: A teraz troszkę powędrujemy w przeszłość i będzie to artystka, o której wielu nawet nie wie, że jest Polką, ale jest, ponieważ trzon jej kariery to przede wszystkim też Wyspy Brytyjskie, a jest to Patty Young, pochodząca z Wrocławia. Patty wydała tylko jedną płytę w Polsce, a tak naprawdę już później wyjechała do Londynu i tam zaczęła działać. A utwór, który chciałabym Państwu przypomnieć, to Pretty Thing, ale zremiksowany przez Kisa Tenniswooda.

0: A wiesz, że Patty Young do 8 roku życia jeździła w trasę z Lady Punk? Bo jej mama była w związku z Borysowiczem. Wiedziałeś to?
1: Nie miałem zielonego pojęcia. A teraz gruba historia i grube postacie, w sensie również dosłownym. Mówię tutaj o postaci Michała Urbaniaka, bo ja szczerze mówiąc nie zdawałem sobie.
0: W sensie dosłownym Michał Urbaniak?
1: A nie mówię, że jest gruby, nie o to mi chodziło. Mówię tylko, że jest postacią niezwykle znaną i szanowaną w świecie. Mam wrażenie, że za oceanem jest dużo bardziej rozpoznawalny i kultowy niż na przykład w Polsce. I nie wiem, czy państwo wiecie, ale Michał Urbaniak swego czasu miał kontrakt z Columbią. W skład jego sekcji rytmicznej wchodził na przykład Marcus Miller i to na grubo przed tym, jak zaczął współpracować z Milesem Davisem. Odnośnie Milesa Davisa, mistrz pewnego dnia po tym, jak zobaczył Michała Urbaniaka w telewizji, powiedział: "Give me this fucking Polish fiddler." No i ten fucking Polish fiddler wpadł na sesję podczas nagrania płyty Tutu. Płytę Tutu produkował sam Markus Miller, który doskonale wówczas znał się z Michałem Urbaniakiem. Michał Urbaniak nagrał trzy utwory, ale tylko jeden znalazł się na płycie Tutu i tenże utwór nosi tytuł Don't Lose Your Mind. Michał Urbaniak i Miles Davis z płyty Tutu.

No to jak był Michał Urbaniak, no to musi być też Urszula Dudziak, którą po prostu uwielbiamy całym sercem i jako wokalistkę, i jako osobę, bo jest absolutnie urocza. I utwór Papaja, który jest znany na całym świecie, też w krajach azjatyckich, wystarczy wpisać w YouTube'a Papaja i Dance i będziecie widzieli Państwo przeróżnego rodzaju ludzi, którzy tańczą do utworu Urszuli Dudziak i to bardzo poprawia nastrój, także polecam. A tymczasem posłuchajmy Papaja.

Ale nasi rodacy są znani nie tylko za granicą zachodnią, ale także wschodnią. I na przykład jednym z takich muzyków jest nasz serdeczny przyjaciel Michał Kielak, który wiem, że jest też, no, ma pośród państwa wielu zwolenników. I Michał, nie dość, że jest endorserem chińskiego producenta harmonijek, to jeszcze gra w dodatku w zespole, gdzie 90% składu to Białorusini, a zespół ten nazywa się The Road Dogs. I teraz będzie właśnie utwór The Road Dogs, Za krzewo.

Warszawa, dworze centralne, czekam na pociąg. Zbliża się do mnie policja. Dobry wieczór. Proszę pokazać swój paszport. Gdzie jest twój Schengen? Gdzie idziesz? W jakim celu? Może jesteś przestępcą? Może kogoś zabiłeś? I co ja na to?

ja nigdy nie mogę, kogo ja zabiłem. Ja nigdy nie powiem,

Jeżeli mówimy już o zespołach znanych, popularnych za wschodnią naszą granicą, nie można nie wspomnieć o zespole Chemia. Ten zespół w Polsce moim zdaniem nie cieszy się tak ogromną popularnością, na jaką zasługuje. Natomiast znany jest nie tylko na Ukrainie, notabene chłopaki występują tam czasami przed 50-tysięczną publicznością i wyprzedają bardzo duże sale koncertowe i występują na wielkich ukraińskich festiwalach. Znani są również w Ameryce Południowej, a ich przedostatnim singlem była piosenka nosząca tytuł Modern Times.

0: A największy kaliber zostawiliśmy na absolutny koniec.
1: To można powiedzieć taki, no taki walec po prostu teraz wjedzie i rozjedzie. No.
0: Tak, bo o ile Wielka Brytania znana jest głównie z Beatlesów, tak Polska, jeżeli chodzi o naukę, to na przykład Kopernik, a jeżeli chodzi o muzykę, to czymże byłaby muzyczna kultura całego świata bez muzyki Fryderyka Chopina i chcielibyśmy Państwu zaproponować jego utwór Nocturne op. 9 numer 3, ale w wykonaniu Petera Beatsa utwór pochodzi z zarejestrowanej na żywo płyty Chopin Meets the Blues Live.
1: I tym optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem i co?
0: I mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem w kolejnej audycji, o ile niebo nie spadnie nam na głowy.
1: Czego i sobie i Państwu życzymy, oczywiście.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa, jak zwykle, choć w nieoczywisty sposób, prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: I muszę powiedzieć, że bardzo lubię też ten numer.
1: Ja w ogóle ich bardzo lubię, a Łukasz Drapała to niesamowity kompan różnych bluesowo-rockowych ekscesów.
0: Już nie będziemy wnikać w szczegóły, proszę Państwa, bo jeszcze nam zdejmą audycję, ale tymczasem znowu wracamy do tych, co są znani za zachodnią granicą. I tu na przykład znowu Daniel Spaleniak, który całkiem niedawno był u nas w audycji już prezentowany, ale w sumie nigdy nie prezentowaliśmy utworu, który przyniósł mu tę całą wielką sławę. A utwór ten nosi tytuł Dear Love of Mine i pojawił się w amerykańskim serialu Ozark, wyprodukowanym przez Netflixa. Daniel Spaleniak.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab. A teraz pora na cztery bluesowe longiery.

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa. Ta audycja powstaje w przededniu 80. już pierwszych urodzin Erika Claptona, artysty, który niewątpliwie może być poczytywany za jednego z patronów tego cyklu, cyklu Bielszego odcienia bluesa. To jubileuszowe spotkanie z Erikiem Claptonem będzie przebiegało w oparciu o niezwykłe zupełnie wydawnictwo, które nosi tytuł Six String Stories by Eric Clapton, czyli historia sześciu strunowców według Erika Claptona. To wydana w 2011 roku książka, w zasadzie album, licząca 376 stron, ważąca prawie 2 kg, bogato ilustrowana, no i przede wszystkim opisująca dzieje najbliższych przyjaciółek Claptona. Nie jego słynnych kochanek, tylko jego gitar. W tej książce Clapton opowiada o swojej legendarnej karierze przy okazji komentowania najważniejszych narzędzi jego rzemiosła, czyli gitar. Tutaj po raz pierwszy w tym dziele zebrano instrumenty, które Clapton sprzedał na trzech wielkich aukcjach w latach 1999-2011, a dochód z tych aukcji przeznaczał na założony przez siebie w 1998 roku ośrodek leczenia uzależnień Crossroads. No i w ten sposób czytelnik i obserwator, bo podkreślam, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych zdjęć, może prześledzić całą jego fantastyczną karierę, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mu w tej karierze towarzyszyły. Każdy opis gitary jest bardzo szczegółowy od strony technicznej, a przy tej okazji możemy się dowiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erika Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Erikowi w różnych okresach jego kariery. I nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berrymu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. We Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu, Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ricka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335-TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

Są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

Niewątpliwie najsłynniejszą gitarą Claptona jest Fender Stratocaster z 1950 i 57 roku. Jak to możliwe, że gitara jest sygnowana aż dwoma latami pochodzenia? Ano stąd, że to był składak. To jest składak własnoręcznie złożony przez Claptona. I kiedy w 1970 roku z zespołem Derek and the Dominos był na tournée po Stanach Zjednoczonych, zaszedł do słynnego sklepu gitarowego w Nashville, Tennessee, do sklepu Showbad. No i tam zaprzyjaźniony właściciel tego sklepu, niejaki Buddy Emmons, zaprosił go na zaplecze, gdzie leżały różne, wydawało się już nikomu niepotrzebne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down a Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Lowe, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z Georgem Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Bielszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Bielszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. Nowaliki spod Baobabu meldują się w dobrej formie, pełnej energii, a nawet powiedziałbym dynamizmu. Hello, babe!

Good enough. No, to znają Państwo zapewne to nagranie z repertuaru grupy Van Halen, a tym razem po swojemu, troszkę inaczej i powiedziałbym tak, bardziej naturalnie rock'n'rollowo, wykonał to Sammy Hagar ze swoją orkiestrą, która nazywa się The Circle. To zresztą też jest coś na kształt supergrupy, no bo jeżeli bębni w tym zespole Jason Bonham, no to już samo o sobie musi świadczyć, że to jest prawie że supergrupa. Tytuł już sugeruje, że to jest taka zabawa lockdownowa, nie najwyższych lotów, jeśli chodzi o stronę techniczną nagrania. Widać, że to wszystko zrobione jest live, ale może dzięki temu ma to dodatkowy walor właśnie takiej rock'n'rollowej żywiołowości i radości. Zresztą nie ma tutaj w zasadzie nic nowego, bo to są wszystko tak zwane covery i za chwilkę jeszcze dwa takie Sammy Hagar ze swoim The Circle wykonają. Whole Lotta Rosie, oczywiście z repertuaru AC/DC, i stary dobry Keep a Knocking Little Richarda. Oto Sammy Hagar and The Circle z albumu Lockdown 2020.

Obróćmy się teraz o 180 stopni, jeśli chodzi oczywiście o klimat i stylistykę tych nagrań, które za chwileczkę zaprezentuję. Czy nazwisko Dylan państwu brzmi znajomo? To za głupie pytanie, zakrzykną wszyscy. A imię z nazwiskiem Pablo Dylan, no to już pewnie nie wszyscy będą tak oczywiście oburzeni. Otóż Pablo Dylan jest wnukiem Boba Dylana, wnukiem, który stara się chyba iść troszkę w ślady swojego dziadunia, bowiem nagrał właśnie album zatytułowany Solitude i to jest akustyczne, gitarowe granie z równie akustycznym śpiewaniem. I nie jest to nic zachwycającego. Pablo Dylan, jak sądzę, troszkę próbuje odcinać kupony od swojego słynnego nazwiska, ale to jest młody człowiek i być może, że jeszcze rozwinie się w jakąś bardziej własną stronę i własną stylistykę zaproponuje. A na razie z albumu Solitude dwa nagrania Pablo Dylana. All That Lasts i Stands of Time. Pablo Dylan.

0: Kilka następnych nagrań w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu będzie należało do kręgu Ołki, czyli muzyki związanej z Oklahomą. Będą to nowaliki trzech różnych wykonawców, a zacznijmy od tria, które nosi dosyć tajemniczą nazwę White Lighters.
1: You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now.

terrific memories of it.

Ci White Lighters to, jak już mówiłem, trio założone w 2016 roku. Panowie Dwight Hamling, Joniel Prouty i Derek Carothers grają muzykę, jak sami mówią, inspirowaną brzmieniem lat 60. między Rolling Stones i Skid Row. No a do tego dodają trochę tej atmosfery, która towarzyszyła ówczesnym także nagraniom Erika Claptona. No a wszystko to w cieniu oczywiście J.J. Cale'a, bo przecież to jest najwybitniejsza postać muzyki około bluesowo-rockowej z Oklahomy. White Lighters zaprezentowali w 2021 roku album zatytułowany Rose Colored Glasses i właśnie wysłuchaliśmy introdukcji do tego albumu zatytułowany American Dream. No a teraz jeszcze też z albumu Rose Colored Glasses przedstawiciele muzyki z Oklahomy, White Lighters, wykonają utwór Jet Airliner.

I kolejna nowalika z Oklahomy, zespół o nazwie Sogai. No, troszkę pogrzebałem w internecie, żeby się zorientować, o co chodzi z tym Sogai, bo to się pisze, przeliteruje po polsku. Saugeje. I to się okazuje, że to jest nazwa ryby, która to ryba jest skrzyżowaniem sandacza z jakąś nieznaną mi odmianą ryby kanadyjskich. Nie wiem, czy występują te ryby w Oklahomie, ale ponieważ Sogai grają bardzo przyjemną muzykę, to postanowiłem ich dzisiaj zaprezentować w nowalikach spod Baobabu. Pochodzą z Tulsy, oczywiście w Oklahomie, i grają muzykę, która jest takim świetnym przykładem na to, jak można łączyć w sobie folk, blues, country i rock and roll. Oto Sogai w utworze zatytułowanym One Leg at the Time.

I żeby zamknąć tę krótką prezentację nowalijek, które są owiane klimatem Oaki, czyli Oklahomy, teraz Parker Millsap. Jest związany wprawdzie dosyć luźno z tym, co niosła z sobą muzyka J.J. Cale'a, ale od wielu lat tworzy bardzo własne granie. I jego nowy album, który ukaże się w kwietniu 2021 roku, i nosi tytuł The Real Thing, jest dobrym przykładem tego, jak różnorodna może być muzyka Parkera Millsapa, bowiem te poprzednie jego płyty były czasami nasączone bardzo, powiedziałbym, skocznie rockowymi nutkami, a tymczasem przynajmniej to nagrania, jest to tytułowe nagranie z nadchodzącego albumu, jest bardzo, bym powiedział, stonowane. Ale bardzo przyjemnie brzmiące, bo ich linia melodyczna tutaj jest atrakcyjna, a także są bardzo przyjemne rozwiązania aranżacyjne. Parker Millsap zatem występuje w tytułowym nagraniu z nadchodzącego na wiosnę albumu The Real Thing.

jakoś mało kobiecych nowalijek w tym wydaniu, no ale to nie zawsze się tak trafia, że można z kosą wyjść do ogródka i naciąć tych nowalijek tak, żeby było sprawiedliwie między płciami, że tak powiem. Annie Mac to jest bluesowo-soulowa wokalistka, która obraca się głównie w okolicach Minneapolis, Minnesota, i w styczniu zaproponowała swoim słuchaczom epkę, czyli niewielką płytkę, na której pomieściła swoje własne kompozycje, a do których znacznej części słowa napisała jej córeczka, czyli można powiedzieć, że to jest rodzinna twórczość. Annie Mac z małej płytki zatytułowanej Testify zaśpiewa Shadows of the Kingdom.

O tym młodzieńcu wielokrotnie już mówiłem ostatnio w różnych moich audycjach. Selwyn Birchwood, zapowiadana od dobrego półrocza nowa płyta Selwyna Birchwooda zatytułowana Living in a Burning House, no wreszcie się spełniła w styczniu 2021 roku. I oto z tego albumu dwa nagrania. I'd Climb Mountains oraz You Can't Steal My Shine. Selwyn Birchwood.

Nowalijka, która w zasadzie nie jest nowalijką, bo to jest płyta, która ukazała się po raz pierwszy premierowo dokładnie 30 lat temu, w 1991 roku. Jest to album Stinga. Tym razem ukazuje się w bogatszej formie. Dodano tutaj do zestawu oryginalnego kilka nagrań, które odnoszą się do tego zestawu oryginalnego, ale a to jedno jest dłuższe, a to drugie krótsze, a to troszkę inny remiks. No i właśnie z takiego innego remiksu chciałbym teraz przypomnieć Państwu piękną, cudną pieśń Mad About You, Sting, z albumu The Soul Cages.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu Willie Nelson, który nagrał, bo wiadomo, że to już jest gotowe, zestaw piosenek wywodzących się z repertuaru Franka Sinatry. Nazwał ten zestaw That's Life i oto pierwszy utwór, który awizuje album. Cottage for Sale. Na pożegnanie z tym wydaniem Nowalijek spod Baobabu Willie Nelson.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Sygnał ten sam, głos witający słuchaczki i słuchaczy też ten sam, Jan Chojnacki przy mikrofonie, ale zawartość treściowa i muzyczna tego wydania pierwszego odcienia bluesa będzie troszkę odbiegać od standardu, bowiem będzie to kolejne wydanie patronackie, a więc będą to utwory, które zostały zaproponowane przez jednego z naszych patronów. Tym patronem jest pan Przemek Szewczyk, który właśnie wreszcie zdecydował się na przysłanie własnych propozycji. No więc przede wszystkim panu Przemkowi należą się teraz fanfary.

Fanfary dla patrona. Słuchać będziemy nagrań, które zaproponował pan Przemek Szewczyk. Przypomnę może tym z państwa, którzy już o tym zapomnieli, a nowym słuchaczkom i słuchaczom i patronkom i patronom rzucam to jako informację, że oczekuję od państwa propozycji repertuarowych, niejako tak, żeby się troszkę zrewanżować za to, że państwo słuchają i wspomagają Radio Baobab. Proszę więc pamiętać, że każde państwa życzenie wysłane na mój adres internetowy baobab@radiobaobab.pl będzie spełniane. Tak jak będzie spełnione życzenie pana Przemka. Generalnie nie ograniczam wyboru patronackiego. No oczywiście, gdyby ten wybór obejmował, nie wiem, 16 200 numerów, no to musiałbym wtedy podjąć jednak bardzo zdecydowane działania, żeby wybrać z tego coś, co zmieści się w jednej audycji. No ale pan Przemek w swojej łaskawości przysłał mi zaledwie 13 wybranych numerów. No ale pisze w swoim liście, że nie oczekuję oczywiście, że zostaną wyemitowane w komplecie i że bardziej panu Przemkowi zależy na moich komentarzach i metodzie prezentacji. Metoda prezentacji. No, czuję się troszkę stremowany tym, że będzie ona oceniana. Proszę być bardzo łaskawym, panie Przemku. Z tych pana 13 propozycji wybrałem 9. 9, które, jak sądzę, odsłonią pana muzyczną duszę mnie i słuchaczkom i słuchaczom, czyli lepiej pana poznamy od strony pana zainteresowania naszą muzyką. To odsłanianie już za chwilę rozpoczniemy pierwszym nagraniem, które pan zaproponował. A sądzę, że będzie to zarazem premiera tego wykonawcy, no zatem i tego nagrania w audycji Bielszy odcień bluesa.

Utwór nosił tytuł Wounds, a wykonawca Interstate Blues. Interstate Blues to jest kalifornijski zespół blues rockowy czy rock bluesowy, który istnieje od 1994 roku. Mówi istnieje, chociaż tak naprawdę odnotowuje ostatni album wydany przez tę formację w 2013 roku. Ale to chyba nie znaczy, że mogli zawiesić działalność, gdyby ktoś, a może pan Przemek wie, czy Interstate Blues nadal funkcjonuje, działa i nagrywa, występuje, to bardzo proszę o taką informację. To nagranie pochodzi z takiego jedynego albumu tego zespołu, który posiadam. Nosi on tytuł Redux i to jest zbiór nagrań z dziesięciolecia działalności tej formacji. Jej liderem jest gitarzysta i wokalista i zarazem dostarczyciel repertuaru Jamie Purpura. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy miałem styczność z Interstate Blues i z Jamie Purpurą, to ktoś, kto już był zaprzyjaźniony z tym repertuarem, mówił, że w środowisku polskich fanów mówi się o nim purpurowy jamnik, Jamie Purpura. No i to już sygnalizuje pewne zainteresowanie pana Przemka. Jak sądzę, przedmiotem jego zainteresowania, a może nawet w pewnym sensie sympatii czy umiłowania jest gitara, gitara elektryczna. To taka gitara elektryczna, która nie jest gdzieś tam w tle brzdąkająca jako rytmiczna, ale ta prowadząca, ta wiodąca, ta, którą stać na piękne, bluesowe, rockowe solówki, bogato okraszone różnymi alikwotami i innymi wymyślnymi muzycznie wygibasami. Świadczy o tym i następne nagranie, które pan Przemek zaproponował, a ja już w tej chwili uruchamiam. Rory Gallagher to znakomitość irlandzkiej gitary blues rockowej czy rock bluesowej. Tragicznie pozbawił nas los Rory'ego Gallaghera w jego dobrym okresie twórczości. No ale tych płyt, które pozostawił, tych nagrań jest rzeczywiście sporo. I pan Przemek wybrał z tego bogatego zbioru utwór pochodzący z albumu Defender. To był album z 1987 roku, którym Rory Gallagher odezwał się po jakiejś tam dłuższej przerwie i niektórzy jego fani byli trochę zaskoczeni tym, że to nie jest już dokładnie ten sam Rory Gallagher, którego znali przedtem. No i właśnie z tego albumu pan Przemek wybrał utwór I Ain't No Saint, czyli Nie Jestem Święty, Rory Gallagher.

Interstate Blues, którym rozpoczął pan Przemek swoją prezentację, to gitara, to elektryczna gitara bluesowa już z przełomu XX i XXI wieku. Rory Gallagher to lata 80. No a teraz coś ze współczesności gitary, mianowicie Joe Bonamassa. Aż dwa nagrania Joe Bonamassy zaproponował pan Przemek, czyli T4-1 i Slow Gene. I tutaj postanowiłem troszeczkę odejść od tego trendu, który mi się wyłonił z propozycji pana Przemka, i zaproponuję teraz, żebyśmy sobie wspólnie posłuchali Slow Gene Joe Bonamassy, ale w wersji akustycznej. Z tego zresztą uważam bardzo dobrze zrealizowanego albumu zatytułowanego An Acoustic Evening Live at the Vienna Opera House. Slow Gene Joe Bonamassa akustycznie.

0: Danke, danke, danke.
1: Thank you.
2: No i znowu przenosimy się w przeszłość i to głęboką, do lat 60., bo okazuje się, że tych swoich inspiracji do prezentacji muzyki pan Przemek Szewczyk doszukuje się także w brytyjskiej fali bluesowej, którą to Wielka Brytania została ogarnięta właśnie w połowie lat 60. I zaproponował pan Przemek 3 nagrania z tego okresu. Ja postanowiłem z 2 z nich zrobić bloczek, bo wydaje mi się, że one bardzo z sobą współgrają. Jedno nagranie to I'd Rather Go Blind, wykonane przez Christine Perfect, dzisiaj Christine McVie, z grupą Chicken Shack, a drugie nagranie, również mniej więcej z tego samego czasu, to utwór pochodzący z chyba najbardziej stylowego bluesowo albumu grupy Fleetwood Mac. Album nosił tytuł Fleetwood Mac, później nazwano to także Peter Green's Fleetwood Mac, a nagranie nosi tytuł Long Grey Mare.

Jak już wspominałem, pan Przemek zaproponował aż 3 nagrania z tego właśnie okresu, z okresu brytyjskiego bluesowego boomu. Tym trzecim jest instrumentalny utwór grupy The Yardbirds ze schyłkowego okresu tego zespołu i z takiego momentu, w którym już za chwilkę wyleciał w świat i objął swoją gitarą grupę Led Zeppelin Jimmy Page. To nagranie nosi tytuł White Summer.

Aha, no i teraz coś, czego pan Przemek nie zaproponował, a ja postanowiłem w ramach udostępnienia mojej metody prezentacji dorzucić do tej wersji White Summer, czyli tej wczesnej z Yardbirdsami, wersję koncertową Page'a z grupą Led Zeppelin, już z późniejszego okresu, czyli z płyty Coda, a w zasadzie z takiego bonusu, który został dorzucony do albumu Coda w kilku takich specjalnych okolicznościowych wydawnictwach. W tym przypadku White Summer przechodzi płynnie w drugi utwór zatytułowany Black Mountain Side. Wszystko to jest dosyć długie, trwa 8 minut, no a zostało zarejestrowane podczas występu Led Zeppelin 27 czerwca 1969 roku w londyńskim Playhouse Theatre.

Nasz patron, pan Przemek Szewczyk, wybrał dosyć długie nagrania, w związku z czym no, nasz ograniczony czas audycji sprawia, że to nagranie, które za chwilę zaprezentuję, zakończy już pierwszy odcień bluesa. Jest to nagranie, z którym ja z panem Szewczykiem, jak sądzę, moglibyśmy się utożsamiać niemal codziennie. Bo mówię o pięknej, instrumentalnej pieśni Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowanej Riviera Paradise. Słuchali państwo w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, wyboru nagrań dokonanego przez naszego patrona, pana Przemka Szewczyka. Panie Przemku, dziękuję. Od państwa oczekuję na dalsze państwa życzenia i dezyderaty, a na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa niezapomniany Stevie Ray Vaughan. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Keep on Rocking. Zupełnie bezpieczna godzinka taneczna. Ta godzina upłynie w Radiu Baobab pod hasłem Keep on Rocking. Keep on Rocking, czyli taneczne 60 minut. Udowodnimy jednocześnie, że blues i rock and roll, który jest dzieckiem bluesa, to nadal taneczna bardzo dziedzina. Kolejno Alvin Lee, Danny Brooks, Duke Robillard, Chicken Shack, Creedence Clearwater Revival i Chuck Berry. Keep on Rocking.

W tej części tanecznego bloczku pod hasłem Keep on Rocking wystąpią Albert Collins, Alvin Lee, Willie and the Poor Boys, Carrie Bell i dwie damy, Angela Straley i Angela Brown. Keep on Rocking, a może i troszkę też i Boogieing.

Na zakończenie tanecznego bloczku pod hasłem Keep on Rocking wystąpią dla słuchaczy Radia Baobab Carly Bridges, Elvin Bishop, Ike Turner, Alvin Lee, Booker T and the MGs i stary dobry Chuck Berry. Keep on Rocking i Keep on Bluesing.

0: bardzo ładna piosenka.
1: O, dziękuję ci bardzo. To my znowu wspominacze i będziemy sięgać do zasobów naszej, może nieco już zużytej, ale jednak funkcjonującej pamięci.
0: Mam świetną pamięć.
1: Tak?
0: Tak, i wszystko, co pamiętam, to pamiętam.
1: Rozumiem. Mówiliśmy przy pierwszym naszym spotkaniu, bo ja na przykład pamiętam, że to jest drugie, o naszych pierwszych kontaktach z muzyką, z rock'n'rollem, z piosenką zagraniczną.
0: Ciekawe, co będzie przy trzecim.
1: No, przy trzecim może nam się już skończyć pamięć, ale na razie jest nieźle. I chciałem cię, Krzyśku, zapytać teraz, czy pamiętasz swoje pierwsze urządzenia do powielania, słuchania, bądź w ogóle odtwarzania dźwięków, czyli hardware swój, pamiętasz jakiś?
0: Radio Pionier.
1: Czy to był taki ciemnobrązowy, bakielitowy odbiorniczek?
0: Z siateczką.
1: Z siateczką.
0: I ze skalą.
1: No tak, małą skalą.
0: Małą skalą.
1: I gałeczką się przekręcało i strzałka chodziła?
0: I strzałka chodziła i tam się bardzo na tych falach, i pamiętam, że przy 120 była Warszawa.
1: A miał magiczne oczko, czy nie miał?
0: Magiczne oczko to był następny, to był taki, chyba, nie wiem, to widzisz, niepotrzebnie z tą pamięcią, tak, ale szmaragd.
1: Szmaragd to był magnetofon.
0: A, to magnetofon.
1: O, tak. Bardzo słabo z pamięcią, ale kombinuj. Ja wyjaśnię, co to było magiczne oczko, bo teraz ono chyba tylko
0: na
1: w muzeum.
0: Na Śląsku mówili magiczny ślip.
1: Tak?
0: Tak.
1: To była lampa właściwie, która na swoim szczycie miała taki okrągły, malutki ekran, display w kolorze zielonym i zależnie od precyzji nastrojenia się na odpowiednią stację, to oczko pokazywało zielone takie listki, coraz bardziej zielone, jaskrawe. A jak było źle nastrojone, to było takie dużo ciemnego na tym.
0: To była taka pomoc dla tych, co nie słyszeli.
1: To, tak. Ale jednak to działało i potem zastąpiły to już bardzo nowoczesne takie szczałki, ale to później było.
0: Ja ci powiem, że z tego, co pamiętam, to u nas to Radio Pionier bardzo długo funkcjonowało i właściwie ja zburzyłem tradycję słuchania tego radia w momencie, to było dość późno, bo to były lata późne 60., w momencie, kiedy otrzymałem w nagrodę radio tranzystorowe Koliber.
1: No ale ty już znowu przeskoczyłeś epokę całą, bo ja wracałem...
0: Ja po drodze nic nie miałem.
1: A widzisz, a ja miałem radio AGA.
0: Telewizor miałem wcześniej.
1: Ale nie było telewizji jeszcze w Polsce. Było
0: wtedy,
1: radio,
0: kiedy był Koliber, była
1: ale
0: telewizja.
1: Ale ja mówię o wcześniejszym okresie, ja miałem radio AGA na szwedzkiej licencji,
0: w Warszawie,
1: które miało regulowane gałeczką. Na przykład wysokie tony można było podbić mu, to była barwa, i słuchałem na nim różnych ciekawych rzeczy, dopóki moja koleżanka Marysia, niezbyt ładna zresztą, ale za to głupia, usiłowała mi udowodnić, że za tą siatką i takim materiałem, który pokrywał głośnik, siedzi mały pan i mówi. I włożyła tam palec i przebiła membranę głośnika i już pan nie mówił.
0: Aha.
1: Także to był moment, który Marysia...
0: Ja przyznam otwarcie, nie pamiętam z naszego domu żadnego innego, trzy radia pamiętam. Koliber, Szarotkę z wakacji.
1: Proszę. To w złej kolejności, Szarotka była wcześniej, Szarotka była pierwszym polskim przenośnym...
0: Nie, ja chciałem powiedzieć, przepraszam, bo ja się pomyliłem, Pionier, Szarotka i Koliber.
1: Bo nie pamiętam.
0: Niebieski.
1: Może ci pamięć odświeżą rytmy rock.

0: przepraszam cię, ale czy nie uważasz, że ta piosenka to jakaś taka była dziwna?
1: Ona nie była dziwna, ona była słaba, moim zdaniem.
0: I nadałeś to jako przykład słabej piosenki z tamtych czasów?
1: Tak, jednokrotnie można sobie pozwolić na to. Ale słuchając tej słabej piosenki, za którą Krzysiek przeprosił, przypomniałem sobie bardzo trudne słowo, którego chciałbym użyć. Zrekapitulujmy. Te radia, czyli Pionier najpierw, potem Szarotka, którą trzeba wspomnieć, bo była przełomem na rynku polskim radiowym. Przełomem dlatego, że było to radio przenośne, choć miało też wersję stacjonarną, przy pomocy podstawki, pamiętasz?
0: Przy pomocy podstawki, na którą się nabijało właściwą część.
1: Były takie sztyfty metalowe, trzeba było wcelować w odpowiednią dziurkę, wepchnąć Szarotkę na jej podstawkę i wówczas pracowała napędzana prądem z gniazdka.
0: Ja ci powiem, ja Szarotki właściwie bardzo nie lubiłem, a ja jej nie lubiłem, dlatego jej nie lubiłem, ponieważ ona mi się kojarzy z wakacjami, że wszyscy chodzili z Szarotką i na plaży grały Szarotki po prostu. Jedna obok drugiej, bo to była nowość, że możesz mieć radio ze sobą i był, pamiętam, w Ustce na wakacjach były te grajdoły i w każdym grajdole grała Szarotka.
1: Trzeba było tylko uważać, żeby nie zapiaszczyć.
0: I jakoś tak się dziwnie składało, bo ta Szarotka odbierała różne stacje. I
1: średnio różne, miała mało zakresów.
0: No ale nie grała ta sama.

0: Ale dlatego to zapamiętałem, że śledziłem, szukając Luksemburga, jak to zielone się ustawia, czy ja najlepiej trafiłem, czy nie.
1: Wojtko, ja nie miałem szarotki nigdy.
0: No to patrzę.
1: Przecież ja mówię, ale ja mówię, że pamiętam,
0: myślę,
1: ale...
0: że miałeś szarotkę.
1: Nie, ja głównie szarotkę
0: tak
1: pamiętam.
0: Tak fachowo mówiłeś o podstawce, myślałem, że miałeś.
1: Nie, bo widziałem, jak nabijali na wakacje, sąsiedzi tam jakoś tak.
0: Szarotka była na baterie takie kupowane w kiosku ruchu. Normalne, duże dosyć. Trzeba było zdjąć plecy te żółte i wepchnąć te baterie. I ja jeździłem na przykład, znowu Zakopane wraca, do Cyrli. Z szarotką. Autobusem miałem ją na kolanach i ruszałem tą gałeczką i coś mi brzęczało.
1: Naprawdę? Tak. Słuchałeś w autobusie?
0: Do Cyrli jechałem, tak. Ale może muzyki trochę teraz. Co prawda utwór następny też będziesz może kontestował, bo jest ryzykowny tytularnie, ale może przejrzeć. Kiedyś Lucjan Kydryński by się nie ośmielił chyba tego puścić, bo to jest o rock and rollu na cmentarzu.
1: Nie, to dla mnie może być, tylko żeby nie był taki słaby jak tamten poprzedni.
0: Tak, no postaramy się.

0: Uzgodniliśmy więc, że nie miałeś szarotki, miałeś pioniera, a potem już miałeś telewizor panoramiczny, tak?
1: Nie, panoramiczny od razu. Aha. Dlaczego panoramiczny?
0: Ale przytrzymajmy się muzyki i radia. Czy miałeś na przykład gramofon, który wtykałeś do tego lub innego radia i słuchałeś płyt, czy nie?
1: Słuchaj, miałem gramofon, ale miałem taki gramofon troszkę, nie, że mi się wstyd przyznać, tylko wiesz, to był taki gramofon przywieziony
0: z Wietnamu?
1: Ze Związku Radzieckiego.
0: A to już ciekawe jest. Coś na ten temat też powiem.
1: Gdzie nie mogłem grać wszystkich płyt, ponieważ on miał tylko 33 1/3.
0: No nowoczesny, na long playe.
1: Na long playe był, po pierwsze, a po drugie nie grał całych long playi, bo mu ramię tak daleko nie odchodziło, bo była taki wypustek. Był także od
0: dół. Nie odchodziło mu do początku płyty? Czy
1: do początku.
0: A to ciekawe jest.
1: I on znam long playe, te, które miałem, od drugiej piosenki.
0: Rozumiem. To zagadkowa sprawa, bo ja miałem, owszem, gramofon polskiej produkcji pierwszy. Wszyscy mylnie mówią Bambino, to nie było żadne Bambino. On miał tylko jakiś symbol i był dekiem de facto, bo nie miał wzmacniacza.
1: No, pamiętam taką nazwę, dek.
0: Widzisz? Bo potem była Karolinka, która miała już głośnik w pokrywie, ale ten mój z kolei miał regulowany moment wyłączenia, jak się kończy płyta, i nie grał pocztówek dźwiękowych, bo one miały ten zapis bliższy tego szpindla, na którym nadziewało się płytę, i nie dawało rady. Chciałem to jakoś zniszczyć obcęgami.
1: No to mi nie zaimponowałeś, bo mój też nie grał pocztówek, no bo pocztówki były na 45, prawda? No,
0: oczywiście. W każdym razie, jeśli chodzi o import ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, to jednym z najbardziej zdumiewających urządzeń, jakie widziałem, jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, się przypomniało, to było urządzenie, które nosiło nazwę, wydaje mi się, nota, czyli nuta, ale w związku z tym, że N w cyrylicy drukowane przypomina H, to mój kolega, który to sprowadził,
1: Huta,
0: mówił, że to jest japońskie urządzenie hota.
1: A, hota.
0: Hota. Ale ta hota to było coś niezwykłego, mianowicie to była magnetofonowa nakładka na gramofon. Wyobrażasz sobie coś takiego?
1: Nie.
0: Magnetofon był zbyt skomplikowany i być może za kosztowny, więc radzieccy ludzie wyprodukowali takie coś, co się nakładało na gramofon, czyli silnik gramofonu był napędem, kręcił tymi szpulami na takich bardzo krzywych podstawkach i jakimś cudem to odtwarzało taśmy. Hota.
1: Słuchaj, ja chciałem tak trochę z ubolewaniem, mówię, i z pewnym żalem nawet dotyczącym swojej osoby, że ja nie jestem dla ciebie partnerem w tej rozmowie, bo ja właściwie mogę tylko mówić, czego nie pamiętam, ale to wynika z tego, że ja się tym nie interesowałem, bo ja...
0: Myślałem, że nie byłeś bogaty.
1: Nie, że nie, też nie byłem, ale ja po prostu do pewnego momentu muzyka nie była moim hobby podstawowym. Słuchałem tak, jak się słuchało po prostu, ale to nie jest tak, że ja pędziłem za urządzeniami, za radiami. Ja się interesowałem sportem. Ja spędzałem bardzo wiele czasu na treningach.
0: A ja nie, właśnie.
1: I nie pamiętam na przykład piosenek dla sportowców jakichś specjalnych. Nie,
0: ja miałem odznakę sprawną.
1: Trenowałem lekką atletykę w tym czasie i biegałem.
0: Ja przy bieżce miałem sprawność lekka stopa, ale nie dlatego, że dużo biegałem, tylko jakoś przypadkiem.
1: Lekka stopa, z tego co wiem, może być związana z tańcem, a zatem pośrednio z muzyką.
0: Nie miałem. Miałem też kuchcik, sprawność. Ale wróćmy do muzyki, której wtedy słuchałeś mało. Chciałem powiedzieć, że bardzo lubiłem rock'n'rolla, choć nie w wykonaniu tych artystów, których dzisiaj prezentuję, bo ich w ogóle nie znałem.

0: Powiem ci zupełnie szczerze, że boję się nieco wymieniać następne nazwy urządzeń grających.
1: 600 razy już powiedziałem.
0: Nie świecił tym, że ty
1: 600 razy już powiedziałem
0: sportem.
1: Koliber, prawda?
0: No dobrze, no Koliber już wiemy, że miałeś Kolibra. Ale mówię o postępie technicznym w tej dziedzinie.
1: Wiesz, czego najbardziej nie lubiłem w Kolibrze? No. Jak mi się wylewały baterie.
0: No wiesz, wylewanie baterii w jakimkolwiek urządzeniu to jest nieprzyjemne.
1: Ale w Kolibrze tak zapaskudzały no, po prostu i musiałem...
0: Całe to jego elektroniczne wnętrze.
1: Tak, a było tam rozdzielić taki punkcik od...
0: Właśnie nie wiem, czy Koliber miał już zimne luty, czy nie, ale wiem, że plagą moich urządzeń był fachowiec, który przychodził i jak coś trzeszczało albo nie chciało działać,
1: to mówił,
0: zimny lód. To się tego nie da zlokalizować. Mhm. Ale słuchaj, Koliber to jest już bardzo głęboka przeszłość. Natomiast czy spotkałeś się z takim urządzeniem jak magnetofon?
1: Oczywiście.
0: A miałeś?
1: Miałem.
0: A, wtedy jak byłeś mały dosyć?
1: No już byłem troszkę większy. Tonetkę miałem.
0: No tak, to już byłeś trochę większy. Tonetkę też miałem, ale przed tonetką trzeba przypomnieć. Otóż nie miałem, ale widziałem w sklepie i marzyłem o tym urządzeniu. Chyba tak to można nazwać. Magnetofon, który nagrywał, wiesz na czym? Nie na taśmie, tylko na drucie. Było takie coś.
1: W Sosnowcu nie było.
0: W Warszawie też było niewiele. Stał w komisie... Na ulicy.
1: W komisie, czyli nie był polskiej produkcji.
0: No, polskiej produkcji to nic nie było, bo magnetofony były.
1: Przepraszam cię bardzo.
0: Chwileczkę,
1: chleb był na przykład u nas polskiej produkcji.
0: A chleb grał?
1: Czasem grał.
0: No, ja mówię o urządzeniach.
1: Jak się najadłem.
0: To takiego... i kartofle grały też, jak się najadłeś, to wiem. Natomiast ja mówię o urządzeniach technicznych. Pierwsze magnetofony były importowane.
1: Kartofle rzeczywiście nie są techniczne.
0: Nie są, ale grają w odpowiedniej konfiguracji. Były urządzenia importowane z NRD. Był taki magnetofonik do luftu, zresztą cały z plastiku. Jakoś BT się nazywał czy coś. Był niemiecki, solidny, żelazny, ogromny. Nie, no Grundig był zachodnik Niemiec, ja mówię NRD.
1: Przepraszam.
0: Był szmaragd.
1: Aha, był szmaragd. W szkole był u nas szmaragd.
0: Oraz nastąpił pierwszy polski wynalazek magnetofon, Melodia.
1: Melodia była.
0: Był zrobiony z żółtego plastiku, tak jak szarotka, i miał coś, czego zazdrościli nam członkowie RWPG, mianowicie grał
1: mikrofon
0: w obydwie strony.
1: Dlaczego obydwie?
0: Bo tak był wymyślony. Nie musiałeś przekładać szpuli na drugą stronę, tylko naciskałeś inny klawisz i on grał w drugą stronę.
1: Słuchaj, Wojtku, powiem ci tak.
0: Nie zrozumiałeś.
1: Dobrze, że przeszliśmy do magnetofonów, bo jednak miałem jakiś magnetofon.
0: No
1: natomiast magnetofon kojarzy mi się generalnie przy moich zdolnościach manualnych.
0: Z kartoflami.
1: Manualnych, powiedziałem.
0: Tak.
1: Kartofle już połknąłem i grają.
0: I grają.
1: Grają. A mnie się kojarzy ze zwitkami strasznie pokręconej i wciągniętej taśmy i wyciąganiem tego i przycinaniem oraz z takimi kawałkami, co sklejałem tą taśmę. Taka złączka była.
0: Sklejka.
1: Sklejka taka.
0: Biała.
1: Biała, tak.
0: No to wiadomo.
1: No i to było straszne.
0: No widzisz, straszne, bo nie miałeś do tego serca. Ty chodziłeś na bieżnię, czy może nawet
1: na
0: miotałeś jakimś rzutem.
1: Nie miotałem.
0: Nie miotałeś.
1: Na bieżnię i skocznię.
0: Rozumiem. A ja wtedy taśmę wkładałem umiejętnie i mi się nie zwijała. A teraz taśmy już nie ma i gramy z płyt kompaktowych, które też są trochę przestarzałe.

0: Zbliżamy się do końca naszego spotkania.
1: Ja chciałem strasznie przeprosić za to, że w młodości nie posiadałem żadnych urządzeń, które mogłyby ci zaimponować.
0: Tylko Liber miałeś radio.
1: No tak. I tonetkę, magnetofon. Ale po prostu stwierdzam uczciwie, że ani to nie było moją pasją, ani do tego nie ciągnąłem. A też czy myślisz, że była różnica między dostępnością takich urządzeń w Warszawie i w takim mieście jak Sosnowiec?
0: Krzysiek, powiedziałeś rzecz bardzo drażliwą dla mnie, ponieważ przez długie lata panowania komuny w Polsce, w Warszawie panowało przeświadczenie,
1: że na Śląsku
0: mają więcej, lepiej i dostawy są regularne.
1: Ale to w innych latach, to później. To wtedy wiesz, jak się zaczęły talony dla górników, sklepy, przydziały, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale Warszawa, no Warszawa jak to Warszawa, tak jak to komuniści sobie umyślili, ona miała być takim oknem wystawowym dla przyjezdnych, no więc starali się coś tam pokazać, ale ja pamiętam, że polowanie na magnetofon było prawdziwym polowaniem, w które zaangażowana była moja mama, moi znajomi, zaprzyjaźniony kierownik sklepu, więc nie było to łatwe. Ale chciałbym zakończyć zabawną anegdotą i to taką, którą zrozumiesz o tyle lepiej, że dotyczy tego samego urządzenia, o którym mówiłeś, czyli magnetofonu Tonet. Magnetofon Tonet, jak pamiętasz, był bardzo ładnie wymyślony w sensie designu.
1: Kształtu.
0: Był kształt, miał nowoczesny taki, szary plastik w paru odcieniach.
1: Głośnik miał pod rączką,
0: miał klawisze i takie gałeczkę włączającą. Wszystko było cudnie pięknie, ale coś tam w moim magnetofonie Tonet zaszwankowało. Nie wykluczam, uważaj, że taśma troszeczkę klinowała na kołkach prowadzących.
1: Jednak.
0: W związku z tym odkręciłem tą górną pokrywę, zdjąłem zresztą osłonę głowic, sprawdzić, czy taśma...
1: W życiu bym tego nie zrobił.
0: A ja zdjąłem i sprawdziłem, czy taśma mi nie rżnie głowicy, bo jak taśma na kołku krzywo szła, to potrafiła wyciąć w głowicy dziurę i zabrałem się do dalszego sprawdzania. Urządzenie było pod prądem, i przysięgam, że to się wydarzyło, chociaż dzisiaj z perspektywy lat możecie myśleć, że coś fantazjuje, czy nawet konfabuluje.
1: Zostałeś porażony prądem.
0: Nie, to byłoby banalne. Włożyłem długi śrubokręt o drewnianej rączce w jedno z miejsc, które wydawało mi się newralgiczne i po chwili mój magnetofon Tonet zaczął odbierać Moskwę. Radio.
1: Proszę Państwa, chciałbym zakończyć naszą audycję. Mhm. Przeprosić Państwa za...
0: Niech mnie piorun spali, jeśli kłamie.
1: Przepraszam Państwa. To jest czasami fantazja, czasami trochę poezji. No, musi być pojęcie człowieka, zwłaszcza starszego, który nie wszystko dobrze pamięta. Podziękować Państwu.
0: Używałem go jako radia.
1: Zapowiem, że dalej będziemy słuchali rock'n'rolli wybranych przez Wojciecha Mana.
0: Gabarit Moskwa.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody!
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Tym wydaniem Bielszego odcienia bluesa rozpoczynam cykl, a może taki cykielek, bo on nie będzie za długi. Cykl Bielszych odcieni bluesa czytanych. No nie, proszę nie obawiać, nie będę cały czas czytał, tylko przeplatał tekst muzyczką oczywiście. A będę czytał fragmenty mojego jedynego i ostatniego zresztą już dzieła literackiego, czyli książki zatytułowanej Blues z kapustą, w którym często znajdują się odniesienia do Bielszego odcienia bluesa, a także do tych momentów w moim życiu, w których miałem do czynienia z moimi ulubionymi artystami. Pomyślałem więc sobie, że będę przypominał od czasu do czasu tych moich ulubionych artystów i prezentował fragmenty tej książeczki, przeplatając myśli utrwalone na papierze muzyką moich idoli utrwaloną na płytach. A zacznę od artysty, który tak na dobre spowodował, że Eric Clapton zaczął śpiewać.

Tym artystą, który spowodował, że Eric Clapton zaczął śpiewać, jest oczywiście John Mayall. Obok Claptona niewątpliwie mój guru muzyczny od samego początku, kiedy tylko zacząłem odróżniać bluesa od innych gatunków muzycznych. Jednym z marzeń moich, marzeń tych spełnionych, zorganizowanie koncertów Johna Mayalla w Polsce. Moja kariera zawodowa przebiegała w ten sposób, że na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia otrzymałem angaż na stanowisko dyrektora do spraw kontaktów międzynarodowych Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. A jak to się ma do koncertów Johna Mayalla w Polsce? O tym za chwilę.

Europejskim agentem Mayela był od lat Rod McSween, współwłaściciel agencji International Talent Booking, czyli ITB. Od znanego grafika polskiego pochodzenia, Joe Mirowskiego, który miewał już kontakty z Pagartem, dowiedział się, że Mayel jest w Polsce znany. Dał więc Joe'emu pełnomocnictwo do prowadzenia rozmów z Polakami. Pagart nie był zainteresowany, więc Joe skontaktował się ze Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi, czyli ze mną, bo ja tam wtedy pracowałem. Oszalałem z radości, przekonałem dyrektora ZPR, że Mayel jest dwa razy lepszy od Eltona Johna i już wkrótce zakład widowisk estradowej ZPR opracował trasę obejmującą 8 koncertów na terenie PRL. Było bardzo przyjemnie i pięknie, aż do momentu, kiedy na 30 dni przed początkiem trasy Joe w krótkich słowach poinformował, że Mayel odwołał wyjazd ze Stanów. Podobno nie opłaca mu się przyjechać do Europy na kilka koncertów w Polsce, bo na Węgrzech i w Jugosławii, gdzie też miał grać, nie sprzedano ani jednego biletu. Nie mogłem w to uwierzyć. Zadzwoniłem bezpośrednio do Roda McSweena, który niestety twardo potwierdził to nieszczęście. Moje tłumaczenie, że w Polsce czeka 20 tysięcy fanów, że wynajęto już salę i że poszła zmasowana promocja, musiało zabrzmieć jednak na tyle przekonująco, że Rod zaczął mięknąć. Następnego dnia przyszedł telex, że sam John Mayall chce usłyszeć moje biadolenie. Podano też numer telefonu, pod którym artysta będzie przebywać we wtorek o godzinie 18. Przypominam, to był rok 1980. Nie było połączeń satelitarnych, internetu i telefonów komórkowych. Połączenia zagraniczne realizowane były za pośrednictwem wszechmocnej centrali międzynarodowej. Nawet jeżeli udało się po paru godzinach do niej dodzwonić, to uzyskanie docelowego połączenia było uzależnione od humoru i dobrej woli pani telefonistki. A tu nie dość, że trzeba dzwonić hen za Atlantyk, to jeszcze o określonej porze. Nie darmo jednak byłem wówczas szefem działu zagranicznego. Uruchomiłem Sławka M., mojego człowieka do zadań specjalnych. Ten uroczy blondyn, kochający życie bez ograniczeń, co znajdowało niezwykłe uznanie u płci przeciwnej, miał bardzo bliskie koleżanki w biurze paszportowym, w agencjach podróży i oczywiście w międzymiastowej. Dzięki tej więzi udało się nawiązać łączność o właściwej porze. Inna rzecz, że Sławka nie było potem w pracy przez dwa dni. Po drugiej stronie rzeczywiście odezwał się John Mayall. Był na party zorganizowanym przez jego ówczesną wytwórnię DJM. W tle słychać było wesoły gwar oraz szczęk sztućców i kieliszków. John w znakomitym humorze próbował nawiązać towarzyską konwersację, ale ja byłem tak nakręcony, że w kółko gadałem o polskich fanach, o wielkiej promocji radiowej, dziesiątkach tysięcy plakatów. You must come to Poland in October. Zapanowała chwila ciszy, choć wydawało mi się, że słyszę gulgotanie wychylanego kielicha. Bingo! Send the air tickets to Rod at ITB. I stało się. Po 10 latach od chwili, gdy po raz pierwszy usłyszałem Room to Move, mogłem w realu, na własnym terytorium, uścisnąć dłoń mojego bluesowego guru i wysłuchać oryginału na żywo.

poznałem też bliżej człowieka. To typ narcystycznego twardziela, apodyktycznego szefa, systematycznego, wręcz pedantycznego biznesmena, trzymającego otoczenie raczej na dystans. Ale przede wszystkim osobnik wysoce charyzmatyczny, dysponujący tym czymś, czego inny nikt nie ma. I nie można mu odmówić poczucia humoru. Nie był to dobry czas w artystycznej karierze mojego idola, ale też okoliczności nie były sprzyjające. Najpierw świeżo usankcjonowany związek z Maggie, zwiastujący perspektywę rodzinnego ciepła i satysfakcji emocjonalnej, a chwilę potem dramat utraty dotychczasowego dorobku materialnego, lecz także w dużej mierze twórczego. Pewnie dlatego podczas pobytu w Polsce Mail cały czas był na lekkim rauszu. Nie rozstawał się z kubeczkiem z wieczkiem, którego stale uzupełniana zawartość utrzymywała go w niezmiernie dobrym nastroju. Tylko raz widziałem go absolutnie trzeźwego przy wypłacie kontraktowego honorarium.

Jednym z warunków przyjazdu do Polski była dolarowa gotówka. Kupka zielonych banknotów została zabezpieczona w metalowej kasetce w szafie pancernej ZPR, do której klucz miała tylko upoważniona kasjerka. Urzędowała w ciemnej kanciapie na pierwszym piętrze Pałacu Prymasowskiego, nieopodal mojego gabinetu. Spotkaliśmy się z Johnem u mnie w biurze i gdy przy herbatce usiedliśmy, by grzecznie porozmawiać, w całym budynku nagle zgasło światło. Na Miodowej koparka przecięła kabel. Dopóki piliśmy herbatkę, było jako tako, ale gdy po opuszczeniu mojego biura znaleźliśmy się w ciemnym, z lekka śmierdzącym machorką korytarzu i ruszyliśmy po skrzypiącej drewnianej podłodze do kasy, wyczułem u mojego gościa niepokój. Pani kasjerka, bardziej niż brakiem prądu, przerażona była wizją oddania dolarowego bogactwa kudłatemu i długowłosemu Chrystusowi, przyodzianemu w t-shirt Supermana, w dodatku nie mówiącego po polsku i nie posiadającemu dowodu osobistego. John natomiast po nerwowym przeliczeniu banknotów i złożeniu artystycznego podpisu na formularzu kasa wyda, upchnął dolarową sałatę w specjalnie skonstruowany skórzany pas, który ukrył następnie pod wspomnianym t-shirtem i poprosił, żebyśmy czym prędzej wrócili napić się tej herbatki.

0: Trasa po Polsce przebiegła sprawnie, bez większych zakłóceń. Nie udało się niestety zsynchronizować ramówki trójkowej z pobytem naszego mistrza w Warszawie. Nie oznacza to jednak, że nie wystąpił w programie bielszy odcień bluesa. Wręcz przeciwnie. Był to najdłuższy bielszy odcień bluesa w historii PRL i pierwszy zrealizowany na żywca. Dyrekcja dała zgodę na dwugodzinną rozmowę z Johnem przeplataną jego nagraniami. My z Wojtkiem Manem na Myśliwieckiej, a nasz gość przy telefonie w poznańskim hotelu Polonez. Zapoznaliśmy artystę z rezultatami plebiscytu antenowego, w wyniku którego słuchacze wybrali 10 najlepszych jego nagrań. Na podium znalazły się kolejno Jenny, California i Crying. Słynne Room to Move dopiero na czwartym miejscu. Ten wybór był chyba jedną z niewielu rzeczy, które mu się w Polsce nie spodobały, bo generalnie był zachwyt publicznością, promocją i organizacją. W miłej kartce świątecznej, którą Maggie, jego żona, wysłała po powrocie z Kalifornii, określiła tournée po Polsce jako jedno z najlepszych doświadczeń w życiu jej i kolegów zespołu. I choć już wtedy miała świadomość niepewnej sytuacji nad Wisłą, wyraziła nadzieję na powtórną wizytę już w następnym roku. Tyle, że w 1981 roku nikomu nie przychodziło do głowy, by organizować muzyczne trasy artystów z zagranicy.
1: What did you come here? Hear an old record or something?

I tak oto zakończyliśmy czytane wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, a muzycznie zamknie je prezentacja trzech nagrań z dyskografii Johna Mayela, które uzyskały pierwsze trzy miejsca w plebiscycie Bielszego Odcienia Bluesa, o którym wspomniałem wcześniej w tej audycji. A więc kolejno będą to Jenny, California i Crying. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Poszukiwanie źródeł inspiracji do kolejnej audycji Bielszy odcień bluesa bywa czasami niełatwym zadaniem, bo ileż można wykrzesać z siebie nowych idei. Tym razem inspiracja przyszła do mnie sama. To mogę powiedzieć w postaci bardzo sympatycznej, bo tą inspiracją był Filip Łobodziński, a konkretnie przypomniany przez niego kontekst bluesowo-literacki. Otóż przysłał mi coś, co kiedyś już znałem, ale o czym zapomniałem, mianowicie tekst jednego z opowiadań amerykańskiej autorki Judith Podell, który nosił tytuł Blues for Beginners, Stories and Obsessions. Czyli blues dla początkujących, historie i obsesje. To jest niewielka książeczka, raptem 72 strony, wydana w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych. Pani Judith Podell jest literatką, pisarką, chyba także trochę stand-uperką. Ta książeczka ukazała się w niewielkim nakładzie, ale zdobyła sobie sporą popularność. Zdaje się, że nakład wznawiano. Jest też nadal dostępna w formie e-booka na Amazonie. W pewnym sensie ten tytuł Blues dla początkujących jest jak gdyby instrukcją poznawania istoty bluesa, ale nieco przewrotną. Przewrotną i zabawną. Stills kiedyś powiedział, że jedyna rzecz, która nie tyczy bluesa, to to, że blues może być zabawny. I pani Judith Podell zdaje się zaprzeczać właśnie temu stwierdzeniu, nadając bluesowi przewrotnie charakter zjawiska bardzo nietypowego. I pomyślałem sobie, że trzeba zrobić audycję, która by częściowo przynajmniej zilustrowała niektóre tezy, które pani Podell w swojej książeczce zaproponowała. Są to tezy głoszone z przymrużeniem oka, dlatego ja będę się starał nadać moim muzycznym odpowiedziom charakter zaprzeczenia jej propozycji. Będzie też w tej audycji sporo cytatów z tej właśnie książeczki, w której jedna z części zaczyna się od krótkiego stwierdzenia. Większość bluesa zaczyna się od słów obudziłem się dziś rano. Niby tak, sprawdziłem w mojej bibliotece, mam przynajmniej 60 utworów bluesowych, które zaczynają się mniej więcej w ten właśnie sposób. Zazwyczaj chodzi o to, że obudziłem się dziś rano i nie było już mojej dziewczyny, albo obudziłem się rano i zacząłem szukać broni, czyli raczej ta druga część po samym oświadczeniu, że już człowiek się obudził, nie przynosi specjalnie pozytywnych konotacji. Ale można znaleźć oczywiście i takie, które wcale nie niosą takiego negatywnego przekazu. Oto Mavis Staples w swojej pieśni Woke Up This Morning i w podtytule With My Mind on Jesus. Bo wiadomo, że pani Mavis jest bardzo religijną osobą.

Pani Judith Podell powołuje się w tej książce na wyimaginowaną osobę, specjalistkę od bluesa o pseudonimie Memphis Earlene. I otóż Memphis Earlene wypowiada się na przykład w ten sposób o tym elemencie amerykańskiej rzeczywistości, który zawsze miał ogromne znaczenie dla amerykańskiej codzienności, czyli o samochodach. I oto co Memphis Earlene pisze. Bluesowe samochody to Chevrolety, Fordy, Cadillaki i zepsute ciężarówki. Blues nie podróżuje Volvo, BMW ani pojazdami typu SUV. Większość środków transportu bluesa to autobus Greyhound lub pociąg jadący na południe. No więc poszukałem, pogrzebałem w moich zbiorach i oczywiście znalazłem takie bluesy, które nawiązują do bardziej luksusowych pojazdów. A zaczniemy od swojego rodzaju standardu, czyli kompozycji Boba Dylana w jego własnym wykonaniu, odnoszącej się do marki Buick, niewątpliwie marki dosyć ekskluzywnej i eleganckiej. From a Buick 6, Bob Dylan.

Odnalazłem także inne pieśni opowiadające o bardziej luksusowych markach samochodów i za chwileczkę zaproponuję Państwu takie zestawienie Mercedesa z Jeepem Cherokee Laredo. Mercedes, no to wiadomo, Mercedes jest Mercedesem wśród samochodów. O tej właśnie marce w utworze Mercedes Blues opowie Sugar Blue i oczywiście zagra na harmonijce ustnej. A do tego współczesny duet The Warren Treaty opowie o samochodzie Jeep Cherokee Laredo. To jest SUV tak zwany, duży samochód, z dosyć luksusowym zazwyczaj wyposażeniem, no i z potężną przestrzenią wewnątrz, w której można realizować także intymne stosunki damsko-męskie. I o tym właśnie opowiada duet The Warren Treaty.

kolejne dwa przykłady na bluesowe odniesienia do amerykańskiej motoryzacji. Jedna dosyć współczesna, bo pochodząca z płyty wydanej w 2024 roku przez grupę Can't Heat. To będzie utwór Going to Heaven in a Pontiac. Chociaż niby pieśń współczesna, ale Pontiaca zdaje się przestano produkować jakieś 20 kilka lat temu. A drugi utwór to z kolei klasyk. Klasyk Duke'a Ellingtona zatytułowany Gyps Blues, ale w wykonaniu znanych nam dobrze przyjaciół bluesa z zespołu Roomful of Blues.

Przypominam, że w tym wydaniu naszej audycji słuchamy nagrań odnoszących się do instrukcji bluesowej pani Memphis Erlene, zatytułowanych Rules of the Blues. Wśród tych rules znajduje się także takie oto stwierdzenie. Nastolatki nie potrafią śpiewać bluesa, tylko dorośli śpiewają bluesa. No, oczywiście jest sporo przykładów, że są młodzi, nastoletni, bardzo utalentowani artyści i artystki, które temu mogą zaprzeczyć. Ja wybrałem taką oczywistą oczywistość, czyli Johnny'ego Langa, który swoją pierwszą płytę nagrał wręcz jako Kid Johnny Lang z zespołem The Big Bang. Na tej płycie znalazła się jego własna interpretacja pięknego, rozlewnego bluesa Taba Benoit zatytułowanego Nice and Warm. Nastolatek Kid Johnny Lang.

wśród zasad, jakimi powinna się kierować bluesowa estetyka, jest także ta odnosząca się do umiejscowienia bluesowej akcji. I oto Memphis Irene pisze: blues może odbywać się w Nowym Jorku, ale broń Boże nie na Hawajach, ani w żadnym miejscu w Kanadzie. No i tu mam oczywiście sporo zastrzeżeń do tego stwierdzenia, bo przecież kanadyjscy artyści i artystki są bardzo poważną siłą we współczesnym bluesie. W Kanadzie znajdują się także świetnie prosperujące i wydające mnóstwo ciekawych nagrań firmy płytowe. Jedną z moich ulubionych wykonawczyń bluesa z Kanady jest pani Crystal Shawanda, w której wykonaniu usłyszymy Evil Memory.

Opowiadanie, o którym mówię, odnosi się także do bluesowych napojów. I znajdujemy tu takie oto stwierdzenie. Dopuszczalne napoje bluesowe to tanie wino, whisky lub bourbon, mętna woda lub okropna, paskudna czarna kawa. Oraz, że napojami bluesowymi nie mogą być Perrier, Chardonnay czy Snapple. Snapple to jest przypadłość czysto amerykańska, nieznana na europejskim rynku, ale nie będziemy się w to wgłębiać. Ja natomiast dla przeciwwagi dla tego stwierdzenia, że dopuszczalnymi napojami bluesowymi są wyłącznie tanie produkty i niesmaczne, chciałem zaproponować kompozycję Muddy'ego Watersa zatytułowaną Champagne and Reefer. Tym razem Muddy Waters interpretować ją będzie w towarzystwie The Rolling Stones.

be messing around with no cocaine.

Mamy też sekwencję odnoszącą się do imion wykonawczyń i wykonawców bluesa. Otóż wynika z tego, że imiona bluesowe kobiet to powinny być Sadie, Big Mama albo Bessie, a dla mężczyzn Joe, Willie, Little Willie albo Big Willie. Natomiast osoby o imionach takich jak Michelle, Amber, Debbie czy Heather nie mogą śpiewać bluesa, niezależnie od tego, ilu mężczyzn zastrzelą w Memphis. No i tutaj mam pigułę bardzo zaprzeczającą temu oto stwierdzeniu. Na początek Debbie i Heather. Debbie Davis to autorka jednego z moich ulubionych radosnych bluesów, czyli piosenki Picture This, a w drugiej kolejności przypomnę nagranie pani Heather Newman zatytułowane Willie James.

No więc zaprzeczyliśmy już temu, że wykonawczynie bluesa nie mogą mieć na imię Heather albo Debbie, a teraz dwa razy będą panie o imieniu Michelle. Po pierwsze Michelle Shocked, która zginęła mi gdzieś z horyzontu muzycznego w pierwszej dekadzie XXI stulecia, no ale pozostawiła po sobie sporo nagrań, które właśnie mogą zaprzeczać temu, że ktoś, kto ma na imię Michelle, nie potrafi śpiewać bluesa. Michelle potrafiła. If Love Was a Train to jej piosenka, a za chwilę potem kolejna Michelle, czyli pani Michelle Wilson, tym razem z zespołem Roomful of Blues w piosence dedykowanej Porkiemu Cohenowi. Trombone, Porky, Michelle Wilson i Roomful of Blues.

Aha, znalazłem też jeszcze jedno nagranie, które zaprzecza stwierdzeniu, jakoby w Kanadzie nie mogła się roztaczać bluesowa aura, bo oto za chwilę Devon Allman zaprezentuje się w swojej własnej kompozycji zatytułowanej Vancouver.

z autorstwa pani Judith Podell. Dwa nagrania odnoszące się do rzeczywistości i komputerowej. Pani Lavelle White, i tu zwracam uwagę, że ten utwór nagrała już dobrze po 70. w utworze Computer Blues, i to jest jej własna kompozycja, a na zakończenie już nasz dobry znajomy, czyli Little Ed ze swoimi The Blues Imperials w utworze własnym zatytułowanym Computer Girl. I w ten oto sposób kończymy recenzję książki pani Judith Podell zatytułowanej Blues for Beginners. Przez radio mówił do państwa jak zawsze Jan Chojnacki.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują muzyce. Witają Państwa uniżenie i serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski. Państwo zapewne zastanawiacie się, dlaczego Górecka zanosi się takim historycznym śmiechem.
1: Wcale nie historycznym, trochę chichocze, przyznaję, ale to dlatego, że mam lekką głupawkę. A wracając do naszego dzisiejszego tematu, to ostatnio skarżyliście się Państwo, że w naszej audycji o jedzeniu musieliście Państwo funkcjonować bez popitki.
0: W związku z tym przygotowaliśmy całą serię piosenek, które opowiadają właśnie o spożywaniu, ale tym razem nie brokułów, czy też makaronu, ale
1: ani
0: właśnie...
1: Ani kawy,
0: ani herbatki, tylko właśnie różnych napojów alkoholowych.
1: Dlatego jeżeli nie chcecie Państwo tą tematyką się zajmować, to proszę zatkać uszy bądź wyłączyć odbiorniki.
0: Do wyłączania odbiorników absolutnie nie zachęcamy, natomiast zachęcamy do wysłuchania piosenek. Zaczynamy od pierwszej właściwie piosenki pijackiej, która odniosła sukces komercyjny i zdobywała pierwsze miejsca na listach przebojów. Zarejestrowana po raz pierwszy w 1951 roku, a tutaj wykonana przez Sarah Vaughan. Piosenka nosi tytuł One Mint Jolip.

0: to nie jest niesamowite, że pierwszy kawałek, który wszedł na listy przebojów o tematyce alkoholowej, został wykonany przez kobietę, a teraz, kiedy szukaliśmy utworów do audycji, okazało się, że kobiety o alkoholu bardzo mało śpiewają.
1: Aktualnie w dzisiejszych czasach faktycznie myślę, że ciężko byłoby znaleźć, chociaż takie piosenki są, istnieją. My natomiast skupiamy się raczej na tych niezobowiązujących i w sposób niezobowiązujący mówiących o alkoholu właśnie.
0: Po prostu postanowiliśmy, że nie będzie picia na smutno, choć będzie też wyjątek od tego. Ale generalnie stawiamy raczej na picie w dobrym, pozytywnym towarzystwie.
1: I o takim właśnie spożywaniu whisky śpiewa Eric Sardinas w piosence noszącej tytuł Down to Whiskey.

A skoro już jesteśmy przy whisky, to swojego czasu zespół The Doors nagrał numer Alabama Song, czyli inaczej Whisky Bar, w którym to właśnie podmiot liryczny śpiewa o tym, że jeżeli natychmiast bohaterowie tego utworu nie odnajdą baru z whisky, wówczas nie przetrwają. Pada tem wręcz sformułowanie: powiadam wam, że umrzemy niechybnie, jeżeli nie znajdą tego baru z whisky.

0: Czy udało im się znaleźć ten bar, czy nie dotarli?
1: Myślę, że tak, ale to też pokazuje, że czasem człowiek ma takie duże parcie, że musi, bo inaczej się udusi.
0: A czasami te potrzeby są tak duże, że człowiek nie zauważa momentu, w którym już te potrzeby zostały spełnione i wtedy jest po prostu za wiele. Dlatego też proponuję piosenkę Markusa Kinga Too Much Whiskey.

0: I w ten oto sposób przechodzimy do klimatów takich lekko, jakby to Sosnowski powiedział, menelskich, ponieważ teraz będzie mowa o tanim winie, które nazywa się Thunderbird i śpiewa o nim C6 Steve.
1: If you're gonna sing a song about drinking wine, you should...

Podczas wybierania utworów do tej audycji nagle uświadomiłem sobie, że bardzo, ale to bardzo dawno nie było u nas Screaming Jay'a, a Screaming Jay, jak mało kto pisał o używkach, mało tego, używkach czasami wykonanych z aligatora. Dlatego też Screaming Jay Hawkins i Alligator Wine.

0: alligator, alligator wild.
1: A teraz wracamy do naszych knajpek, ale nie takich pierwszych, lepszych z brzegu, ale takich ze wschodnimi barmankami, do których człowiek czasem wchodzi z zamiarem posiedzenia chwilę i grzecznego powrotu do domu, a tutaj sprawy toczą się zupełnie inaczej. Ponownie w naszej audycji Łona i Weber, tym razem w utworze Stop Nadiu.

Boże, gdzie ja się dałem zaprosić? Jaki tu mętny ten horyzont zabaw? Jakże się na nic tu nie zanosi? Jak to się nie zapowiada? Jaki tu creme de la creme? Może bez pędu na trend, ale na czasie. Fryzury tu

0: но я не понимаю их язык.
1: Było wino, była whisky, była wódka, natomiast dotychczas nie pojawił się jeszcze mój ulubiony alkohol, czyli rum, a w dodatku rum z kolą, choć to niekoniecznie. I o takim zestawieniu zaśpiewają dla nas The Andrews Sisters, a piosenka nosi tytuł Rum and Coca-Cola.

0: Ja też bardzo lubię rum z kolą, muszę powiedzieć. A teraz będzie utwór, w którym nie pada żadna nazwa alkoholu, nie pada nawet słowo alkohol, ale moim zdaniem to jest ewidentnie numer o piciu. O takim piciu, że się po prostu już kręci w głowie, a utwór wykonuje zespół o chyba najlepszej nazwie w historii, czyli Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Nie pomyliłam?
1: Chyba nie, ale w jakim filmie pojawiła się ta piosenka?
0: Oczywiście w Death Proof Quentina Tarantino, a utwór nosi tytuł Hold Tight.

0: przy takiej jeździe faktycznie należy się mocno trzymać. Mieszanie alkoholi przez niektórych uważane jest za dosyć spore wyzwanie i...
1: Na przykład przeze mnie, bo mnie to się zawsze źle kończy.
0: Spore wyzwanie i czasami całkiem niezły eksperyment. Doskonale najwidoczniej zdawał sobie z tego sprawę John Lee Hooker, który zaśpiewa teraz piosenkę noszącą tytuł One Bourbon, One Scotch, One Beer.

No właśnie, jak człowiek tak pomiesza bardzo i spożyje za dużo tych trunków, to czasem nawet nie pamięta, co tam się działo. Dochodzi do takiej przykrej sytuacji, którą pięknie opisał w swojej piosence Billy Joel w utworze Big Shot, kiedy to bohaterka wypiła za dużo, bo chciała być taka do przodu i potem w ogóle nawet nie pamiętała, co się wydarzyło.

Jeżeli już mówimy o KAC-u, to Świetliki, krakowska formacja, nagrała kiedyś taki utwór, który doskonale oddaje ten stan. Gościnnie w tym utworze usłyszycie Państwo głos Bogusława Lindy. Delikatnienie.

wakacji. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu.

i słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna.

0: płaczesz na reklamach, jak jesteś na Kacu Sosnowski?
1: Na Kacu raczej nie spoglądam w niebieski ekran, ale na reklamach faktycznie zdarza mi się płakać i wzruszać w chwilach, kiedy jestem bardzo, bardzo zmęczony. Wtedy każda pielucha jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi.
0: I proszek do prania.
1: Proszki do prania raczej mniej, ale różnego rodzaju wyroby czekoladopodobne jak najbardziej są w stanie wprawić mnie w stan osłupienia.
0: A teraz będzie moje odkrycie, czyli numer, którego prawie nigdzie już nie można posłuchać. I jest to utwór Marka Dyjaka. Piękna filmowa historia. Polecam wsłuchać się w tekst. Utwór nosi tytuł...
2: Melanż, taki mego autorstwa.

Halo, men! Ochroniarz mnie do drzwi, a kelner pod barek, krzycząc Marek, chowa mój zegarek.

0: To był ten wyjątek w kwestii picia na smutno.
1: I tu muszę Państwa niestety ostrzec, gdyż nie był to jedyny wyjątek od naszej dzisiejszej reguły. Teraz będzie kolejny i no mam wrażenie jeszcze mocniejszy. Mike Patton wraz z grupą Faith No More śpiewa w piosence

0: literce RV. Na samym końcu takie stwierdzenie. I wtedy powiem moim dzieciom to, co mój ojciec powiedział pewnego dnia do mnie. Nigdy nic w życiu nie osiągniesz.
1: Koszmar.

0: Dodgers and X-Men cards. Stay tuned on cornfields. The covers feature history books, old lady's mantles, walking on water, nail on crosses. I think it's time to talk to my kids. I just tell them what my daddy told me. You ain't never gonna amount to nothing. No, sytuacja wprawdzie nieciekawa, ale muzyczka wesoła.
1: A wracając do trochę pogodniejszych klimatów, bo nie moglibyśmy w takim tonie skończyć, proszę Państwa, to jest zupełnie nie w naszym stylu, ale za to teraz będzie taki klimat. Wyobraźmy sobie Sopot, plaża, nikogo nie ma, tylko ekipa przyjaciół, bardzo mocno już pod wpływem procentów. Mamy 5 rano i zespół Raz, Dwa, Trzy, który wykonuje właśnie taki utwór Sopot, 5 rano.
0: Tym optymistycznym akcentem, optymistycznym, prawda?
1: No bardzo, to jest takie ululanie do snu.
0: Mam nadzieję, że zespół Raz, Dwa, Trzy ukołyszy Państwa do snu. My tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tej audycji i zapraszamy na kolejną, o ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki. To kolejne wydanie pożegnalne Bielszego odcienia bluesa. Pozostajemy na antenie Radia Baobab, ale w tym wydaniu zajmiemy się muzyką ludzi, którzy odeszli, pozostawiając po sobie żal i dźwięki.
3: Chcielibyśmy zacząć utworem z naszego singla, czyli utwór, który nazwaliśmy Polowanie na Leśniczego.